Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Stalowowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to ratownicy ochotnicy, którzy w razie zaginięć czy innych sytuacji kryzysowych ruszają w teren, by wspierać działania służb i pomagać ludziom w potrzebie. Ich działalność to jednak nie tylko poszukiwania, ale też akcje ratownicze, edukacja czy działania społeczne. O tym, jak wygląda ich praca i z jakimi sytuacjami spotykają się w regionie, z przedstawicielem grupy rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
2: Na początek porozmawiamy o poszukiwaniach, bo tutaj myślę, że głównie grupa też tym się zajmuje. Gdzie tak naprawdę najczęściej działacie tutaj w okolicach, tutaj w regionie?
3: Naszym głównym obszarem działania jest teren całego województwa podkarpackiego, ale z racji na naszą lokalizację siedziby w Stalowej Woli skupiamy się głównie na terenie gminy, miasta i powiatu stalowowolskiego, jak również na ościennych powiatach, czyli powiat niżański, powiat tarnobrzeski, czasami okolice Mielca.
2: Jakie miejsca są najtrudniejsze do poszukiwań? Czy to są jakieś obszary leśne, czy może stricte w miastach, jak to wygląda? Obszary miejskie mam na myśli.
3: Wbrew pozorom najtrudniejsze poszukiwania to poszukiwania na terenie miasta, gdzie mamy dużo zaułków, dużo ulic, wiele miejsc, w których osoba zaginiona może przebywać. Co nie znaczy, że poszukiwania w otwartym terenie, na przykład w terenie leśnym, są mniej wymagające. To wszystko zależy od sytuacji.
2: Proszę mi powiedzieć, z jakimi służbami Państwo działacie i jak ta współpraca wygląda?
3: Na terenie województwa podkarpackiego naszym głównym dysponentem jest Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie. Współpracujemy również z komendami powiatowymi, komendami miejskimi tutaj w okolicy, jeżeli chodzi o policję. Wspieramy w działaniach

0: Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Przy czym należy pamiętać, że głównie za poszukiwania osób zaginionych odpowiada policja i to oni z ramienia Komendy Wojewódzkiej dysponują odpowiednie siły i środki na miejsce zdarzenia.
1: Ile lat już działacie tutaj?
0: Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest dosyć nową instytucją na mapie Stalowej Woli. Działamy od maja zeszłego roku. Wcześniej działaliśmy pod szyldem Grupy Krośnieńskiej Legion Gerarda, gdzie ta współpraca się rozpoczęła. Potem postanowiliśmy utworzyć tutaj swoją grupę na terenie Stalowej Woli. Miało to za zadanie przyspieszyć i ułatwić organizację poszukiwań.
1: Później jeszcze powrócę do Waszej grupy, porozmawiamy o ludziach, ale tutaj, tak jak pytałam o te poszukiwania, czy są jakieś takie miejsca, gdzie najczęściej szukacie? Czy są to właśnie na przykład lasy, gdzie ludzie wychodzą na grzybobranie, czy może jakieś inne miejsca tutaj w regionie?
0: Bardzo często zdarzają się w okresie jesiennym zaginięcia osób, które faktycznie wychodzą na grzyby do lasu. Błądzą po lesie, rozładuje im się telefon, zostanie ich noc, ale również dużą grupą poszukiwań tutaj na terenie Stalowej Woli są poszukiwania osób chorujących na przykład na demencję, gdzie osoba starsza często nieświadomie potrafi wyjść z domu niezauważona przez swoich domowników, i wtedy muszą ruszać poszukiwania.
1: Właśnie, co zrobić, kiedy ktoś z rodziny wyszedł z domu, nie wraca, gdzie, jak zgłosić i tak naprawdę po jakim czasie?
0: To wszystko zależy od tego, czy ta osoba choruje na jakieś choroby przewlekłe, czy znajduje się w tym momencie w kryzysie emocjonalnym. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju schorzenia psychiatryczne. Niestety w obecnych czasach te choroby stanowią bardzo duży odsetek problemów zdrowotnych ludzi. Jeżeli chodzi o zaginięcie i o czas od zauważenia zaginięcia, to też zależy od tego, czy ta osoba choruje, czy ta osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Jeżeli osoba jest osobą starszą, schorowaną, na zewnątrz panują niekorzystne warunki atmosferyczne, na przykład miniona zima pokazała, że te temperatury potrafią bardzo szybko i bardzo gwałtownie spaść, wtedy nasz czas na reakcję jest bardzo ograniczony i tak naprawdę im szybciej zawiadomimy służby, tym lepiej. Podstawowym numerem, na jaki powinniśmy dzwonić w przypadku zaginięcia czy to osoby dorosłej, czy dziecka, to numer alarmowy 112. Wtedy zostaniemy przekierowani najprawdopodobniej do najbliższej jednostki policji z naszego terenu, która rozpocznie procedurę przyjęcia zgłoszenia i rozpocznie poszukiwania.
1: To tutaj mówimy stricte o działaniach policyjnych, że te działania ruszają. A kiedy wy tak naprawdę działacie, kiedy zaczynacie?
0: My stanowimy, jako Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza, jesteśmy takim ogniwem wspierającym służby państwowe. Jeżeli teren do przeszukania jest rozległy, jeżeli istnieje zagrożenie życia, czyli tak zwana kategoria pierwsza poszukiwań, jeżeli siły i środki skierowane na miejsce działania są niewystarczające, wtedy my jesteśmy proszeni o wsparcie takich poszukiwań.
1: A co może przyspieszyć taką akcję?
0: Warunki atmosferyczne na zewnątrz, historia chorobowa osoby. Generalnie jest to zależne od wielu, wielu czynników. Czasami przyjęcie zgłoszenia może wydawać się, że jest dosyć długą procedurą, ale tak naprawdę jest to bardzo szczegółowy wywiad, który pozwala zawęzić obszar poszukiwań, ewentualnie wytypować określone ścieżki i kierunki, w którym ta osoba mogła podążać.
1: Czyli tak naprawdę tutaj liczy się rozmowa i czym więcej informacji, tym służbom jest łatwiej.
0: Dokładnie tak.
1: Teraz sobie porozmawiamy o bezpieczeństwie w regionie i taki apel może od Pana do mieszkańców, którzy wybierają się na spacery. Niedługo tych spacerów będzie coraz więcej, bo pogoda dopisuje. Jak bezpiecznie spacerować, chociażby w lesie?
0: Przede wszystkim rozmawiajmy ze swoimi bliskimi, informujmy ich o swoich planach, przedstawmy im założenia planu wycieczki. To troszeczkę tak jak ratownicy górscy zawsze powtarzają o bezpieczeństwie w górach. Te zasady tutaj na nizinach, w okolicach Stalowej Woli będą bardzo zbliżone. Poinformujmy o tym, gdzie się wybieramy, z kim planujemy się spotkać, zabierajmy ze sobą zawsze z domu naładowany telefon. Jeżeli mamy problemy z utrzymaniem energii w telefonie, dobrym rozwiązaniem jest zabranie ze sobą do plecaka czy torebki jakiegoś powerbanka. Oczywiście źródło światła, ja polecam osobiście latarkę czołową.

0: bezprzewodową. Nie musi być to jakaś super technologicznie zaawansowana latarka, wystarczy zwykła latarka z marketu budowlanego za kilka złotych, która w sytuacji, kiedy zastanie nas zmrok, kiedy dojdzie do jakiegoś działania niepożądanego, do zdarzenia, które mogło wpłynąć na nasze bezpieczeństwo, pozwoli nam po ciemku zwrócić na siebie uwagę, oświetlić miejsce, wokół którego się znajdujemy, co zapewni nam większe bezpieczeństwo.
1: A czy pan z własnego doświadczenia wie, czy ludzie mają włączoną lokalizację w telefonie dla swoich bliskich?
0: Raczej nie. Raczej jest to coś, co zwłaszcza osoby starsze nie mają aktywowane. Jeżeli chodzi o samą lokalizację telefonu, oczywiście można tutaj wykorzystać stacje bazowe sieci komórkowych. Jest to obarczone dość dużym rozstrzałem terenowym, natomiast jeżeli policja uzyska taką informację, gdzie dany telefon się lokalizował, bardzo często pozwala to zawęzić obszar poszukiwań.
1: A czy wy jako ratownicy, jako taka grupa apelujecie, czy zachęcacie mieszkańców regionu, żeby taką lokalizację włączać sobie, że to jest właśnie bezpieczne, że to też w razie zagrożenia pomoże?
0: Na pewno to zawsze pomaga, jeżeli gdzieś spotykamy się z mieszkańcami regionu na różnego rodzaju akcjach, prelekcjach i pokazach, zawsze zwracamy na to uwagę, żeby faktycznie ten telefon był naładowany, żeby ta lokalizacja była włączona albo udostępniona dla bliskich. Tutaj aplikacja Google Maps pozwala wysłać czy pineskę, czy opcję śledzenia swojej lokalizacji na żywo, ale to wszystko nie zadziała, jeżeli ten telefon będzie rozładowany.
1: Wasza działalność to nie tylko poszukiwanie osób zaginionych, ale też wiele innych działań. Jakby pan mógł tutaj o nich wspomnieć?
0: Poza nadrzędnym zadaniem, czyli poszukiwaniem osób zaginionych, Stalowolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza wspiera w działaniach lokalne instytucje, na przykład Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Tutaj mijająca zima dokładnie pokazała, że nasza pomoc kilkukrotnie była wręcz niezbędna przy monitorowaniu osób w kryzysie bezdomności, kiedy to udało się uchronić przed jakimiś poważnymi konsekwencjami, czy to zdrowotnymi, czy losowymi. Osoby, które często nie potrafią sobie same poradzić lub są już w takim stanie, że to wychłodzenie jest dla nich bardzo dotkliwe. Również angażujemy się w działania edukacyjne, czyli różnego rodzaju warsztaty, pokazy z pierwszej pomocy, szkolenia, czy to mieszkańców, czy nauczycieli z lokalnych placówek oświatowych.
1: I jak to wygląda w przypadku szkoleń z pierwszej pomocy? Czy mieszkańcy potrafią udzielać pierwszej pomocy, czy jednak wciąż te szkolenia są bardzo potrzebne?
0: Te szkolenia zawsze były, są i będą potrzebne. Uważam, że świadomość mieszkańców Stalowej Woli i generalnie świadomość Polaków w tym momencie, jeżeli chodzi o udzielanie pierwszej pomocy, rośnie i to bardzo cieszy. Jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. Jeszcze wiele wody w sanie upłynie, zanim będziemy umieli udzielać tej pierwszej pomocy. Najważniejsze w ratowaniu to nie bać się, wezwać pomoc i zabezpieczyć podstawowe stany zagrożenia życia.
1: A czy często pan się spotkał z tym, że ktoś bał się zareagować, czy to w przypadku jakiegoś wypadku, czy jeżeli ktoś widział osobę bezdomną, że boją się reagować, boją się podejść, zadzwonić, udzielić pomocy?
0: Niestety zdarza się to nadal nagminnie. Słynne akcje, gdzie ktoś zamiast udzielać pierwszej pomocy wyciąga telefon i nagrywa całą sytuację. Niestety osobie poszkodowanej one nie pomogą. Natomiast jeżeli chodzi o samo udzielanie pierwszej pomocy, zajmuję się tym tematem od wielu, wielu lat. Mogę śmiało powiedzieć, że kiedyś było dużo gorzej. W tym momencie ta świadomość i taka odwaga społeczna jest dużo lepsza niż jeszcze powiedzmy te 10 czy 15 lat temu.
1: Czytałam też, że angażujecie się w działania na rzecz ochrony środowiska i zwierząt. Na czym ta pomoc polega?
0: Tutaj akurat te działania nie są jakoś na tym etapie bardzo rozbudowane, natomiast mogę pochwalić kolegów za postawę, kiedy to podczas ostatniej dużej powodzi na południu Polski ze Stalowej Woli wyjechała grupa ratowników, którzy tworzą w tym momencie nasz zespół Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w celu wsparcia powodzian w okolicach Kuchołaz.
1: A teraz porozmawiam tak naprawdę stricte o was, czyli o całej grupie. Ilu was jest?

0: kim jesteście na co dzień?
1: W tym momencie grupa się stale rozrasta. Zrzeszamy 15 członków. Jeżeli chodzi o nasze profesje, przyjmujemy wszystkich i tak naprawdę znajdziecie u nas i żołnierza, i strażaka ochotnika. Znajdziecie sprzedawcę ze sklepu, kierowcę autobusu, jak również weterynarza.
0: I co sprawia, że chcecie działać w tej profesji, w tym, żeby pomagać, w tym, żeby być tutaj lokalnie dla mieszkańców, nie tylko Stalowej Woli, ale całego regionu?
1: Chęć pomocy i wsparcia profesjonalnym służbom, chęć niesienia pomocy, chęć niesienia tej oświaty związanej z pierwszą pomocą, szeroko pojęta pomoc dla drugiej osoby.
0: A jeżeli chciałby ktoś do Was dołączyć, musi mieć jakieś, nie wiem, predyspozycje, jakieś umiejętności, jak to wygląda?
1: Taka osoba musi przede wszystkim być chętna i zaangażowana, musi mieć ukończone oczywiście 18 lat. W najbliższym czasie planujemy uruchomienie naboru na okres stażowy. Taki okres stażowy trwa od 3 do 6 miesięcy. W trakcie stażu takiego kandydackiego do grupy uczymy podstaw pierwszej pomocy, uczymy poruszania się w terenie, uczymy zasad współpracy ze służbami i zasad, jakimi kierujemy się przy poszukiwaniach. Należy przedstawić jakiś swój krótki dorobek życia, żebyśmy też wiedzieli, kim ta osoba jest. Jeżeli kandydat przejdzie cały okres tutaj stażowy, zostaje przyjęty do naszej grupy.
0: Wiadomo, że w takiej grupie trzeba mieć dobrą kondycję. Czy jakoś ćwiczycie, macie ćwiczenia, szkolenia?
1: Jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, jest to indywidualna kwestia każdego z członków, każdego z ratowników. Tutaj akurat nie ma stricte narzuconych jakichś ram, które musimy spełnić, żeby kondycyjnie przystąpić do grupy. Natomiast każdy z nas we własnym zakresie jest osobą dosyć aktywną i cały czas dbamy o to, żeby gdzieś tam tej kondycji na wyprawie nie zabrakło. Jeżeli chodzi o ćwiczenia stricte ratownicze, tak, również regularnie organizujemy sobie takie spotkania, ćwiczymy czy stacjonarnie, na przykład zakres kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy w terenie zasady transportu, zasady poszukiwania osób zaginionych, wykorzystywanie nowoczesnych technik i technologii w ratownictwie i w poszukiwaniach.
0: Jeszcze tak podpytam, żeby zobrazować komuś, kto by chciał do Was dołączyć, jakieś przykłady akcji, jakby Pan tutaj wspomniał, może takie z takich ciekawszych, żeby też ktoś zobaczył, że to nie jest chwila, moment, idziemy, szukamy, ktoś się znajdzie i tyle, tylko jak to wygląda?
1: No, taką dużą zakrojoną akcją tutaj w okolicach Stalowej Woli, bez wchodzenia w szczegóły, było poszukiwanie starszego mężczyzny końcem października, gdzie poza siłami policji, ochotniczych straży pożarnych, naszej grupy, byli też zaangażowani m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Akcja tak naprawdę rozpoczęła się w sobotę późnym wieczorem, a skończyła się w poniedziałek przed południem. Mężczyznę udało się odnaleźć całego i zdrowego.
0: Czyli to jest dużo pewnie marszu, poszukiwań, czasami też nie zawsze jest ciepło, czasami są to miesiące chłodniejsze, czyli człowiek musi być nie tylko sprawny fizycznie, ale też psychicznie, żeby wytrzymać te kilka dni przy poszukiwaniach, tak?
1: Te działania takie długoterminowe są zazwyczaj bardzo wymagające i faktycznie i fizycznie, i psychicznie działamy na zasadzie wymiany, tak? Czyli część ratowników odpoczywa, część ratowników sprawdza sprzęt, przygotowuje się, część ratowników działa zawsze w terenie. Nie można robić ratownictwa w pojedynkę, to zawsze jest praca zespołowa. Często przy poszukiwaniach, poza tym czynnikiem ludzkim, gdzie jest zaangażowane czasami kilkadziesiąt osób, tak jak było w przypadku tych poszukiwań z października, przy zaangażowaniu zwierząt, gdzie wtedy w ciągu całego dnia kilka zespołów z psami tropiącymi, między innymi tutaj ze Storatu z Rzeszowa, brało udział w tych działaniach. Wykorzystujemy również kamery termowizyjne, drony, kłady, które pozwalają nam szybciej i głębiej dotrzeć do tego lasu. No, technologia wspiera tutaj działania ludzi.
0: Tutaj wspomniał Pan o sprzęcie. Jak to wygląda w Waszej grupie? Jakie wsparcie macie tak naprawdę i skąd to wsparcie jest?
1: Jeżeli chodzi o wsparcie, no my jako ratownicy nie pobieramy żadnego wynagrodzenia za swoje działania. Robimy to całkowicie ochotniczo i tutaj żaden z nas nie pobiera za to żadnych pieniędzy. Wspierają nas lokalni przedsiębiorcy, wspierają nas sponsorzy. Taką formą wsparcia, którą można nas wesprzeć w tym momencie, jest przekazanie 1,5% podatku. Jest to akurat okres rozliczenia podatków, więc jak najbardziej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, gdzie jest podany nasz numer KRS i tam można nam przekazać swoje 1,5%. Na pewno to bardzo pomoże.
0: Tak, i na pewno na stronie, też na Facebooku widziałam, że dużo publikujecie tam wszystkie informacje i tam pewnie można się z Wami kontaktować, jeżeli ktoś by był zainteresowany działaniem w tej grupie.
1: Tak, oczywiście w najbliższym czasie, tak jak wspominałem wcześniej, będzie ruszał nabór do Stalowolskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej. Tam będzie również wystawiony formularz zgłoszeniowy, który należy nam przesłać drogą elektroniczną.
0: A macie jakieś konkretne cele na ten rok, na ten najbliższy czas?
1: Rozwój i dalsze szkolenie ratowników, powiększanie grupy, no i doposażenie sprzętowe. Tutaj no, lista priorytetów, czy to sprzętowych, czy szkoleniowych, jest naprawdę bardzo długa. Jesteśmy dosyć młodą grupą i każda forma okazanego nam wsparcia będzie dla nas na wagę złota.
0: Dobrze, i jeszcze jakieś słowo na koniec od Pana dla mieszkańców Stalowej Woli. Tutaj już oddaję mikrofon Panu. Co będzie Pan chciał, żeby mieszkańcy usłyszeli, to jest ten moment.
1: Tak jak wspominałem wcześniej, rozmawiajcie, informujcie swoich bliskich o swoich planach wycieczkowych. Zawsze zabierajcie ze sobą latarkę, naładowany telefon, odpowiednią odzież dostosowaną do warunków atmosferycznych. A jeżeli ktoś z Państwa posiada w domu osobę starszą, często schorowaną, być może z demencją, zwracajcie uwagę na zachowanie tej osoby. Jeżeli zauważycie, że taka osoba mogła się oddalić gdzieś z miejsca zamieszkania, nie bójcie się, nie rozpoczynajcie poszukiwań na własną rękę, tylko polegajcie na zawodowych służbach.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Teraz porozmawiamy o rosnącej liczbie oszustw, zarówno internetowych, jak i tych tradycyjnych, których ofiarami padają mieszkańcy Podkarpacia. Omówimy także, jak chronić siebie i swoich bliskich przed utratą pieniędzy, na co zwracać uwagę podczas zakupów online oraz jak reagować, gdy padniemy ofiarą oszusta. O tym wszystkim rozmawiałam z panem Piotrem Wojtunikiem, rzecznikiem podkarpackiej policji.
3: Dzisiaj porozmawiamy sobie o oszustwach, zarówno tych internetowych, jak i tradycyjnych. I może zaczniemy sobie właśnie od tych przestępstw popełnianych właśnie w przestrzeni internetowej. Jako że przybywa właśnie użytkowników takich stron sprzedażowych, rośnie też liczba osób oszukanych. Jakie metody oszustw takich internetowych występują na Podkarpaciu najczęściej?
4: Zakupy w sieci są bardzo popularne z tego względu, że są przede wszystkim wygodne. Nie trzeba wychodzić z domu. Bardzo łatwo możemy przeglądać sieć, przeglądać produkty, usługi, które nas interesują. No, często spotykamy różnego rodzaju promocje, oferty okazyjne, na które właśnie powinniśmy uważać. Zdarza się, że otrzymujemy takie zgłoszenia, że ktoś został oszukany. No, model taki działania sprawcy jest bardzo prosty. Przeważnie wystawiana jest jakaś rzecz na takim portalu aukcyjnym czy sprzedażowym. Osoba, która chce nabyć tą rzecz bądź usługę, oczywiście zainteresowana taką bardzo fajną, ciekawą ofertą, wpłaca na konto wskazaną sumę pieniędzy. Później okazuje się, że ten produkt nie przychodzi do domu pod wskazany adres albo otrzymujemy przesyłkę, która nie jest jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, bądź jest tam zupełnie coś innego. Dlatego na takie właśnie oferty, takie szczególnie ciekawe rzeczy trzeba zwracać uwagę, być ostrożnym. Pamiętajmy o tym, że właśnie w sieci najczęściej oszuści próbują zdobyć też to zaufanie. Te strony bardzo są przygotowane w taki sposób, że są bardzo atrakcyjne, przykuwają uwagę. No i dzięki temu bardzo wiele osób chce nabyć dany produkt. Warto w takich sytuacjach przede wszystkim, zaglądając na taką stronę, w taką ofertę, zobaczyć, jakie

0: złożyć reklamację, czy mamy jakiś formularz zgłoszeniowy, czy jest kontakt do sprzedawcy. No jest bardzo dużo takich elementów, na które należy zwrócić uwagę. Dzięki temu możemy uniknąć tego, że stracimy pieniądze, a nie otrzymamy danego produktu.
1: Drugim najpopularniejszym sposobem na wyłudzanie pieniędzy w internecie są oszustwa na blika. Jak właśnie, jak działa ta metoda?
0: No najczęściej oszuści przejmują konta na portalach społecznościowych, a następnie korzystając z komunikatorów przypisanych do tych portali, wysyłają wiadomości do osób znajomych, prosząc o przekazanie właśnie tego kodu do płatności elektronicznych, ponieważ potrzebna jest im pilnie pewna suma pieniędzy na opłacenie na przykład jakiegoś rachunku. Wówczas nieświadome osoby, które nie zweryfikują takiej informacji na komunikatorze, mogą właśnie stracić te pieniądze, przelewając właśnie ten kod do płatności elektronicznych. W takich sytuacjach, jeżeli otrzymamy na komunikatorze bądź SMS-em prośbę o szybkie przelanie pieniędzy właśnie w taki sposób, warto do tej osoby napisać, a najlepiej zadzwonić i zapytać, czy faktycznie potrzebuje tych pieniędzy. Często może okazać się, że ta osoba nie odbierze, nie odpisze, bo będzie to oszust.
1: Wiemy już, co możemy zrobić, żeby ustrzec się przed takim oszustwem. A co jeśli już do niego doszło? Co wtedy zrobić?
0: Jeszcze tutaj dopowiem, że często osoby, które padają ofiarą takiego oszustwa, działają pod presją czasu. Oczywiście kierują się chęcią pomocy. No i kiedy dojdzie już do takiego oszustwa i stracimy te pieniądze, należy przede wszystkim zabezpieczyć tą rozmowę, zrobić screeny i zgłosić się na policję. Policjanci z pewnością przyjmą zawiadomienie i tutaj będzie prowadzone w tej sprawie postępowanie, aby dotrzeć do sprawcy takiego oszustwa.
1: Czyli jest realna szansa na odzyskanie takich pieniędzy?
0: Zawsze jest szansa, jeżeli otrzymamy takie zgłoszenie, natomiast trzeba to zrobić szybko, tak żeby policjanci też mieli ten czas na zebranie wszelkich tutaj materiałów w tej sprawie, zbadanie wszelkich okoliczności, takich tropów, które mogą doprowadzić do sprawcy takiego oszustwa.
1: Dobrze, no to były takie najpopularniejsze oszustwa dokonywane przez internet. A na jakie tradycyjne, w cudzysłowie oczywiście, oszustwa wciąż nabierają się mieszkańcy Podkarpacia?
0: Takie najbardziej popularne, z którymi mamy do czynienia, to oszustwa metodą na policjanta, na wnuczka, na prokuratora, na tak zwaną legendę. Jest ich dość dużo, ale też tutaj praca podkarpackich policjantów, ale i polskiej policji jest skuteczna i te osoby, które oszukują, ale które też odbierają te pieniądze od seniorów, są zatrzymywane i to są naprawdę duże sukcesy tych funkcjonariuszy, którzy nad tymi sprawami pracują. Ostatnią taką sprawą tutaj na Podkarpaciu to było 6

które też odbierają te pieniądze od seniorów, są zatrzymywane i to są naprawdę duże sukcesy tych funkcjonariuszy, którzy nad tymi sprawami pracują. Ostatnią taką sprawą tutaj na Podkarpaciu to było 6

części Polski, bo koncentracja tych byków w okresie jesiennym, czyli wrzesień, październik, kiedy samce zabiegają o względy łań, ryczą majestatycznie i czasami dochodzi również do potyczek, demonstrując swoje wspaniałe poroże. No to jest spektakl, który warto chociaż raz w życiu zobaczyć. No my mamy to szczęście, że możemy co roku oglądać te spektakle, słuchać i podziwiać te piękne zwierzęta, więc myślę, że tutaj jeleń będzie

0: jest konsekwencja braku wody w środowisku, również zmian w rolnictwie, bo z jednej strony rolnictwo idzie do przodu i coraz bardziej jest zmechanizowane, a z drugiej strony obszary, które są nieuprawiane, są zdominowane przez gatunki obce, choćby tutaj nawoź kanadyjska, która jest rośliną niezwykle ekspansywną, potrafi zdominować całe siedliska, zdusić, można powiedzieć, te rośliny, które występowały tam kiedyś naturalnie i często tracą już swój charakter, łąki świeże, łąki wilgotne z wieloma gatunkami wskaźnikowymi, które je reprezentowały, czyli te piękne, ukwiecone nasze polskie łąki często ustępują jednogatunkowej połaci nawłoci kanadyjskiej, która też pięknie kwitnie na żółto, jest miododajna i tam pszczół pewnie wiele spotkamy, ale nie spotkamy już tych licznych gatunków zwierząt, które powiedzmy te 20-30 lat temu jeszcze tutaj występowały. Także tutaj jest pewne, to na pewno te siedliska rolnicze się zmieniają, ale woda to nie tylko łąki, nie tylko pastwiska, ale też i lasy, i torfowiska, i ta woda jednak tutaj jest kluczowa dla praktycznie każdego siedliska i środowiska. Więc wszystkie ekosystemy związane z wodą, no można tutaj mówić, że są w pewnym stopniu zagrożone i one powinny być kluczowe nie tylko dla nas przyrodników, ale i dla samorządowców i dla osób decyzyjnych, które mają wpływ na ochronę. Melioracja wszechobecna doprowadziła do utraty wielu takich cennych obszarów. Mówi się dużo o retencjonowaniu wody. Trochę mniej się w tym niestety zakresie robi. Czasami się nie pozwala pewnym procesom tak jakby naturalnie odtwarzać, bo przecież mamy wielkiego sprzymierzeńca w przyrodzie. Jest to bóbr, który tworzy w sposób naturalny tamy i zatrzymuje tą wodę w środowisku, retencjonuje tą wodę, można powiedzieć, za darmo. Nie musimy tworzyć milionowych projektów, czy projektów wartych miliony złotych, lać betonu, tylko pozwolić bobrom na swobodne działanie. Ale to się też nie wszędzie udaje, bo wiadomo, że interes człowieka często jest w konflikcie z tym, co bóbr robi, no bo bóbr nie wie, jakie tam człowiek ma plany, że chciał tutaj mieć łąkę, a tam chciał mieć pola, tu chciał mieć las, no a bóbr przyszedł i ściął drzewo, zalał.
1: I zrobił swoje.
0: I zrobił swoje, no takie są jego prawa i chyba ciężko mu będzie zrozumieć naszego podejścia do życia. No i pytanie, no, kto bardziej tutaj będzie, kto będzie mądrzejszy i kto się będzie od kogo uczył w pewnych kwestiach, choćby tych przyrodniczych.
1: Dobrze, no to znamy już takie największe zagrożenia dla przyrody podkarpackiej, a teraz chciałabym przejść do wyzwań, które stoją też przed Podkarpackim Towarzystwem Przyrodników w codziennej działalności. Właśnie jakie działania może planujecie, aby skuteczniej chronić przyrodę i może zwiększać tę świadomość społeczną na temat ochrony przyrody?
0: Będziemy chcieli kontynuować nasze działania ukierunkowane na czynnej ochronie przyrody, czyli doprowadzenie do tworzenia kolejnych form ochrony. Te wnioski, które zostały już złożone do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, no mamy nadzieję, że będą sfinalizowane pozytywnie. Są obszary, na którymi powiedzmy pracujemy, bo robimy inwentaryzację przyrodniczą w terenie na kolejnym pięknym, bardzo mocno uwilgotnionym, tak to powiedzmy, obszarze, gdzie bardzo dużo wody się retencjonuje i jest to kolejne miejsce, które chcielibyśmy chronić, żeby tej wody w środowisku zatrzymać. Na pewno będziemy chcieli też prowadzić szeroką edukację przyrodniczą i te zadania, które już realizowaliśmy, sprawdziły się, dalej będziemy chcieli kontynuować, czyli tutaj ta edukacja w zakresie ptaków dziuplastych, starych drzew, ich roli i funkcji w środowisku, ale również można powiedzieć obrazowo planujemy w najbliższym czasie wystawę fotograficzną. Troszkę można powiedzieć kontrowersyjnym temacie, bo będzie poświęcona zwierzętom, które zginęły na drogach i zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni

0: przyzwyczajeni do fotografii przyrodniczych, gdzie pokazuje się piękno przyrody, piękne krajobrazy, piękne gatunki, ale musimy też mieć świadomość, że każdego dnia przejeżdżając ulicami, drogami, spotykamy niestety też często martwe zwierzęta. To w wyniku różnych kolizji drogowych, których się często nie da uniknąć, ale w pewnym sensie chcemy też na ten problem zwrócić uwagę przede wszystkim młodym kierowcom, którzy będą wkrótce przechodzić egzaminy i zdobywać prawo jazdy, żeby wiedzieli, że staną się uczestnikami ruchu drogowego, są odpowiedzialni nie tylko za siebie i innych uczestników ruchu drogowego, ale też tych innych istot, zwierząt, które często świadomie lub nieświadomie przemierzają te nasze, czy przecinają te nasze drogi. I to są od tych najmniejszych, od płazów, przez różne ssaki, te większe, bo są przecież jeleniowate, które często mogą spowodować spore też i stratę, i zagrożenie podczas takiej kolizji. Więc tutaj będziemy chcieli na pewno w takim zakresie uświadamiać. Będziemy chcieli również wydać album poświęcony zespołowi przyrodniczo-krajobrazowemu Lasy, Zwierzyniec i Jasień, pokazując czy podsumowując te nasze działania i pokazując piękno i ciekawą historię tych lasów w albumie takim promocyjnym, który w pewnym sensie może się stać taką fajną wizytówką również dla miasta Tarnobrzega i taką marką i promocją. No ale cóż, mogę jeszcze na koniec wspomnieć o tym, że na przestrzeni tych naszych lat, naszej działalności i pewnych osiągnięć, które udało nam się tutaj zrealizować, bo powołanie tych 330 pomników przyrody, utworzenie użytku ekologicznego, czy powołanie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nie byłoby możliwe, gdyby nie głos radnych, nie uchwały, które oni przyjęli. Więc tutaj chciałem zwrócić uwagę na dobrą współpracę z samorządami i tutaj też możemy się chyba pochwalić w skali takiej krajowej taką dobrą, merytoryczną współpracą z samorządowcami, gdzie my staramy się w sposób merytoryczny przedstawiać nasze pomysły, jakieś racje, do których się odnosimy, do poszczególnych elementów, i samorządy, które w sposób rzeczowy podchodzą też do tego, aby te obszary chronić. I to jest, myślę, taki najlepszy chyba dowód na to, że kompromis w ochronie przyrody może być osiągnięty, bo często słyszymy o konfliktach, często słyszymy o tych przysłowiowych ptaszkach czy żabkach, które gdzieś tam blokują jakąś inwestycję. Nie chciałbym wchodzić tutaj, bo to pewnie też i różne grupy działają z różnych może i pobudek, tak to możemy też nazwać, ale z mojego doświadczenia, z doświadczenia naszego stowarzyszenia wiemy, że merytoryczna rozmowa rzeczowa na pewno dużo więcej wniesie i dużo większy efekt przyniesie, bo jesteśmy tego przykładem, bo te liczby same mówią za siebie. Tego by się nie udało, gdybyśmy chcieli, nie wiem, nazwijmy to wojować z samorządowcami, czy kogoś w jakiś sposób szantażować, to nic byśmy nie osiągnęli. A tutaj nie chodzi, że o prestiż stowarzyszenia, tylko o to, aby pewne obszary były chronione dla całego społeczeństwa. Nie tylko dla grupy przyrodników, ale dla wszystkich mieszkańców, którzy z tego korzystają w sposób pośrednim albo bezpośrednim, bo jesteśmy jednak częścią tego środowiska, my ludzie, i musimy być tego świadomi jak najbardziej. Dlatego dążmy do tego, aby w sposób merytoryczny zabiegać o to, aby ta nasza podkarpacka przyroda jest piękna i dalej pozostała piękna, i jak najwięcej tych cennych obszarów przetrwało jak najdłużej.
1: Sport w naszym mieście.
2: Rower to coś więcej niż tylko pojazd. To styl życia. Tego zdania są członkowie klubu kolarskiego Sokół ze Stalowej Woli. Jeżdżą, odkrywają nowe miejsca i jednocześnie dbają o swoją formę. Posłuchajcie rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z Tomaszem Woskiem, członkiem klubu, który opowie o pasji do rowerów, najciekawszych wyprawach i swoich ulubionych trasach w regionie.
3: Klub kolarski Sokół Stalowa Wola jest spadkobiercą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które powstało w 1906 roku w Rozwadowie, który dzisiaj jest częścią Stalowej Woli. I to towarzystwo gimnastyczne miało kilka sekcji. Tam były sekcje bokserska, gimnastyczna, piłki nożnej, a w 1928 roku powstała właśnie sekcja kolarska. Po wojnie klub przestał funkcjonować, zmieniły się czasy i realia, ale w 90 lat od powołania go i w stulecie odzyskania niepodległości, czyli w 2018 roku, razem z kolegami postanowiliśmy go reaktywować. Tylko właśnie już nie jako towarzystwo gimnastyczne, tylko klub kolarski, czyli tak jakby tam ta jedna sekcja, która funkcjonowała. I to nie jest klub kolarski, który bierze jakiś czynny udział, powiedzmy, w zawodach, gdzieś się ścigamy tam, chociaż niektórzy nasi członkowie owszem, ale my głównie, większość z nas skupia się na organizacji i udziale w wyprawach rowerowych. Organizujemy wyprawy rowerowe, jeździmy po całej Polsce, takie wielodniowe wyprawy, ale też staramy się prowadzić taką działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży, zachęcamy ich do bezpiecznej jazdy, do jazdy w kaskach rowerowych, bo wiemy, że to jest ważne, prawda, że rower to jest świetna zabawa, ale pod warunkiem, że robimy to z głową i jesteśmy odpowiedzialni, zachowujemy się w sposób odpowiedzialny, dlatego że ta zabawa może się zamienić też w jakieś nieszczęście, prawda, jeśli będziemy nieodpowiedzialni w sposób się zachowywać. To jeszcze mogę dodać taką ciekawostkę, że jeden z naszych członków klubu, obecnych członków, kolega Paweł Ciołkosz, tak jakby kontynuuje tradycję rodzinną, ponieważ jego dziadek, Józef Ciołkosz, właśnie przed wojną był członkiem tej sekcji kolarskiej w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół. I tu jeszcze też czasami nawiążę, bo w naszym logo jest właśnie Sokół, który trzyma w szponach sztangę, taką przedwojenną, charakterystyczną sztangę. I niektórzy się nas pytają właśnie to dlaczego sztanga, a nie rower, skoro jesteśmy klubem kolarskim. Dlatego sztangę, że to jest logo, to stare, przedwojenne. A klub nie był właśnie tylko, prawda, klubem kolarskim, tylko to było Towarzystwo Gimnastyczne i tam było, w ogóle chodziło o dbanie o tę żyznę fizyczną i o taki harmonijny rozwój. Więc stąd ta sztanga, a nie rower w szponach Sokoła.
4: Dobrze, to tak słowem wstępu już wszystko wiemy o klubie i teraz o tych wyprawach coś opowiemy, pan opowie.
3: To tak, może zacznę od, tak w ogóle od genezy, jeśli chodzi o te wyprawy, bo to wszystko zaczęło się od tego, że z kolegami zaczęliśmy od pielgrzymowania na rowerach. Jeździliśmy na przykład na tych rowerach na takie szybkie pielgrzymki do Częstochowy, do innych miast, no ale to szybko stało się dla nas za mało. Apetyty były większe, no i dwa lata temu zorganizowaliśmy sobie taką wyprawę z Zakopanego na Hel, czyli całą Polskę przejechaliśmy od góry do morza w 7 dni, 930 km, a teraz właśnie wymyśliliśmy sobie, że no, przeciąć Polskę od Świnoujścia, od granicy polsko-niemieckiej w Bieszczady. No i tu jest jeszcze ważne, mamy jedną zasadę, my podróżujemy bez wsparcia, nie ma nigdy z nami żadnego samochodu, który wiezie nam bagaże, który wiezie nam zapasowe części, jak trzeba to gdzieś coś pojedzie naprawić, czy nie jedzie z nami żaden mechanik. Wszystko dbamy w własnym zakresie. Każdy z nas dźwiga na swoim rowerze około 40-50 kg bagażu, namioty, bo śpimy też w namiotach głównie. Sami sobie naprawiamy sprzęt, sami sobie rozwiązujemy wszystkie problemy na trasie, więc jesteśmy zupełnie samowystarczalni. I z jednej strony to jest fajne, bo to jest przygoda, ale z drugiej strony to jest jednak dużo większe, dużo więcej wysiłku od nas wymaga. Dlatego, że jak jeździmy na przykład, bo my jeździmy różnymi rowerami w różne trasy, jeździmy też na rowerach szosowych, tu jeździmy na specjalnych rowerach wyprawowych. Jak jeździmy sobie tak powiedzmy solo, bez tych bagaży, jesteśmy w stanie nawet dziennie pokonujemy dystansę po 250 km. No ale jak jedziemy tutaj z takim dużym bagażem na sobie, ze wszystkim i jedziemy wielodniową wyprawę i każdy naprawdę dźwiga tego ciężaru dużo, więc ten dystans od razu się jednak skraca, bo to jednak jest dużo większy wysiłek jechać takim rowerem.
4: A jak na taką wyprawę się przygotować? Słyszałam, że to jest też długi czas, nawet kwestia tych kilometrów, że do pokonania jest dużo, dużo więcej. Od kiedy się panowie przygotowywaliście?
3: My jeździmy na rowerach cały rok. W zasadzie to wiadomo, że rzadziej w okresie zimowym, bo nie zawsze sprzyja ku temu pogoda, ale staram się jeździć na rowerach cały rok, więc i też i w styczniu, i w lutym jeździmy jak najwięcej. No i wiadomo, czym cieplej, to z każdym miesiącem tych kilometrów przejeżdżamy

0: coraz więcej, bo chodzi o to, żeby przyzwyczaić organizm do takiego wysiłku, bo co innego, czym innym jest przejechać na przykład nawet jednorazowo jakąś długą trasę, nie wiem, 100-150 km, a czym innym jest jechać tą trasę dzień w dzień, przez tydzień albo i dwa tygodnie codziennie. To jednak to jest dużo większe obciążenie dla stawów, dla organizmu, więc trzeba po prostu poćwiczyć.
1: No to skoro o tej pasji mowa, to jeszcze do naszych takich młodszych słuchaczy. Jak być bezpiecznym na rowerze, jak dobrze korzystać z roweru?
0: To przede wszystkim musimy korzystać z głowy, myśleć, zanim siedzimy na rower. Nie wsiadajmy na niesprawne rowery. Dzisiaj niestety jest taka tendencja, nawet tu czasami widzę w Stalowej Woli na parku rowerowym, młodzież jeździ na przykład bez hamulców na rowerach. Hamuje na przykład butem. Nie wiem, dziwna moda, ale to jest bardzo niebezpieczne, skrajnie niebezpieczne, bez sprawnych hamulców. Ja zawsze każdemu mówię, żeby zakładać kask na głowę. Niestety w Polsce nie ma przepisów, które by nakazywały, zwłaszcza młodocianym, używać kasków rowerowych. W niektórych krajach w Europie to już jest, że właśnie młodzież, dzieci muszą używać kasków rowerowych. Moim zdaniem to jest bardzo słuszne, bo te kaski rowerowe naprawdę często ratują ludziom życie i zdrowie. Więc sprawne hamulce, kask rowerowy i dobrze pamiętać o tym, żeby być dobrze widocznym. Czyli jeśli jedziemy gdzieś w trasę, poruszamy się po ciągach głównych, po ulicach, prawda? Nie jedziemy gdzieś ścieżką rowerową czy drogą polną, to jednak oświetlony rower, a jeśli mamy jeszcze złe warunki pogodowe, to też ubrania takie kolorowe, odblaskowe, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby kierowcy mogli dostrzec nas z daleka. To chodzi o nasze bezpieczeństwo, prawda? Żebyśmy wyjeżdżając na przejażdżkę, wrócili z niej wciąż na rowerze, a nie karetką.
1: A jak ktoś by się wybierał na dłuższą wyprawę, już pewnie nie amator, co warto ze sobą zabrać do plecaka?
0: No na pewno trzeba mieć zawsze ze sobą odpowiednią ilość wody. Naprawdę dużą ilość wody. Ja nie mówię nawet o jednej butelce. Jeśli zamierzamy wyjechać gdzieś na pół dnia czy na cały dzień, to miejmy ze sobą 2-3 butelki, bidony. Można coś rzucić w sakwę, w plecak. Warto ze sobą wziąć też coś do jedzenia, prawda? Bo jeśli jedziemy gdzieś, powiedzmy, w jakieś tereny odludne albo takie, których w ogóle nie znamy, możemy się zdziwić, jeśli planujemy sobie, że zaopatrzymy się w wodę czy w coś do jedzenia, gdzieś tam po drodze kupię, no ale może się okazać, że tego po drodze nie będzie przez 30-40 km, prawda? Więc zabierzmy to ze sobą. Zawsze zalecałbym też każdemu, żeby mieć ze sobą dętkę w razie, gdybyśmy przebili i pompkę. I odpowiednie narzędzia, żeby móc sobie to koło zmienić. To jest ważne. No cóż, tabletki przeciwbólowe też, prawda? Może nas ból głowy złapać, więc warto. Nawet zachęcam też, są już fajne takie mini apteczki rowerowe. Dla każdego rowerzysty, który oddala się gdzieś dalej od domu, to każdego zachęcam, żeby się zaopatrzyć w taką apteczkę. No kask oczywiście, bo to jest już obowiązek. Oświetlenie. Jeśli nie mamy stałego, to możemy sobie, są przypinane lampki, prawda? Na przód, na tył, więc warto mieć oświetlenie. Telefon. Też, prawda, żeby jakby co człowiek potrzebował się z kimś skontaktować, nawet czy jakąś pomoc, to żeby ten mieć telefon ze sobą. Jeśli to jest dalsza wyprawa całodniowa, to można wziąć też powerbank, prawda, żeby móc sobie naładować ten telefon. Pieniążki też jakieś, prawda, gdyby zaszła potrzeba, że coś trzeba kupić, to są takie najważniejsze rzeczy. A swoją drogą to tak naprawdę, to ja uważam, że najważniejsze, co ze sobą można zabrać, to albo raczej właśnie kogo ze sobą, to dobrych kompanów. Dlatego, że jazda na rowerze jest fajna, ale jest jeszcze fajniejsza, jeśli jeździmy w dobrym towarzystwie i jest bezpieczniej.
1: Dobrze, to jeszcze tak na koniec podpytam, jak pan uważa z pana perspektywy, czy w Stalowej Woli mamy dużo rowerzystów, widzi się po mieście, że dużo tych osób jeździ na rowerze, czy jednak mało?
0: A Stalowa Wola nie bez powodu jest nazywana miastem rowerów. Tutaj rowerzystów jest ogrom, co mnie bardzo cieszy. Te tradycje rowerowe są bardzo długie. Ja widziałem takie fajne zdjęcia sprzed kilkudziesięciu lat, jak pracownicy huty po zmianie, po godzinie 15 wyjeżdżali z zakładu. To naprawdę ulice Stalowej Woli to wyglądały jak Paryż ostatniego dnia Tour de France, kiedy tam po prostu ten kolorowy, ogromny peleton wjeżdża i krąży, powiedzmy, tam wokół Łuku Triumfalnego, czy tam jedzie pod wieżę Eiffla. Tutaj też naprawdę tysiące ludzi jeździło wtedy na rowerach. No teraz już taki tłum z huty nie wyjeżdża, prawda? Ale rowerzystów jest bardzo dużo. Jest sporo fajnej infrastruktury dla rowerzystów. To też jest ważne, bo przy większości dróg, które powstają, które są realizowane, te inwestycje drogowe przez miasto czy powiat, powstają nowe ścieżki rowerowe, więc to jest i wygoda, i bezpieczeństwo, prawda?

0: Co jeszcze? Są też właśnie parki takie rowerowe dla młodzieży, powstały dla dzieciaków, więc rowerzystów mamy wielu w mieście. Mamy też fajną infrastrukturę. Nie tylko w mieście, bo też warto powiedzieć, że w ogóle na terenie powiatu stalowolskiego mamy ponad 30 km szlaku rowerowego, wschodniego szlaku rowerowego Green Velo, który przez kilka gmin stalowej w powiecie stalowolskim przechodzi. Większość gmin ma też swoje jeszcze jakieś szlaki rowerowe, szlaki też takie edukacyjne, pieszo-rowerowe też realizują Nadleśnictwa Rozwadów i też Janów Lubelski tutaj na naszym terenie, więc tak naprawdę, jeśli ktoś lubi jeździć na rowerze, to nasz teren jest idealny do tego, bo mamy bardzo dużą lesistość terenu tutaj też u nas w powiecie stalowolskim, więc jeśli ktoś sobie lubi jeździć po lesie rowerem, no to jesteśmy idealnym miejscem.
1: Czy fajnie, bo w miarę płasko, bo ja po górkach na przykład nie lubię jeździć, więc tu idealnie wsiąść na rower, tylko jechać. I jeszcze takie pytanie, ulubione Pana miejsce do tutaj podróżowania rowerem, tak po prostu po pracy, gdzie by się wybrać, takie miejsce Pana ulubione?
0: Miejsce to może, to nie jest jedno miejsce. Ja akurat lubię tutaj kilka miejsc, w które jednego bym nie potrafił wybrać, w które lubię pojechać rowerem, ale na pewno jeśli bym miał kilka polecić, to na pewno wycieczkę przez gminę Pysznica i lasami do rezerwatu Imlity Łuk. To jest naprawdę piękne miejsce. Ja osobiście na przykład bardzo lubię jeździć przez, bo to są bardzo malownicze tereny, gmina Zaklików, już północ powiatu stalowolskiego i województwa podkarpackiego, bo tutaj mamy stykają się dwie krainy geograficzne tutaj na północy województwa podkarpackiego, właśnie na terenie gminy Zaklików, bo kończy się Kotlina Sandomierska i zaczyna się Wyżyna Lubelska. I to jest właśnie jedyne miejsce w całym regionie tutaj naszym, gdzie teren jest pofalowany, gdzie zaczynają się górki i jak ktoś jeździ dużo na rowerze i lubi jeździć dużo na rowerze, no to szuka już takich miejsc, dlatego że u nas to, co Pani wspomniała, jest płasko, jak na stole i tak naprawdę gdzie by nie pojechać, to jest płasko i my jak na przykład z kolegami chcemy poćwiczyć właśnie jazdę po górach, no to jeździmy często w Bieszczady, czy nawet w okolicach Rzeszowa trenujemy, prawda, już w stronę tam, nie wiem, Strzyżowa, tam gdzie się już robi teren taki bardziej pofalowany, a jak mamy czasu jechać gdzieś dalej, a chcemy poćwiczyć troszeczkę chociaż pod górę, z góry, to jeździmy właśnie tutaj na tą granicę województw podkarpackiego, lubelskiego, a konkretnie do gminy Zaklików i tam już się zaczyna ciekawy, taki zróżnicowany teren i przede wszystkim bardzo malowniczy, ponieważ gmina Zaklików to jest też nie tylko piękne lasy, ale bardzo dużo akwenów wodnych. Tam przed laty funkcjonowało bardzo duże gospodarstwo rybne, tak zwany PGR rybny i tam jest w lasach poukrywanych całe mnóstwo stawów. W samym Zaklikowie też mamy zalew, więc tam się łączy błękit wody i nieba z zielenią lasów, trawy, więc to oczy odpoczywają.
1: Jeszcze jedno pytanie mi wpadło do głowy. Najdłuższa Pana podróż rowerem?
0: No w moim przypadku najdłuższa taka jednodniowa podróż to był wyjazd taki treningowy, zorganizowaliśmy z kolegami do Lublina i z powrotem, to było ponad 240 km. A, no i kiedyś jeszcze pojechaliśmy kiedyś z kolegami jeszcze pojechaliśmy też tak, nie planowaliśmy, ale to okazało się, że tak wyszło, do Krakowa rowerami. Wyszło w jeden dzień, ponieważ jechaliśmy na taką wyprawę. Chcieliśmy pojeździć po Małopolsce szlakiem Orli Gniazd i wyjechaliśmy ze Stalowej Woli właśnie i wiedzieliśmy jak zwykle właśnie namioty ze sobą. Zaplanowaliśmy, że do Krakowa dojedziemy w 2 dni. Tyle tylko, że okazało się, że od Baranowa Sandomierskiego już prawie cały czas padało. Padało i my nie mieliśmy gdzie tych namiotów rozkładać, bo było cały czas mokro, więc uznaliśmy, że będziemy jechali aż przestanie padać, a że przestało gdzieś dopiero około godziny 23:00, byliśmy już chyba z 50 km przed Krakowem, więc uznaliśmy, że tutaj jedziemy do tego Krakowa, o pierwszej w nocy byliśmy w Krakowie. No to też było prawie 250 km.
1: No to pięknie, ja podziwiam, bo ja mało jeżdżę rowerem, bo same górki przede mną zawsze, ale jak jest płasko, no to idealnie, więc po mieście rowerem jak najbardziej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo, dziękuję.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego

0: reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
1: Sport w naszym mieście.
0: Od ponad 6 dekad koszykówka jest ważną częścią sportowej historii Stalowej Woli. Dzisiaj ZKS Stal to około 150 zawodników, liczne grupy młodzieżowe i ambitny zespół seniorski. O przeszłości, teraźniejszości i planach na przyszłość rozmawiam z prezesem klubu, panem Leszkiem Kaczmarskim.
2: Od kiedy właśnie działa klub ZKS Stal Stalowa Wola i jak właśnie wyglądała jego taka wczesna historia?
3: Jak wszyscy się orientujemy, klub rozpoczął swoją działalność w 1938 roku, także ma długoletnią tradycję. No, wtedy były inne czasy, prawda? Był to typowo klub amatorski, było dużo sekcji praktycznie w każdej dziedzinie, łącznie z hokejem, ucznictwo i tak dalej. Bardzo dużo tych dyscyplin było. Funkcjonowało na bazie huty Stalowa Wola. No w tej chwili już klub funkcjonuje jako stowarzyszenie. Także wydaje mi się, że już nie jest w wielkości jak na początku, no ale to wiadomo, że przemiany i ekonomiczne, i polityczne spowodowały to ten stan rzeczy.
2: W którym roku po raz pierwszy pojawiła się właśnie w strukturze klubu sekcja koszykówki?
3: No koszykówka, z tego co wiadomo i wszystkie materiały o tym mówią, w 1963 roku. Założycielem był pan Wiśniowski, który był nauczycielem w szkole, no, obecnym technikum mechanicznym tutaj przy ulicy Hutniczej, jako MKS bodajże, z tego co mi wiadomo. Następnym trenerem, który był, można powiedzieć, współzałożycielem, był pan Sławomir Maliszewski. A później to już wiadomo, po co chodzili następni trenerzy, co trwa to do dzisiaj.
2: Jakie są takie najważniejsze właśnie momenty w historii klubu? Jakby miał pan tak właśnie wymienić?
3: Początki były bardzo trudne. Wiadomo, że na początku byli to uczniowie szkół stalowowolskich, następnie trwały rozgrywki, dochodzili do tego inni zawodnicy z innych klubów, zmieniali się również trenerzy, także koszykówka przeszła takie przeobrażenie, mówię, od samego początku do awansów do lig, trzeciej ligi, później awanse do drugiej ligi, pierwszej, i również był epizod, znaczy może nie tyle epizod, ile 10 lat ciągłego grania w lidze pierwszej. I oczywiście później, jak była reorganizacja, również jako ekstraklasa.
2: To może teraz przejdźmy sobie do właśnie obecnej działalności struktury ZKS-u Stal Stalowa Wola. I może na początek, ilu zawodników, zawodniczek właśnie liczy obecnie klub?
3: No jeżeli tutaj mówimy o koszykówce, no to mamy około 150 zawodników. Mamy, tak jak powiedziałem na początku, działamy jako stowarzyszenie, jesteśmy klubem środowiskowym, także każdy, kto chce uprawiać akurat koszykówkę i nie tylko, zresztą też piłkę nożną, może się do nas zgłosić i po prostu robić to, co się lubi. No, koszykówkę, no to mamy oczywiście grupy młodzieżowe, dziewcząt i chłopców, począwszy od grupy naborowej, poprzez kadetów, juniorów młodszych, juniorów starszych. U dziewcząt jest też grupa naborowa, kadetki i juniorki. Oczywiście też mamy zespół seniorski, który w tej chwili od 2 lat powrócił na arenę krajową, czyli drugą ligę. Mamy swoich wychowanków w zeszłym roku, w tym roku troszeczkę żeśmy się wzmocnili zawodnikami z zewnątrz, no i utrzymaliśmy się na 10. miejscu.
2: Wspominał pan o tym, że w klubie funkcjonują zarówno właśnie takie grupy jak seniorzy, kadeci, juniorzy, ale chciałabym zapytać o to, kto ich trenuje, ilu właśnie trenerów działa właśnie obecnie w klubie.
3: Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską, tak bym powiedział. To są trenerzy posiadający licencję Polskiego Związku Koszykówki, które są wymagalne na poszczególnych etapach szkolenia. I każdy trener ma swoją grupę, która uczestniczy w rozgrywkach w swojej kategorii. Tak jak mówiłem wcześniej, grupa naborowa, później mamy zespół U13, to są, można powiedzieć, młodzicy, kadeci, juniorzy. Juniorzy starsi, to jest najstarsza grupa, która ma właśnie najbardziej duże predyspozycje do grania już na wyższym szczeblu rozgrywek drugiej ligi.
2: Jak wygląda właśnie taki może tygodniowy plan treningowy dla takich właśnie poszczególnych grup wiekowych w sekcji koszykówki?
3: No wiadomo, że pierwsze, najmłodsze grupy mają treningi 2 razy, 2, ewentualnie 3 razy w tygodniu. pozostałe, wiadomo, że nie mamy tyle hali do dyspozycji, jakbyśmy chcieli. W związku z tym te zajęcia są troszeczkę porozkładane na również szkoły i takie treningi trwają, mogą być nawet 5 razy w tygodniu. Trenerzy ograniczają to do 4 jednostek treningowych w tygodniu, bo do tego dochodzą jeszcze w sobotę, w niedzielę ewentualnie mecze ligowe.
2: Czy zajęcia, właśnie takie treningi dla juniorów i seniorów wyglądają podobnie, czy zupełnie inaczej? Jak to wygląda?
3: Na pewno muszą być podobne, w związku z tym, że z tych, tak jak powiedziałem, tych juniorów starszych, chłopcy, mają możliwość później wejścia w ten sport seniorski, gdzie muszą się dostosować do tych warunków treningowych i meczowych, tak jakie panują w drużynie seniorskiej. W związku z tym musi ten trening być bardzo podobny jak w drużynie seniorskiej.
2: Czy takie treningi obejmują też jakieś takie ćwiczenia siłowe, czy to są tylko takie zajęcia prowadzone właśnie przy koszu?
3: Są zajęcia ogólnorozwojowe, prowadzone też na siłowni, również tak zwane treningi techniczno-taktyczne, które się odbywają codziennie. W zależności, jaki jest dzień tygodnia, trenerzy mają rozplanowane prace i po prostu trzymają się tego harmonogramu.
2: Jakie są właśnie takie największe wyzwania w pracy z młodzieżą?
3: No największe. Największe, żeby się jak najwięcej nauczyli, jak najwięcej, żeby trafiało do tego sportu, jak najwięcej, żeby trafiło do tych zespołów, które grają na wyższym poziomie rozgrywkowym. No i to jest taka praca, która po prostu rozwija tych młodych chłopców, czy powiedzmy młode dziewczyny. Na pewno dają trenerowi dużo satysfakcji z pracy to, że właśnie tak jak powiedziałem, później kontynuują te swoje zainteresowania, czy idą na, jako sędziowie, jeżeli już nie uczestniczą w rozgrywkach, czy po prostu trafiają do innych klubów i tam się dalej rozwijają. Na pewno pomaga to, jeżeli pójdą na studia, granie w jakichś, powiedzmy, w drużynach akademickich. No mówię, pomaga to i w nauce, i w jakimś tam byciu w innym mieście.
2: A jak wygląda właśnie rozłożenie takie liczbowe poszczególnych zawodników w tych kategoriach wiekowych? Czy więcej jest właśnie tych młodych zawodników, czy seniorów?
3: No generalnie praca...
2: Seniorów oczywiście w cudzysłowie.
3: Wiadomo, że przede wszystkim chodzi tutaj o dużą selekcję. Pierwszy etap to jest pozyskanie zainteresowania jak największą ilość tych najmłodszych dzieci, które są, mówię, sprawne. Sprawdza się sprawność tych dzieci, próbujemy później przeprowadzić selekcję. To jest, tak można powiedzieć, tak zwana piramida, która tam u podstaw jest najwięcej i później dochodzi do większej selekcji. I na każdym etapie ileś tych dzieci po prostu albo rezygnuje sama, albo weryfikują jej umiejętności. Później dochodzimy do tego tak zwanego punktu mistrzowskiego, gdzie do tej najwyższej klasy rozgrywkowej dzieci trafiają. Znaczy, czy młodzież, czy później dorośli mężczyźni. Ale przede wszystkim jest to, mówię, jak najwięcej podstawa, a później grupa liczy, powiedzmy, maksymalnie do 20-15 osób już na tych etapach rozgrywkowych.
2: A jak wygląda właśnie ta selekcja dzieci, młodzieży, które trafiają później do klubu?
3: No to już jest, tak jak mówię, to już jest w zależności, jakie posiądą umiejętności. No tak jak mówię, my nikogo nie, że tak powiem, nie eliminujemy. Jest to tak zwany, jak to się mówi, naturalnym sposobem, bo mówię, w tym młodym wieku to na pewno dzieci mają duże zainteresowanie. Na przykład teraz mu się podoba koszykówka, za chwilę mu się siatkówka podoba i tak dalej, czy piłka nożna. I im to dziecko, powiedzmy, dojrzewa i jest starsze, po prostu te zainteresowania się zmieniają. No i zostają ci, którzy po prostu chcą grać w tą koszykówkę, czy ewentualnie jakąś tam inną dyscyplinę. Ale tak jak u nas mówię, jest możliwość, żeby to po prostu scementować i żeby jak najwięcej zostało w koszykówce.
2: Pozostając jeszcze właśnie przy tym temacie naboru, i jak to wygląda? Czy więcej jest takich dzieci, młodzieży, które interesują się koszykówką, czy jest też trochę tak, że spełniają marzenia swoich rodziców?
3: No myślę, że tak się na początku to tak się zdarza, bo z reguły dużo dzieci do nas trafia, których rodzice kiedyś grali w koszykówkę, czy była to mama, czy tato, także te dzieci, wiadomo, że ten rodzic chciałby, żeby to dziecko grało w koszykówkę i takie dzieci do nas trafiają, ale no mówię, są takie sytuacje, że dziecko się dojrzewa, dojrzewa, zmienia swoje zainteresowania i albo kończy, albo po prostu zmienia swoją dyscyplinę. Natomiast, tak jak mówię, każdy trener stara się zachęcić, żeby to dziecko nie odchodziło. Mówię, są różne formy, są turnieje, spotkania, są obozy organizowane, także te dzieci się integrują. Wiadomo, im większa, więcej te dzieci mają zainteresowań właśnie koszykówką, duża rola jest tutaj telewizji, można oglądać mecze NBA, dużo transmisji jest w telewizji, w tej chwili ekstraklasy, można oglądać w internecie również rozgrywki tych niższych klas, między innymi tej naszej ligi drugiej, także jest dużo możliwości oglądania tej koszykówki, nie tak jak kiedyś to było, i jeżeli dziecko jest zainteresowane, to na pewno z tego korzysta i też to ma duży wpływ na uczestnictwo w zajęciach i chęcią, powiedzmy, doskonalić się tak jak i grać, tak jak ich, powiedzmy, zawodnicy, którzy występują w tych ligach ekstraklas.
2: Na początku wspominał Pan, że obecnie w klubie gra około 150 zawodników. Na jakich imprezach sportowych się pojawiacie?
3: Znaczy, to jak mówiłem, no mamy tutaj tą drugą ligę koszykówki, no to jest już taki, powiedzmy, na dzień dzisiejszy najwyższy poziom rozgrywki na ten etap. Natomiast każda grupa ma swoje rozgrywki ligowe, gdzie gra się już o punkty i no żeby, powiedzmy, wyjść dalej, grać dalej, no to trzeba zająć przynajmniej pierwsze, drugie miejsce i to są w kolejnych, powiedzmy, etapach tych rozgrywek ligowych. Jest, no tak jak teraz mamy na przykład zawodniczki i zawodnicy byli i będą na ćwierćfinałach, czyli to są ćwierćfinały Mistrzostw Polski, gdzie spotykają się z zespołami już z całej Polski. To są losowania, PZKOŚ losuje tak zwane grupy, w których są po cztery zespoły. I no jedzie się na taki turniej, no i trzeba przejść na eliminację, czyli na przykład z takiego turnieju dwa najlepsze zespoły przechodzą dalej, mamy półfinał, z tego półfinału następne dwie i w końcu jest, że tak powiem, finał rozgrywek, to jest 8 zespołów z całej Polski, no i grają o ten złoty medal.
2: Tutaj mówił Pan o tej drużynie seniorów, tak?
3: W każdej kategorii wiekowej, natomiast w seniorskich jest po prostu jest liga, która liczy 16 zespołów, z czego po zakończeniu rozgrywek jest dwa zespoły opuszczają ligę, natomiast pierwsza od miejsca 9 do 14 kończą rozgrywki, natomiast od 1 do 8 grają tak zwany play-off, który też, no znaczy mówię, i tutaj muszą zespoły grają do dwóch zwycięstw, które wygrają, przechodzą dalej. Tam już jest taki bardziej skomplikowany system, bo to są, mamy cztery ligi drugie w Polsce, no i z każdej wychodzą te zespoły, później one są znowu mieszane według klucza, no i też dochodzi do tego, powiedzmy, finału, gdzie zespoły najlepsze mają prawo grania do pierwszej ligi, awansują do pierwszej ligi.
2: Od kiedy do kiedy trwa taki właśnie sezon na grę w koszykówkę?
3: Sezon zaczyna się w sierpniu, gdzie zespoły się spotykają i przygotowują się do rozgrywek, natomiast liga rozpoczyna się z końcem września i trwa do końca marca. Później, tak jak powiedziałem, kto opuszcza ligę, spada z ligi. 9, 10, 11, 12, 13, 14 miejsce kończy rozgrywki na tym etapie i jest tak zwany ten play-off. Od 1 do 8 miejsca grają zespoły pierwszy z 8, drugi z 7 i tak dalej do dwóch zwycięstw. I później mówię, jest to, dalej jest mieszane, następne zespoły się spotykają i no i gramy o tą, powiedzmy, o ten awans do pierwszej ligi.
2: No i właśnie, ten sezon ligowy już się zakończył. Jak właśnie ocenia Pan występy właśnie zawodników z drużyn seniorskich i tych młodzieżowych?
3: To znaczy, no wiadomo, seniorzy, jest to nasz, że tak powiem, drugi sezon występowania w drugiej lidze. No w poprzednim sezonie zanotowaliśmy spadek, no później wykupiliśmy tak zwaną tą dziką kartę. Pozyskaliśmy trzech zawodników z innych klubów, tak jak mówiłem na początku. No i wydaje mi się, że zawsze mogło być lepiej, czyli mogliśmy przystąpić do tej fazy play-off, ale tak jak mówię, to są rozgrywki, dużo meczów i każdy mecz decydował o tym, że można było, powiedzmy, zająć tam niższe miejsce, ale zadowoleni jesteśmy z tego, że mamy to 10. miejsce. Widać, że w tym zespole jest duży potencjał. Myślę, że w następnym sezonie powinniśmy być, to tak samo mieć dobre warunki do, że tak powiem, do funkcjonowania na tej bazie drugiej ligi i myślę, że jak będziemy już awansować do play-offu, to też będzie jakieś tam, powiedzmy, osiągnięcie, będzie jakiś tam progres. To, co nam po prostu o to chodzi, żeby, powiedzmy, z roku na rok zajmować lepsze miejsce. Natomiast

0: Jeżeli chodzi o grupy młodzieżowe, no to tak jak powiedziałem, U13, czyli ci chłopcy, ten tak zwany młodzik awansował do ćwierćfinałów, kadetki awansowały również do ćwierćfinałów, także no mówię, na ten czas te wyniki, można powiedzieć, nas zadowalają.
1: Sport w naszym mieście.
2: Piach, kurz, setki kilometrów w terenie i ułamki sekund decydujące o wyniku. Dzisiaj w magazynie sportowym rozmowa z Grzegorzem Urbanikiem, kierowcą rajdów terenowych Automobil Klubu Doliny Sanu. Z gościem rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Najpopularniejszy sportowiec Stalowej Woli w 2025 roku, kierowca rajdów terenowych z Automobil Klubu Doliny Sanu, Grzegorz Urbanik. Witamy w naszym studiu.
4: Witam słuchaczy, witam Państwa.
3: Widzę, że humor dopisuje i tak ma być, bo rozmowa dosyć przyjemna, bo o Twoim hobby, o Twoim zawodzie. Czyli zaczniemy tak naprawdę od tytułu najpopularniejszy sportowiec roku w Stalowej Woli. Co czujesz tak naprawdę słysząc takie wyróżnienia?
4: Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy na mnie zagłosowali, kolegom, koleżankom, słuchaczom i czytelnikom. Co czuję? Radość przede wszystkim.
3: I motywuje Cię to do dalszej takiej ciężkiej pracy przed kolejnymi startami? Jak to wygląda?
4: Bardzo mnie to motywuje. Już nie mogę się doczekać pierwszego startu w kwietniu. 18-20 kwiecień, Żagań, koniec Polski, praktycznie już pod granicą niemiecką. Tam wystartujemy w pierwszej rundzie Mistrzostw Polski. I następny rajd mamy już 10-12 dni w majówkę. Jedziemy baję Borne-Sulinowo.
3: O tym sobie później też porozmawiamy, ale zacznijmy od początku. W ogóle jak zaczęła się Twoja historia z motoryzacją?
4: Moja historia z motoryzacją zaczęła się już jako mały chłopczyk. Motorynki, Simpsonki naprawiałem, jeździłem. No kochałem to za mało lata. Gdzieś naprawy po piwnicach, później to gdzieś przycichło, samochody. I po 30 wróciło.
3: I tutaj zaczęło się hobby twoje?
4: Wtedy zaczęło się moje hobby, motosport. W 2017 roku przypadkowo usiadłem do takiego pojazdu, którym teraz jeżdżę. Jest trochę starszym modelem, do kolegi.
3: Co to za pojazd? Jakbyś słuchaczem
4: Canon Maverick. Wsiadłem do Canona Mavericka, takiego starszego, chyba z 2015 roku on był. No, wtedy miał 2 lata, nie? Dla nas to już stary pojazd jest, dwuletni. Po 2 sezonach to już jest naprawdę czasami koniec. I wtedy do niego wsiadłem, mówi, przejedź się kawałek. Widziałem te pojazdy, stały u niego w warsztacie, bo on ma warsztat samochodowy, stały te pojazdy u niego. Chodziłem koło tych pojazdów, dopóki się nie przejechałem. Przejechałem, mówi, przejedź. Pojechałem do lasu, oczywiście się mi zepsuł tam w tym lesie, przyjechał, naprawił, pojechałem dalej, nie? I co? Był jakiś wyjazd, pamiętam wtedy, na jakiś rajd, zakończenie sezonu, bo to był listopad.

0: Pierwszą rundę nie wystartowałem, wtedy to były wyścigi, jeździłem w wyścigach. Nie wystartowałem w pierwszej rundzie, bo ten nowy pojazd nie doszedł, bo kupowałem nowy. I wystartowałem od drugiej rundy. Jeździłem w tych wyścigach 2 lata, później przeszedłem do rajdów cross country, czyli do rajdów do PZMOT-u, do rajdów Baja. I tam się zaczęła taka moja naprawdę przygoda. Wtedy to już była jazda z pilotem, była to załoga, jeździliśmy i jeździmy we dwóch. Jednego pilota mam już od 2023 roku, czyli jeżdżę z moim pilotem. Nie zmieniam, na razie nie chcę zmieniać, jest dobrze i tak się bawimy póki co.
1: A czemu właśnie rajdy terenowe? Co cię w nich wciągnęło?
0: Adrenalina.
1: Adrenalina.
0: Adrenalina, tak, tam jest.
1: To słuchajcie, my może jeszcze wyjaśnimy. Ja tak przyznam się, kiedyś jeszcze nie wiedziałam, czym się różnią rajdy od wyścigów, jakbyś tutaj mógł słuchaczom przybliżyć.
0: Wyścig jest, czyli zapoznajemy się z torem, załóżmy mamy tor, zapoznajemy się z tą pętlą i jeździmy w kółko, a rajd to jest 150 km i nie wiemy gdzie.
1: A nie wiemy czyli gdzie, czyli może nas czyta, zaskoczyć.
0: Tak, pilot mi czyta, że za 200 metrów będzie zakręt, później za 300 i dziury i nie wiemy, gdzie jedziemy. Może spotkać nas rzeka. No jest to opisane w książce drogowej, że będzie rzeka. Trzeba czasami w nią przejechać bardzo szybko, bo jak przejedziemy średnio, to różnie tam się może stać w tej rzece.
1: Czyli to ci się pewnie spodobało, nie tylko adrenalina, ale też to, że cię może coś zaskoczyć.
0: Może coś zaskoczyć, tak.
1: Czyli musisz być na wszystko przygotowany.
0: Każda sekunda jest, każde pół sekundy jest ważne. Trzeba patrzeć, być czujnym przede wszystkim.
1: Mówiłeś o swoich początkach, jak to wyglądało, o twoich pierwszych startach, ale też później były kolejne te starty i na koncie masz bardzo mocne wyniki, jakbyś o nich coś opowiedział.
0: Wyniki mamy w Mistrzostwach Polski, mam drugie miejsce w rajdzie, w takim najważniejszym rajdzie Baja Poland w Szczecinie, odbywa się w Szczecinie.
1: Przejeżdżam. A czemu on jest najważniejszy?
0: To jest runda Pucharu Świata i tam jeszcze są najlepsi zawodnicy z świata Europy. W tym roku 25 była to runda Pucharu Europy, nie był to Puchar Świata, ale przez 3 lata jeździliśmy w Pucharze Świata, czyli to był taki najważniejszy dla każdego Polaka, dla każdego zawodnika, to taki najważniejszy rajd, żeby się zmierzyć z tymi właśnie najlepszymi zawodnikami ze świata.
1: I co tak naprawdę przy takich rajdach czujesz, jak one już są na tak wysokim poziomie, wtedy też zawodnicy, no dużo wyższa, że tak powiem, klasa, jakie emocje wtedy ci towarzyszą?
0: No emocje są straszne, ale powiem
1: stres
0: tak,
1: duży?
0: Jest stres, przede wszystkim na starcie, bo jak już włączy się ten zegar, jedziemy, no to ten stres już tak znika, schodzi, no i wtedy trzeba naprawdę jechać z głową. To nie jest tylko gaz w podłogę i przed siebie. Nie, trzeba cały czas być czujnym, trzeba myśleć. Dojeżdża się dużo zawodników. Czasami się zdarza, że zawodnik nas dojedzie. Jedziemy w kurzu, tu musimy uważać bardzo i kontrolować cały ten rajd, żeby się nie zepsuć, bo jeżeli się coś nam wydarzy, no to leżymy i tracimy te cenne sekundy, minuty.
1: Tutaj wspomniałeś o takim mocnym wyniku, a jaki rajd dla ciebie był taki przełomowy w twojej karierze właśnie kierowcy?
0: Dużo było tych rajdów. Tak.
1: A masz taki jakiś w pamięci, który faktycznie ci pokazał, że to już nie jest takie hobby, zabawa, tylko coś, no, w co musisz dalej głęboko iść?
0: To w 23 roku, tak, no to był rajd Baja Poland, to taki już ważny.
1: Czyli o nim mówimy
0: tak,
1: cały czas.
0: To był ważny rajd dla mnie.
1: Rozumiem.
0: Dla każdego zresztą to jest bardzo ważny rajd.
1: Ale Borne-Sulinowo też tam brałeś udział.
0: Tak.
1: Wygrałeś.
0: Udało się wygrać ten rajd.
1: No i tutaj też z tego, co czytałam, to taki chyba jeden z trudniejszych.
0: Trudny rajd. Trudny, ale nie najtrudniejszy.
1: A co tam jest takim wyzwaniem, jednym z największych, jakbyś miał wspomnieć?
0: No przejechać, no to nie są kręte odcinki, proste, ale to są odcinki, po których to są czynne poligony wojskowe, gdzie trenują żołnierze czołgami i różnymi takimi sprzętami bojowymi i naprawdę my przejeżdżamy przez takie dziury, nasze samochody mają bardzo duży skok zawieszenia, my przez takie dziury przejeżdżamy nawet po 125 km na godzinę, gdzie czasami można widzieć dach, ale odwrotną stroną.
1: Czy tutaj, tak jak w zawodach, startuje się w jakiejś danej klasie? Czy to zależy właśnie od twojego samochodu, w jakiej klasie w rajdach startujesz?
0: Tak, to jest kilka klas.

0: jeżeli chodzi to ja startuję w Mistrzostwach Polski. Dzisiaj jest to nazwa Mistrzostwa Polski w rajdach cross country. Kiedyś to była rajdowe Mistrzostwa Polski samochodów terenowych, zmieniło się to. I na dzień dzisiejszy startuję w tej klasie. Mamy kilka klas, mogę powiedzieć. T1 to są samochody terenowe, typu tam Toyota Hilux, Mini Cooper. Później T2 to już takie troszkę inne auta. T3, czyli Challenger, to też stand-by-side, samochody typu SSV. No i T4 to my, T4 Nat, T4 Nat Plus. I tutaj właśnie w tej klasie startuję ja. Pojazdem Can-Am Maverick ze specyfikacją rajdową. Praktycznie cały FIA przygotowany do Mistrzostw Polski.
1: Jak

0: ścieżka rajdowa jest otwarta od piątku, tam można wjechać i już się rozkładać od piątku, od godziny 15, zależy jak tam organizator to zrobi, ale głównie jest to od 15 godziny. Jedziemy, rozkładamy namiot, później w sobotę rano, to też zależy, bo czasami też w piątek mamy badania kontrolne, badania administracyjne i od tego zaczynamy. Rozbijamy kampa, na kampie jesteśmy w około 20 osób, bo stoimy w kilka załóg w moim teamie i tak zaczynamy. Czasami jest tak, że przesiedzimy cały dzień, bo czekamy na start pierwszego odcinka. Pierwszym odcinkiem przeważnie są prologi albo takie klasyfikacyjne odcinki i trzeba czekać cały dzień, to się bardzo dłuży.
1: A jak to wygląda z pogodą? Czy ma ona znaczenie? Chodzi mi, czy rajd mimo wszystko, mimo złej pogody się odbywa, czy czekacie na jakąś taką dobrą aurę?
0: I to jest bardzo dobre pytanie. Rajd się odbywa, jak najbardziej tak, i w tym roku na Baja Czarne, w Czarnym, właśnie tak się odbył, że pierwsze załogi, bo startuje nas około 70, czasami 90 załóg, w zależności czy to początek sezonu, bo jak jest początek, to bardzo dużo, no bo w końcówce sezonu dużo załóg odpada, czyli w tym rajdzie chyba startowało 75 załóg i była burza. Pierwsi wystartowali w słońcu, robili czasy na prologu po mniej niż 8 minut, a w burze było nawet 11 minut
1: strat. A czy tutaj macie jakąś punktację, czy tylko i wyłącznie liczy się czas?
0: Liczy się czas.
1: Czyli liczy się czas, tutaj pogoda, to kto ma szczęście, ten
0: kto
1: ma szczęście.
0: Szczęście, tak.
1: A ty, no domyślam się, że wiadomo, w dobrej aurze i jeździ się lepiej, tak jak ty mówisz, lepsze są czasy, ale jeżeli miałbyś powiedzieć tylko i wyłącznie od tego, jak ci się jedzie, jakie masz emocje, odczucia, frajdę, to lepiej jak jest ładna pogoda, czy jak jest deszczowa aura?
0: Zdecydowanie jak jest ładna pogoda, nie musi być słońca, słońce niekoniecznie.
1: Bo razi w oczy.
0: Tak, razi w oczy, ale są na to sposoby.
1: Pytam dlatego, że jak rozmawiałam z kierowcą, panem Krzysztofem Farasiem, to on mi wspomniał, tylko on właśnie nie rajdy, a wyścigi, że woli deszczową aurę. Stąd pytanie było do ciebie, jak ty wolisz?
0: U nas jest z tym deszczem to różnie, bo to tak, my mamy pojazdy odkryte, otwarte, wszystko wpada do środka, a co za tym idzie, zaraz paruje szyba, zaraz się zrobi słaba widoczność. Zawodnik, który jedzie przede mną, no to też rzuca spod opon bardzo duże ilości błota i robi się naprawdę tragedia.
1: Mamy ten rajd, masz swojego pilota. Czy tak. To wygląda tak, że przy każdej rundzie ten pilot ci się zmienia, czy jesteście takim zgranym teamem przez cały sezon?
0: Jesteśmy zgranym teamem przez cały sezon, jesteśmy zgranym teamem od 2023 roku. Pilot nie jest ze Stalowej Woli, trochę tak słabo, bo mam go z końca Polski, bo jest ze Szczecina. Nie możemy trenować, ale dajemy sobie radę.
1: Dobrze ci się pewnie z nim współpracuje, skoro już to kolejny rok.
0: Młoda krew, młody chłopak.
1: Chciałabym, żeby tutaj z tobą był, bo bym podpytała, jak to jest być pilotem, gdzie siedzi się obok i tak naprawdę no, też dużo od niego zależy, prawda?
0: Bardzo dużo. Pojazd to 50%, pilot 30%, kierowca 20%, takie jest moje zdanie.
1: Kierowca myślę, że no, też tutaj te procenty trochę więcej.
0: No może trochę więcej, ale ma znaczenie. Największe znaczenie ma pojazd, bo jak się nie zepsuje, to będzie dobrze.
1: A powiedz mi, już tak trochę zostawiając te kwestie stricte rajdowe czy techniczne, jak ważne dla ciebie jest wsparcie bliskich, czy to przyjaciół, czy rodziny? Oni jeżdżą z tobą na przykład na rajdy? Można w ogóle rajdy oglądać?
0: Można, tak, można. Są specjalne strefy kibica do oglądania. Jeżeli chodzi o rodzinę, żona ze mną nie jeździ, ale mnie wspiera bardzo mocno. Syn ze mną jeździ, w tamtym roku był ze mną 3 razy i też mnie wspiera. To jest bardzo ważna rzecz. Wsparcie rodziny, kolegów, przyjaciół to jest później tak za kierownicą, jak się jedzie, to się tak czuje, że się ma dla kogo jechać.
1: Pewnie. Mówisz, że można oglądać rajdy, ale tak jak mówisz, to są duże odległości. Czyli to są strefy przy najciekawszych odcinkach?
0: Są takie strefy, gdzie można sobie poglądać. Są właśnie robione odcinki klasyfikacyjne, tak zwane prologi. To tam właśnie można sobie popatrzeć, jak zawodnicy jadą i się zmagają, bo wtedy jest ten pierwszy odcinek jest najszybszy, bo każdy chce się dobić do tej pierwszej dychy i wtedy jest walka.
1: A po takiej rundzie czujesz zmęczenie? No bo to jest cały weekend.
0: Zmęczenie czuję dopiero w poniedziałek.
1: Dopiero w poniedziałek, tak. Czyli jak emocje z ciebie
0: adrenalina,
1: schodzą.
0: Adrenalina, jak się włącza w piątek, wychodzi ze mnie w poniedziałek. Jak już wracam do domu, to wtedy taki jest, no, taki zjazd.

0: Że trzeba już odpocząć.
1: Później masz kilkanaście dni wolnego, że tak powiem, od rajdów. I co? I pewnie w tej połowie już czekasz na kolejny rajd.
0: No nie czekam tak do końca. Czekam na części do pojazdu, bo czasami trzeba ten pojazd naprawić. Teraz mamy taki właśnie krótki okres, bo mamy 18 kwiecień i za chwilę mamy majówkę i w majówkę mamy drugi start.
1: A czyli to dużo przygotowań tak naprawdę od jednej rundy do drugiej.
0: Tak, pojazd trzeba rozebrać, naprawić, poprzeglądać i wystartować w kolejnej rundzie. A tutaj nie mamy w tym roku dużo czasu, bo później będziemy mieć tam miesiąc, no to miesiąc to jest dużo, ale te 12 dni to jest mało.
1: Runda zaczyna się w kwietniu, a ostatnia jest kiedy?
0: Ostatnia kończy się w listopadzie.
1: W listopadzie. I później ten czas od listopada do kwietnia. Wiadomo, że ten terminarz jest w każdym roku różny. Jak wyglądają twoje przygotowania?
0: Rozbieram sobie sprzęt. Przeglądam, co mam do wymiany. W tym roku nie miałem dużo pracy w pojeździe. Taki serwis tylko do przeglądnięcia, bo mam nowy pojazd z 24 roku. Nie mam roboty.
1: Nie masz dużo.
0: Dużo pracy miałem w 24, jak budowałem, no to siedziałem dzień i noc przy pojeździe. Żeby go...
1: Tutaj mówimy o pojeździe, a jak wyglądają twoje przygotowania, twoje osoby jako kierowcy?
0: No to tak, no to też fizycznie trzeba się przygotować i siłownia, trzeba chodzić, ja lubię chodzić sobie na siłownię.
1: Czy to głównie chodzi przez to, że tymi rękami musisz mocno kierownicę trzymać i tak dalej?
0: Dużo pracy jest, dlatego trzeba jakiś tam mieć wysiłek.
1: A taki trening za kierownicą?
0: Tak, trening jak najbardziej tak, ale ja wychodzę z założenia, że ja zaczynam trenować miesiąc przed zawodami, czyli od marca już będę jeździł na tor i będę ćwiczył.
1: Wspominałeś, że masz pilota z drugiego końca Polski, więc tutaj on przed samym startem z tobą nie jest.
0: Nie jest ze mną, ale ja się wjeżdżam, czyli wjeżdżam się, sam się muszę wjechać i jak się wjadę, to wtedy dwa tygodnie najlepiej przed pierwszym rajdem się wjeżdżać, zrobić tam te 300-400 kilometrów i wtedy się już czuję maszynę.
1: Wspomniałeś, gdzie jest pierwsza runda, a jakbyś tak słuchaczy przez tą mapę rajdów przeprowadził, gdzie będą kolejne rundy, gdzie startujesz, gdzie jeździsz?
0: No to mamy tak po kolei, może powiem to, co mam w głowie. No to pierwszy Żagań, drugie Czarne, trzeci rajd Mikołajki. Będziemy jechać, prawdopodobnie nie jechaliśmy tam jeszcze, dopiero jest pierwszy raz ta runda jest w kalendarzu, po rajdzie polskim, po Szutrach, będzie właśnie Mikołajki, później mamy rajd Polskie Safari, Przasnysz, to jest tam za Warszawą, później Baja Poland i tutaj mamy znak zapytania w październiku na rajdzie, nie wiem gdzie będzie, w tamtym roku była Stalowa Wola, w tym roku nie wiem, ale gdzieś będzie. Może to będzie Czarne, może będzie to Borne Solinowo, ale nie wiem.
1: Zobaczymy.
0: Może Drawsko-Pomorskie. No i ostatnia runda to będzie rajd Niepodległości, prawdopodobnie będzie to w Żeganiu.
1: A masz jakąś swoją ulubioną trasę tutaj, z tych co wymieniłeś, gdzieś, gdzie lubisz jeździć?
0: Najbardziej lubię jeździć Drawsko-Pomorskie.
1: Dlaczego?
0: Najlepszy poligon dla mnie do rajdów.
1: Rozumiem.
0: Bardzo dobrze zrobiony rajd.
1: Dobra. A jakie cele sobie stawiasz tak naprawdę na ten zbliżający się sezon?
0: Dojechać do każdej mety i skończyć każdy rajd, a wynik pokaże się sam.
1: A co jeśli właśnie kierowca wypada z takiego rajdu, na przykład, nie wiem, w trzeciej, czwartej rundzie, bo później mam rozumieć, że ze wszystkich rund, z całego sezonu jest jakaś punktacja
0: tak.
1: I...
0: Mamy w tym zaplanowane w tym roku 7 rund, liczonych jest tylko 6.
1: A, rozumiem.
0: Jedna czyli... się nie liczy, czyli jakbym z jednej wypadł, to i tak liczonych jest 6.
1: A jeżeli masz wszystkie 7 zaliczone, to jedną... wybiera się tą
0: tak,
1: najsłabszą,
0: tą najsłabszą się wybieram. Mhm. Najsłabszą się wybiera i wyrzucamy.
1: A powiedz mi, czy startowałeś gdzieś za granicą, mógłbyś o tym coś popowiadać?
0: Za granicą tak, trenuję, no, nawet jeżdżę sobie, byłem miesiąc temu w Maroko potrenować, zrobiłem tam 1100 kilometrów.
1: To tam takie fajne klimaty, tak mi się kojarzy, Maroko. No,
0: do Maroko,
1: właśnie jakieś...
0: Do Maroko jeździmy, a starty zagraniczne tak, Węgry, Słowacja, gdzieś tam poza granicach byłem.
1: I odczuwasz, że tam rajdy, nie wiem, to tutaj zostawiam tobie do oceny, trochę się różnią od tych niż tutaj u nas w Polsce?
0: Węgierskie rajdy bardzo fajne, no i polskie rajdy. No i dalej to już Portugalia, Hiszpania. To takie top.
1: I teraz jakby jakiś słuchacz tak posłuchał i by pomyślał, może ja bym chciał być takim kierowcą rajdowym. To jakieś rady od ciebie? Jak zacząć? Nie bać się?
0: Rady moje to teraz tak. Jest bardzo dużo torów, prywatnych torów. Naprawdę jest już ich kilka takich fajnych w Polsce. Nawet u nas w okolicy Kraśnika mamy bardzo fajny tor. Polecam wynająć sobie sprzęt, bo można wynająć, przejechać się, doświadczyć tego. Zawsze służę pomocą, jak trzeba. Koledzy tak samo. I wtedy słuchacz będzie widział, czy mu to pasuje, czy mu to nie pasuje. Jeżeli będzie mu to odpowiadało, no to będzie sobie mógł zakupić taki sprzęt. Mówię, że to nie jest tanie, to nie jest tania zabawa i lepiej chyba wynająć na początek.
1: Żeby sprawdzić,
0: tak,
1: czy to warto.
0: Żeby sprawdzić, czy to warto, czy to jest dla niego. Ale jeszcze powiem, że adrenalina naprawdę fajna. Teraz końcem kwietnia będziemy organizować taki Can-Am Weekend. Czyli będziemy tam z 20-30 koło Kraśnika właśnie. Zapraszam każdego do Adrenalina Motoparka.
1: A gdybyś mógł zabrać słuchacza na fotel obok siebie, na taki rajd, wiadomo, to jest u ciebie pilot, ale że pilota tutaj nie mamy, to ciebie zapytam, to myślisz, co by taka osoba mogła wtedy poczuć?
0: To znaczy, na rajd bym go nie mógł zabrać, bo pilot ma licencję,
1: tak.
0: Nie ma licencji, nie może wsiadać, ale jeżeli chodzi o trening, no to mogę zabrać, jak najbardziej, tak? No co by poczuła? No na pewno na początku poczułaby strach, nie? Później dobrą zabawę.
1: I to pewnie też adrenalinę.
0: Straszną adrenalinę, to już jest sprawa trzeciorzędna.
1: To mam nadzieję, że może mi się uda, żebyś mnie właśnie na swój trening zabrał, żebym zobaczyła, jak to jest, bo jestem sama ciekawa.
0: Zapraszam.
1: Dobrze, bardzo ci dziękuję za całą rozmowę. Jeszcze dla ciebie tutaj minutka na koniec, jeżeli chciałbyś kogoś pozdrowić.
0: Pozdrawiam rodzinę, kolegów, koleżanki, przyjaciół i cały team mój, w którym jestem. Pozdrawiam Automobil Klub Doliny Sanów, Kładową Grupę Południe i wszystkich znajomych w koło.
1: A ja tobie życzę od nas wszystkich i słuchaczy i ode mnie udanego startu, udanych rund, no i żeby ten sezon był naprawdę dobry.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Urbex, czyli skrót od angielskiego Urban Exploration, to pasja polegająca na odkrywaniu opuszczonych, często niedostępnych miejsc. Fabryk, szpitali, pałaców czy bunkrów. O takich właśnie miejscach, również tu, na Podkarpaciu, nasza reporterka Emanuela Kwaśniak porozmawiała z Mateuszem Chmielem, eksploratorem, który od lat zagląda tam, gdzie większość z nas nigdy by nie zajrzała.
1: Jak zaczęła się pana historia z takim zwiedzaniem takich miejsc, z urbexowaniem? Myślę, że tak to można nazwać?
3: Myślę, że można tak to nazwać. No, moja historia zaczęła się w ten sposób, że nawet nie wiedziałem, że coś takiego jak urbex istnieje. Natomiast mocno interesowałem się historią, więc jednym z miejsc, które sobie odwiedziłem w ramach takich, powiedzmy, wycieczek turystyczno-krajoznawczych po Podkarpaciu, była twierdza Przemyśl. I wtedy, że tak powiem, wciągnął mnie ten klimat miejsca, które zostało całkowicie opuszczone przez ludzi, którego, kiedy ja tam byłem, to nikt poza mną nie odwiedzał, nikt tam nie spacerował, a nosiło w sobie bardzo dużo, że tak powiem, historii.
1: I który to był rok? Kiedy się zaczęła ta przygoda, że tak powiem?
3: Szczerze mówiąc, tak dokładnie tego nie pamiętam, kiedy to było, ale wydaje mi się, że to było około roku 2010, może nawet trochę wcześniej.
1: Jak zrobiło na tobie wrażenie właśnie takie pierwsze wejście w miejsce, które no, jest zapomniane, opuszczone? Jakie to były wrażenia? Te pierwsze, bo później słyszałam, że też inne się jakieś pojawiły, o których też porozmawiamy.
3: Te, które były pierwsze, to na pewno było trochę zdziwienie, że jednak ktoś takie zabytki zostawił po prostu samemu sobie, a drugie, no, można by to nazwać taką fascynacją, tym, że oglądamy miejsce, które nosi w sobie taki duży ładunek historyczny, natomiast jest całkowicie przez innych zapomniane. I właśnie samo to, że to miejsce zostało opuszczone, zapomniane, no, nosi w sobie znamiona tych zniszczeń, no, na pewno też robi duże wrażenie na odwiedzających.
1: Czyli można powiedzieć, że na sam początek to była ta właśnie chęć zaczerpnięcia tej historii Poznania, też ciekawość, ale odwiedziłam twój profil na Instagramie i widziałam, że też zamieszczasz dużo zdjęć. Czy ta twoja historia też się wiąże z tym, że w takie miejsce nie tylko je odwiedzasz i oczami czerpiesz z tego, ale też robisz zdjęcia, jak to wygląda?
3: Znaczy na początku to było tak, że głównie sobie po prostu zwiedzałem, czytałem historię tych miejsc, ale później

0: Gdy do jakiegoś miejsca wracałem dwukrotnie, czy tam trzykrotnie, to za każdym razem jego stan był gorszy, więc pomyślałem sobie, że dobrze by było też takie miejsce jakoś udokumentować, zostawić po tym jakąś pamiątkę. Na początku mojej przygody, jeszcze bardzo długo też później, to tak naprawdę tych zdjęć nie umiałem w jakiś dobry sposób wykonywać, więc kolejnym takim etapem to był zakup przeze mnie lustrzanki, to była nauka w ogóle fotografowania. Stąd się w ogóle u mnie wzięła też później dopiero pasja do fotografii, ale to jeżeli chodzi o robienie takich zdjęć, powiedzmy świadomie, w jakiś taki, powiedzmy, jakościowy sposób, bo też nie chcę powiedzieć, że jestem jakimś świetnym fotografem, no to jest jakieś 4-5 lat dopiero.
1: Chciałabym teraz porozmawiać o takich zasadach, bo gdzieś tam jak czytałam o urbexie, no to są pewne zasady, że nie wiem, nie chcę tutaj właśnie ja mówić o tych zasadach, czy właśnie urbex ma jakieś takie konkretne zasady, jak to wygląda?
0: Znaczy tak, jakichś takich spisanych zasad to właściwie nie ma. No trudno mówić o jakichkolwiek sformalizowanych zasadach w, powiedzmy, aktywności czy tam pasji, która nie jest w żaden sposób sformalizowana. Nie istnieje żaden związek urbexu ani nic takiego. Natomiast istnieją takie stworzone przez kogoś kiedyś, legendarnego, bo tak naprawdę nie wiemy przez kogo, zasady, które mówią o tym, żeby miejsc przede wszystkim nie dewastować, zostawać je w takim samym stanie, jak je zastaliśmy, jak również nie upubliczniać lokalizacji tych miejsc.
1: No właśnie to gdzieś tam miałam w głowie. A wiadomo, czemu właśnie nie można upubliczniać takich miejsc? Dlaczego? Czy może dlatego, żeby właśnie ktoś nie przyszedł i nie zdewastował?
0: Dokładnie o to chodzi, bo nawet jeżeli wśród 100 osób trafi się 98, które przyjdzie, zwiedzi, zrobi zdjęcia, nagra sobie film, to wśród tych 100 osób znajdą się też dwie, które albo coś stamtąd zabiorą, albo coś zniszczą. I myślę, że stąd właśnie wzięła się ta zasada mówiąca o tym, aby lokalizacji nie podawać. Co nie w każdym przypadku ma jakikolwiek sens, ponieważ no, są miejsca, w których zostały tak naprawdę już gołe ściany, które są pomalowane w każdym możliwym centymetrze kwadratowym, więc nie w przypadku każdego obiektu ma taki sens.
1: To jak to wygląda w twoim przypadku? Jak takie miejsca znajdujesz, żeby je właśnie obejrzeć? No bo słyszałam, że to nie zawsze jest to przypadek, że po prostu jest jakiś obiekt, idę zobaczyć, tylko słyszałam, że to raczej szukasz sobie po internecie i tak dalej, żeby takie miejsce znaleźć, pojechać do niego, obejrzeć, zrobić zdjęcia.
0: Rzadko to jest tak naprawdę przypadek. Zdarza się, że na przykład jedziemy gdzieś samochodem w jakieś konkretne miejsce, czy nawet rowerem, i widzimy po drodze opuszczony budynek, więc chcemy do niego zajrzeć, zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale tak szczerze mówiąc, przynajmniej w moim przypadku, bo też mówię za siebie, są to raczej rzadkie przypadki. Raczej planujemy to, co chcemy zobaczyć, i najpierw zdobywamy informacje. Ja też często planuję sobie trasę, planuję sobie w międzyczasie też noclegi, bo rzadko to są też wyjazdy na jeden dzień, bo powiedzmy sobie szczerze, już tak trochę teren Podkarpacia mi się wyczerpał, więc zacząłem wyjeżdżać dalej. Natomiast jest też sporo osób, które faktycznie siedzi w internecie, poszukuje jakichś miejsc opuszczonych w swoim regionie i po kolei, powiedzmy, sprawdza je, można by to tak kolokwialnie nazwać.
1: Czyli można powiedzieć, że ty też poszukujesz w internecie, a może jest tak, że też masz znajomych, którzy też urbexowaniem się zajmują i od nich może czerpiesz inspirację, jak to wygląda. Gdzie najczęściej poszukujesz takich miejsc, żeby się wybrać tam?
0: Najczęściej to jest po prostu wymiana informacji. Powiedzmy, istnieje pewne grono osób, które się tym urbexowaniem, jak to nazwaliśmy, zajmuje, i wśród nich po prostu dzielimy się tymi informacjami.
1: Powiedziałeś, że tutaj na Podkarpaciu już prawie masz wyczerpane te miejscówki, więc o nich sobie troszkę opowiemy. Tak jakbyś mógł powiedzieć, w której części Podkarpacia takich najwięcej miejsc jest? Czy to może północ, południe, środek tutaj regionu?
0: Myślę, że na terenie całego województwa można znaleźć wiele interesujących obiektów. Wiadomo, że są takie obiekty, które są powszechnie znane, wykorzystywane na przykład przez fotografów do sesji, jak na przykład Siarkopol w Tarnobrzegu czy Strefa Jeziórko. I tutaj nikt lokalizacji takich miejsc nie będzie ukrywał, bo wiadomo, że tam nie ma już tak naprawdę co zniszczyć czy co ukraść. Jeżeli chodzi o Podkarpacie, to takimi najbardziej znanymi, powiedzmy, powszechnie opuszczonymi miejscami i w sumie ewenementem na skalę Europy czy świata są opuszczone cerkwie, których jest bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te cerkwie, to też ich lokalizacja w większości nie jest jakąś większą tajemnicą, ponieważ najczęściej one są zabezpieczone

0: ubezpieczone i zamknięte, a po prostu wejście do nich polega na rozmowie z opiekunem i uzyskaniu klucza do nich.
1: One pewnie znajdują się, tak strzelam, południowy wschód. Podkarpacia?
0: Południowy wschód, ale niekoniecznie tylko na południowym wschodzie, bardzo dużo jest też w regionie Lubaczowa.
1: A jakie jeszcze ciekawe miejsca tutaj na Podkarpaciu, o których możesz opowiedzieć, które zobaczyłeś i co tam zobaczyłeś? No bo tak jak mówisz, to są naprawdę różnorodne miejsca.
0: Tak, są bardzo różnorodne. Na Podkarpaciu jest też dużo obiektów tak zwanych industrialnych, czyli jakichś starych fabryk, hal poprodukcyjnych. Są też innego rodzaju zakłady przemysłowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie konkretne miejsca, tutaj w tym przypadku raczej nie chciałbym ich wymieniać z tego względu, że obiekty poprzemysłowe najczęściej są też po prostu niebezpieczne. I osoby niezaznajomione z tematem, nie mające, że tak powiem, oczu dookoła głowy, mogą sobie tam po prostu zrobić krzywdę i chociaż... Prawda jest też taka, że jeżeli ktoś będzie chciał do tego dotrzeć, to znajdzie. To nie jest tak, że jest to jakaś wiedza tajemna, zarezerwowana dla wąskiego grona osób.
1: No to jeżeli już mówisz, że tak, no faktycznie tak jest, że jeżeli ktoś chce, no to się dowie i tam pojedzie. Jeżeli taka osoba miałaby zwiedzić takie miejsce, no to jakieś rady od ciebie, żeby być tam bezpiecznym, w jaki sposób?
0: Przede wszystkim nie iść samemu. Druga sprawa, przygotować się też do tego. No na pewno nie iść w klapkach, tylko wziąć sobie mocne buty, wziąć sobie długie spodnie, latarkę i przynajmniej jeszcze jedno źródło światła, żeby mieć ze sobą. No i też powiadomić kogoś, że w takie miejsce się idzie, bo gdyby na przykład zdarzył się, nie daj Boże, jakiś wypadek, no to ktoś musi nas stamtąd wyciągnąć.
1: A czy były jakieś takie miejsca, które już zniknęły z mapy Podkarpacia, czy ogólnie na mapie Polski, które no zniknęły i nie udało ci się ich odwiedzić?
0: Na pewno takie były, aczkolwiek jakiegoś takiego konkretnego trudno mi sobie przypomnieć, żeby ono zniknęło całkowicie. Najczęściej nie udało mi się danego miejsca odwiedzić po prostu dlatego, że wcześniej zostało albo w jakiś sposób zamknięte, zabezpieczone, albo po prostu zostało rozkradzione i zdewastowane i nie było już po prostu sensu.
1: Słuchałam twojej rozmowy jednej i mówiłeś, że w powiecie kolbuszowskim jest cegielnia, do której wracałeś kilka razy.
0: Tak, wracałem tam kilkukrotnie, ponieważ to miejsce oczywiście zaczęło trochę niszczeć, natomiast cały czas, że tak powiem, wyglądało atrakcyjnie i też inne osoby z różnych województw, które mnie odwiedzały, które też zajmują się podobną tematyką czy fotografowaniem, bardzo chciały odwiedzić, więc często się tam wybierałem z nimi.
1: A czy są jakieś takie inne miejsca, które właśnie wielokrotnie tutaj gdzieś na Podkarpaciu odwiedzałeś, bo były no właśnie takie ciekawe, interesujące?
0: Wielokrotnie odwiedzałem niektóre cerkwie na Podkarpaciu, które no, są jeszcze zachowane, powiedzmy, w jakimś przyzwoitym stanie, bo też właśnie kiedy ktoś przyjeżdżał na przykład z zagranicy czy z innego województwa, no to był jego taki główny cel, żeby zobaczyć, jak wygląda taka zamknięta od wielu lat cerkiew od środka, bo to też na pewno robi duże wrażenie.
1: Rozumiem, że jak spotykasz nowych ludzi, nawet gdzieś podróżując po prostu, nie z myślą o urbexie, rozmawiasz z lokalnymi ludźmi. Zdarzyło ci się tak, że właśnie jakiś lokal, jak usłyszał, jakie masz hobby, polecił ci jakąś miejscówkę właśnie, że gdzieś jest jakiś opuszczony budynek?
0: Zdarzało się tak, jak najbardziej. Nawet kiedy gdzieś byliśmy za granicą, to zdarzało się wielokrotnie, że kiedy mówiliśmy, że zwiedzamy właśnie takie opuszczone budynki, to dostawaliśmy porady, gdzie można coś ciekawego zdaniem tych lokalnych osób znaleźć. No taka też ciekawostka, kiedyś nawet strażnicy graniczni, którzy nas zatrzymali, ponieważ byliśmy zbyt blisko granicy, powiedzieli nam, że jak wam się cerkwi podoba, to tam kawałek dalej jest jeszcze jedna fajna.
1: No proszę, czyli zdarza się. Skoro działasz w tym tak jakby świecie urbexu, czy tutaj na Podkarpaciu dużo takich osób jest, takich eksploratorów bym nazwała?
0: Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę jest takich osób. No szacowałbym, że może kilkadziesiąt tak naprawdę, a w całej Polsce może to być jakieś kilkaset osób. Natomiast no, nie ma takich dokładnych danych, bo też jak można by określić, czy ktoś jest eksploratorem, czy nie. Czy jeżeli ktoś raz pojechał w takie miejsce, to już nim został, czy też musi to robić regularnie, w jakim odstępie czasu. Więc jest to bardzo trudne do policzenia.
1: Tak, rozumiem, ale właśnie chodzi mi, czy z takimi osobami właśnie gdzieś tam masz kontakt, jeździsz z nimi wspólnie w takie miejsca?
0: Tak, jak najbardziej. Są to osoby i z Podkarpacia, i są to osoby z innych województw, też w Polsce. Z zagranicy raczej tak stricte z nikim nie podróżowałem, aczkolwiek też mam kontakt z wieloma osobami z zagranicy.

0: Dobra, no to tak, o Podkarpacie teraz na chwilę zostawiamy. W Polsce, jakie najbardziej Cię w Polsce interesują takie opuszczone miejsca? Już nie mówię o konkretnych, że to i to, tu i tu, tylko dajmy na to, nie wiem, może jakieś szpitale, opuszczone więzienia. Jak to wygląda? Jakie, co jest w Twoim kręgu zainteresowania, jeżeli chodzi o takie budynki?
1: Ja akurat mam dość szerokie spektrum zainteresowania, jeżeli chodzi o opuszczone budynki, bo są osoby, które najbardziej lubią na przykład opuszczone domy, lubią jakieś tam pałace, dworki, tego typu sprawy. Inne osoby interesują obiekty sakralne, jeszcze inne właśnie jakieś szpitale, kostnice, to też dość popularny temat, jeżeli chodzi o eksploratorów, a są i tacy, których interesują po prostu typowo obiekty przemysłowe. Natomiast nie mam jakiegoś takiego ulubionego rodzaju miejsc, jeżeli chodzi o Polskę. Lubię właściwie każdy z tych rodzajów. Może najmniej jakoś ośrodki wypoczynkowe, ponieważ no, odwiedzanie 50 takich samych pokoi jakoś mnie mało interesuje.
0: A za granicą? Czy właśnie trafiałeś za granicą na jakieś takie budynki? Czy jeździłeś specjalnie, żeby jakieś zobaczyć?
1: Tak, ja celowo jeżdżę za granicę właśnie, żeby odwiedzać takie atrakcyjne wizualnie głównie miejsca i też raczej takie mocno stare i mocno zniszczone, ponieważ no, lubię po prostu taką estetykę na zdjęciach. Jeżeli chodzi o zagranicę, to najbardziej chyba lubię właśnie opuszczone wille, w których pełno jest starych przedmiotów, zabytkowych obrazów, jakichś tam dokumentów, zdjęć. To jest taki mój ulubiony rodzaj, jeżeli chodzi o te zagraniczne.
0: I też pewnie fajnie wyglądają one na Twoich zdjęciach.
1: No mam taką nadzieję, no już nie mnie to oceniać, jak wyglądają, no staram się, żeby wyglądały jak najlepiej.
0: Jeżeli miałbyś tak wrócić sobie do swoich wspomnień, czy masz coś w głowie, co zrobiło na Tobie takie, nie wiem, jakieś wrażenie, tak coś bardzo wpłynęło na Ciebie, jak coś zobaczyłeś? Jakaś taka może historia z jakimś miejscem związana?
1: Może niekoniecznie sama historia, bo historii to najczęściej już szukałem później, jak wracałem skądś, jakieś miejsce mnie zaciekawiło. Natomiast no, niejednokrotnie mnie po prostu zszokowało to, jak ogromny majątek ludzie zostawiali w takich budynkach, nie zabezpieczając go zupełnie. Mówię tutaj głównie o jakichś pałacach, w których, no, jak sobie później sprawdzałem, znajdowały się na przykład rzeźby, fortepiany, obrazy, za które no, gdyby ktoś je zabrał, można sobie przez cały rok tak naprawdę żyć. I to mnie chyba najbardziej szokowało, że takie rzeczy po prostu zostawały pozostawione samemu sobie i nikt ich później nie przejmował, nie trafiały do żadnego muzeum, nie trafiały nawet do czyjejś kolekcji, gdyby się je udało na przykład komuś sprzedać, a po prostu sobie stały i niszczały.
0: Czyli można powiedzieć, że później gdzieś tam w głowie miałeś, co musiało się stać, że ktoś zostawił to wszystko tak naprawdę?
1: Dokładnie, to ciężko też na przykład w przypadku jakiegoś domu czy niewielkiego dworu znaleźć historię danego miejsca, bo nawet jeżeli zaczniemy szukać jakichś artykułów prasowych, nawet znając nazwiska tych osób, to najczęściej po tych 10 czy 15 latach jest to już praktycznie niemożliwe. Natomiast no, nie trudno się domyślić, że jeżeli ktoś zostawia dom w nienaruszonym stanie, z którego nic nie jest zabrane, a po prostu wszystko stoi, to wiąże się z tym jakaś tragiczna historia, którą czasami poznajemy, ale najczęściej niestety nie.
0: Jeszcze tak wrócę do Twoich zagranicznych podróży, bo takie pytanie mi się zrodziło. Co wyróżnia tamte właśnie budynki opuszczone do tych, które tutaj masz, że tak powiem, pod ręką? Czy coś się takiego bardzo wyróżnia?
1: Że to zależy też od kraju, bo jeżeli mówimy o krajach, powiedzmy, biedniejszych od Polski, typu Litwa i Łotwa, to najczęściej jest to po prostu taki typowo postsowiecki klimat. Jeżeli mówimy o budynkach na przykład w Skandynawii, no to jest ten taki surowy skandynawski styl. Jeżeli będziemy rozmawiać o Włoszech czy Francji, no to ten typowy przepych, to, że te budynki nie zostały rozgrabione podczas żadnych wojen i najczęściej w takim nietkniętym stanie stały przez wiele, wiele lat. Więc no, to wszystko zależy od miejsca, które się wybieramy.
0: A teraz masz jakieś takie miejsce, które masz na liście jak najbliżej, które chcesz zobaczyć w najbliższym czasie?
1: Czy jest jakieś takie konkretne miejsce? Trudno mi powiedzieć. Raczej nie mam czegoś takiego, że kiedyś tak miałem, ale już mi trochę to przeszło, że chcę zobaczyć jakieś jedno konkretne miejsce i się na nie nastawiam. A głównie dlatego, że urbex to nie są szachy, więc często jadąc na takie miejsce okazywało się, że to, na którym mi najbardziej zależało, to jest już dawno albo zniszczone, albo niedostępne. Natomiast mam w głowie kilka pomysłów na kolejne wyprawy, ale to po

0: dzielę się nimi, jak je zrobię.
1: Dobra, a jakieś takie marzenie? Może, nie wiem, zgaduję, może jakaś, nie wiem, Ameryka Południowa czy coś? I tam jakiś urbex?
0: No w moim przypadku bardziej Azja. Jeżeli chodzi o Amerykę Południową, bardzo lubię ten klimat i chciałbym kiedyś tam turystycznie pojechać. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie miejsca stricte opuszczone, czyli taką wyprawę, powiedzmy, typowo urbexową, to bardziej Chiny, myślę.
1: To jeszcze na sam koniec poproszę Cię o takie ogólne rady dla osób, które chciałyby być takim eksploratorem i odwiedzać takie właśnie opuszczone miejsca.
0: No przede wszystkim nie dewastować, bo jeżeli ktoś zacznie się w tym środowisku, tak kolokwialnie mówiąc, obracać, to, że ktoś zniszczył, coś ukradł, zostanie szybko zauważone przez inne osoby, więc raczej później na pomoc liczyć nie można. Jakbym mógł dać jeszcze jakąś radę, no to przede wszystkim dbać o własne bezpieczeństwo i to jest najważniejsze. Lepiej czegoś nie zobaczyć, niż żeby miał nam się zawalić sufit na głowę.
1: W takim razie dziękujemy za te rady. Mamy już chyba wszystko. Dziękuję Ci za rozmowę i życzę Ci udanych podróży, czy to do Azji, czy do Ameryki Południowej i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
3: SK2.

0: SK 2.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie, o wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu, już we wtorek wyjazd. Będzie

0: Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyży, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Emanuela Kwaśniak. Zaglądamy do kulturalnego kalendarza regionu. Tym razem coś dla fanów mocniejszego humoru. Stand-uper Mieszko Minkiewicz wraca z programem Wszystko.

0: Wszystko Dobrze, w którym z dystansem opowiada o psychice, rodzinnych schematach i emocjach. Będzie też o absurdach codzienności, relacjach i tematach, które zwykle kończą się niezręczną ciszą, tutaj zamienią się w śmiech. Na scenie pojawi się również support. Stand-up odbędzie się 28 maja w Niżańskim Centrum Kultury.
1: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8. A w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić. Można wejść do pokoju i nie ma takiego spania. Niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci zwierzęcej, w ogóle jest to pejoratywne określenie, osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna.

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

niby chłopaki nie płaczą. Ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego rowerania fortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery.

0: bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także Hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
10: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
11: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powódź tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11:00. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: I po reklamie.
0: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy was serdecznie! Niech się niesie w świat wasz tłuk na cały blok.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli z Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
2: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2.
3: SK2. Zapominając

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK 2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Agnieszka Gazda-Muła. To propozycja dla tych, którzy potrzebują dawki literackiej adrenaliny. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza na kolejne spotkanie autorskie, tym razem z twórcą kryminałów. Będzie to okazja do rozmowy o inspiracjach, które stoją za jego mrocznymi historiami, mówi Daria Kamińska-Drabik ze Stalowowolskiej MBP.
4: Gościć będziemy Ryszarda Świrleja, cenionego autora powieści kryminalnych oraz twórcę tak zwanego kryminału neomilicyjnego. W swoim dorobku literackim Ryszard Świrlej stworzył dotąd 3 główne cykle kryminalne.
3: Spotkanie odbędzie się 13 maja o godzinie 17 w Bibliotece Głównej.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty. Twój normalny.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło.

To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w Radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.

0: czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda, cześć.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: I po reklamie.
5: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Van Dessel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
1: Najlepsze polskie hity.
5: Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę to trzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to, to teraz Wilki, Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w SC2 była One and Only, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny, ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej, no i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. ST2.

To był Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert.

To różne niespodzianki, więc znając Agnieszkę Chynińską, będzie grubo. No, oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, już teraz u nas.

0: powoli, w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie. I jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta White Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agnieszka Gazda Muła. Klimatyczne brzmienia, emocje i muzyczne historie prosto z serca. Miejska Biblioteka Publiczna w Misku zaprasza na koncert Renaty Ślesickiej, artystki, która swoją wrażliwością i autentycznością zdobywa coraz większe grono słuchaczy. Mówi Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki.
6: Jest to bardzo młoda artystka, ale już ciesząca się sporą renomą. Myślę, że w przyszłości może to być druga Kaśka Sochacka albo nawet Dawid Podsiadło. Więc bardzo proszę, przyjdźcie Państwo, skorzystajcie.
5: Koncert odbędzie się jutro o godzinie 18 w Niżańskiej MBP. Wejdziecie za darmo.
7: Jest 14. Paulina Chrobatowska, to są newsy SK2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
8: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
7: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
9: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
7: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się

0: 24 kwietnia.
1: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
0: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponujący El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
1: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak najbardziej. A ja planuję jeść.
0: O, brzmi jak plan doskonały. A co będziesz jadła?
1: Tego jeszcze nie wiem, ale coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

0: Warius Max, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa? Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Och, och, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam Krakowski Spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Chorpatowska, to są News Eski 2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
6: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
8: Aquarius to taki trochę koń wodny.
6: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
8: słodziutki, tak, o. tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
6: O, jej kolor
8: tak,
6: takie
8: ze swoim pieskiem i wysłała zdjęcie, także
6: idę pokażę
8: ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony. Ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2.
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiądź do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu. Ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: A teraz muzycznie u nas Zalia Diamond. SK2.

0: To była Urszula, niebo dla ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija i naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kłeba na Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2
4: i obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i

0: zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
10: No w sumie.
11: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

0: smutnie na szczycie. W
1: piarenkach językowych, na które zaprasza Stalowo-Wolska Strefa Spotkań. Zajęcia odbywają się w formule online, mówi Dagmara Idec, koordynatorka strefy.
2: Język, który został wybrany, jest to język angielski. Na takich kawiarenkach prowadzący przeprowadza rozmowy tematyczne związane z świętami czy z codziennymi czynnościami.
1: Najbliższe spotkanie strefy kawiarenek językowych odbędzie się 18 maja, a jego tematem przewodnim będzie hasło „Co czyni mój dzień udanym?”.
3: Jest 16, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
4: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
3: A badania mają między innymi określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
5: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
3: Ręce, które leczą, albo... No właśnie, rękoma nie zrobiłam nic, ale tak, powiedzmy, o co chodzi.
5: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga. Zatkanie uszu.
3: Tak, dokładnie.
5: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.

ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SC2.

To były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to co się działo, no to jak zwykle, wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas T-Love. I love you. SC2.

Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce, spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500, stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Tak, i to po prostu duży podatek zapłaci. O.

0: Moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie.
3: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
5: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedzi.

0: nie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedzi.
1: Stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: I po reklamie.

0: tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: I po reklamie.
12: Jest 17, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz domu pomocy społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
13: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
12: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
0: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina, jak się pani czuje?
12: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
0: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa, dobra, mów.
12: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówka, więc no tak wyglądają
0: realia. Gratulujemy i dobrze, tak, dobrze, że jest Paulina i wam przekazała. Antonina van Dessel mówi wam jeszcze dzień dobry, bo piękna pogoda za oknem, a my tutaj nie sportowo, a muzycznie przejdziemy do Meza i Kasi Wilk Sacrum.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa. Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu, pięknego zresztą, majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak, 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. A muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35. urodziny dzisiaj obchodzi

0: nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54. urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale W to mi graj od Eski 2.
1: SK 2. Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego, a Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

Jest 18, Paulina Chorpatowska, to są News SK2. Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z Asseco Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z trzech testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Jedynka, dwa.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się, słuchając pięciu hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Jedynka, dwa.
1: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny.

Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki. No i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy. Mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: Polska 2.
1: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraczkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.

trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a w kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: autopromocja.
1: Już we wtorek rusza Mazurska Majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na Mazurskiej Majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
23: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili zadzwonili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale, oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych

piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy. W ich mediach społecznościowych.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować w czekolady.
5: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Szykuj się na Allegro.

0: Ekipy, próbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne

0: koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.

dva.

0: aplikacja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie.
4: Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Historia Stalowej Woli.
1: Czas na małą lekcję historii. Od roku 1939 po morzach i oceanach pływał statek o nazwie Stalowa Wola. Dlaczego tak się nazywał, jakie miał zadania i co się z nim stało? O tym wszystkim dowiecie się z rozmowy naszej reporterki Emanueli Kwaśniak z lokalnymi przewodnikami.
3: Dzień dobry, jestem w Stalowej Woli i dzisiaj będzie lekcja historii. Proszę się przedstawić.
4: Dzień dobry, Anna Garbacz.
5: Dzień dobry, Sławomir Klecha.
3: No to podkradam temat z kafejki historycznej, dość ciekawy, intrygujący. Statek Stalowa Wola. Co to był za statek, gdzie się znajdował i dlaczego nazywał się Stalowa Wola?
4: Rzeczywiście był taki statek i on nazwę Stalowa Wola otrzymał przed wojną. W 1939 roku Polska zakupiła już troszkę przechodzony drobnicowiec, zakupiła go od Norwegów, ale to był statek wyprodukowany 100 lat temu, akurat w 1924 roku w jednej ze stoczni niemieckich. Potem zmieniał właścicieli, zmieniał nazwę, aż trafił właśnie do Polski w 1939 roku, w sumie w lecie, także niedługo przed wojną. Dwa takie statki trafiły, takie bliźniaki, jednakowe były, one były od początku takie same, wyprodukowane w tej samej stoczni, przez tego samego armatora, potem wykorzystywane i potem też kolejni nabywcy ci sami byli i Polska kupiła te dwie jednostki, nazwała je zgodnie

0: nosił nazwę osiedla w Argentynie, tak?
1: Brazylii.
0: Nosił nazwę osiedla polskiego w Brazylii, które miało być zaczątkiem takiej kolonii polskiej. I też właśnie taka, powiedzmy, polityka rozwoju Polski po drugiej stronie oceanu wpłynęła na to, że ten statek dostał nazwę Morska Wola. Stalowa Wola, Morska Wola, bliźniaki, nazwy podobne. I te dwa statki, troszkę losy też miały podobne, ale właśnie nas interesuje Stalowa Wola, bo wiadomo, i myśmy mieli z tym statkiem też, powiedzmy sobie, taki kontakt, Stalowa Wola. Statek pływał od 1939 roku, jeszcze potem pływał w czasie wojny, po wojnie, no miał bardzo ciekawą historię, ale nawet był taki epizod, że marynarze z tego statku odwiedzili robotników z huty Stalowa Wola i zachowały się takie notatki prasowe z tej wizyty.
2: Dobrze, to jak tutaj o losach statku pani mówi, że są dość ciekawe, no to może jakieś takie najważniejsze wydarzenia statku Stalowa Wola podczas wojny.
1: Najpierw to powiem taką ciekawostkę, bo statek Stalowa Wola został zwodowany w stoczni Friedrich Krupp German Werft. Ale co to była za stocznia, jak ktoś powie? No nic tam nie mówi, w Kiloni, no okej. Okay. Schleswig-Holstein został zbudowany w tej samej stoczni. Ten Schleswig-Holstein, z której dział było strzelane do obrońców Westerplatte. Czy z tej samej pochylni? Nie wiadomo, nie odpowiedzieli. Pisałem do stoczni, niestety nie odpowiedzieli na mój list. Myślę, że nie. Chociaż wymiary nie są takie znowuż bardzo rozbiegane pomiędzy tymi dwoma statkami, ponieważ to jest różnica bodajże tylko 20 metrów długości na korzyść oczywiście Szlezwika. W związku z tym nie można wykluczyć, że to nie była ta sama pochylnia. I to jest właśnie taka jedna z tych ciekawostek. Kolejną to jest ucieczka już podczas wojny w 1940 roku w lipcu. Statek Stalowa Wola przebywał wtedy w porcie Dakar w Senegalu, znaczy obecnym Senegalu, wtedy to była kolonia francuska oczywiście. Został zaaresztowany, przebywał na redzie, tak zwanym redzie wewnętrznej, czyli strzeżona była przez sieci. Obok stoi pancernik, niedawno przeholowany z Francji, Richelieu. Bardzo duży naprawdę okręt, ogromne działa, 381 mm, robi wrażenie, 8 tych dział, prawda, blisko. Niedaleko jest wyspa Ildegora i na tej wyspie również ufortyfikowanej mocno znajdują się działa. Miałem okazję być na tej wyspie, także tu akurat opowiadam to, jak to wygląda teraz na obecne czasy. Prawda, silnie ufortyfikowana i co? I kapitan Strzembosz ucieka na statku Stalowa Wola z Dakaru. Czyli nie boi się po prostu tego, co właśnie tam jest. Ma wąski taki przesmyk pomiędzy lądem a tymi sieciami. Naprawdę rzędu to jest chyba 100 metrów było tylko. Czyli naprawdę wąski. Nie boi się. Nie boi się tych dział tego okrętu. Nie boi się tych dział tych, z tej fortecy na wyspie. I wydostaje się, prawda?

czyli nie boi się po prostu tego, co właśnie tam jest. Ma wąski taki przesmyk pomiędzy lądem a tymi sieciami, naprawdę rzędu to jest chyba 100 metrów było tylko, czyli naprawdę wąski, nie boi się tych dział tego okrętu, nie boi się tych dział tych, z tej fortecy na wyspie i wydostaje się, prawda.

0: Szczególnych gości należy uhonorować, to nie będzie się kobieta gdzieś tam plątała po tym statku sama, zabłądzi, nie trafi, no to przychodził oficer i ją przyprowadzał na posiłki do mesy, potem ją odprowadzał. Jakoś tak się polubili i okazało się, no tak wszyscy mówili, że coś ich więcej łączy. W każdym razie Ordonówna już była mężatką wtedy, ale piękny kapitan utrzymywał z nią kontakty jeszcze bardzo długo i kiedy ona była w Indiach i on już nie pływał na Stalowej Woli, ale właśnie tam się znalazł, to też jeszcze się w Bombaju spotkali, także ten romans trwał dłużej. No i dlatego mówię, że taki był, to był pierwszy kapitan Stalowej Woli. On wtedy właśnie z tego Dakaru uciekał, no trzeba jeszcze dodać, że tak, to był on, kapitan Jan Strzembosz. Jeszcze dodajmy, dlaczego on z tego Dakaru uciekał od Francuzów, bo Francuzi się poddali i tam był rząd kolaborujący z Niemcami, tak zwany rząd Vichy, i dlatego te statki były zaaresztowane, więc one były tak jakby pod okupacją, no, proniemiecką, o tak to nazwijmy. I dlatego nie każdemu było to w smak, żeby jednostka, która może pełnić jakąś funkcję, była bezużyteczna i stała gdzieś tam w porcie nie wiadomo ile czasu. I tak to legło u podstaw tej decyzji. Zresztą to nie jeden ten statek. Najpierw uciekł taki statek Rozewie polski z tego Dakaru, a w ślad za Rozewiem kapitan Strzembosz na tym właśnie, powiedzmy sobie, niezbyt sprawnym i niezbyt szybkim statku potrafił wypłynąć, tak jak tu kolega mówi. A jeśli chodzi o te konwoje, no to też trzeba sobie zdawać sprawę, że taki konwój był przedmiotem ataków niemieckich, uboty, prawda, no to nie było takie łatwe. Wiele statków padało ofiarą tej właśnie tych ataków niemieckich, a nasza Stalowa Wola przetrwała i pływała tam i z powrotem w tych konwojach atlantyckich przez całą wojnę, a potem jeszcze miała inne też takie specjalne zadania. Jakoś ten statek miał szczęście do takich dziwnych, ciekawych podróży, bo zaczynał karierę jako zwykły drobnicowiec z kilkoma czy kilkunastoma miejscami pasażerskimi, więc dla przewozu towarów po prostu na linii na południową Amerykę. I wydawało się, że no cóż, to taka tam służba handlowa, prawda, przepłynąć, załadować, wyładować i tak dalej. A to się okazało, że nie, że było to bardzo ciekawe, trudne, z przygodami. Też Arkady Fiedler też na tym statku płynął w czasie okupacji. Także różnych gości przewoziła Stalowa Wola. A po wojnie znowu miała specjalną misję, bo wróciła do Polski. No i jeszcze te powojenne losy Europy jeszcze się ważyły, jeszcze się to wszystko tak, powiedzmy, zanim się ustabilizowało, to były różne jeszcze takie konflikty w różnych krajach, między innymi w Grecji. W Grecji była partyzantka komunistyczna i też tam był taki plan, że i Grecja też dołączy do tego obozu komunistycznego. No i właśnie trzeba było im dostarczać broń. I Stalowa Wola woziła taką broń, ale nie do Grecji, tylko do Albanii, bo to był port, który był niedaleko granicy greckiej i tamtędy właśnie tak pod pozorem, że wozi jakiś towar do Albanii, tam sobie płynął i tam wyładowywał te skrzynki. Kiedyś taka skrzynka pękła, nie wiem, czy to była ze Stalowej Woli, czy z jakiegoś innego, bo to nie jeden statek tak pływał. Skrzynka pękła, w której miało być, nie wiem, mydło czy coś, a tu granaty się wysypały w porcie. No więc trzeba było naprawdę uważać, bo to była misja niebezpieczna, ale Stalowa Wola też i w tym dała sobie radę. Miała wielu kapitanów, tam się przewinęło chyba, nie wiem, z 6 czy 7 kapitanów dłużej lub krócej, tam dowodzili tym statkiem, ale w każdym razie miała przez długie, długie lata, miała szczęście mimo wojny, mimo właśnie takich ryzykownych zadań, no ale niestety szczęście jej pewnego dnia przestało dopisywać. Może nie całkowicie, ale częściowo.
1: Czy chodzi o sztorm w 1956 roku? Dobrze mówię?
2: Tak jest. Wtedy Stalowa Wola płynęła m.in. z ładunkiem rudy żelaza. Ładunek rudy żelaza. No, ktoś, kto nie miał z tym do czynienia, czy też kontaktu, to nie wie, co to jest. No, jest to bardzo nieprzyjemny ładunek. Jeżeli to mamy jeszcze koncentrat, gdzie tu prawdopodobnie był koncentrat właśnie, czyli ładunek rudy

0: z wodą. I prawda, później ta woda się wytrąca i no bardzo to jest takie nieprzewidywalne, co może się stać podczas sztormu. I tu właśnie to się stało. Nastąpił przechył, statek płynąc z Morza Śródziemnego tutaj właśnie przez Biskaję dostał przechyłu. Załoga próbowała to wyprostować, ten przechył, łopatami, próbowała zabalastować. Nawet im się to udało. Najpierw został wysyłany sygnał SOS, następnie zaprzestano wysyłania, ponieważ statek się wyprostował, ale niestety dostał wtedy podmuch wiatru z drugiej burty. Tu już był zabalastowany, część ładunku została przerzucona. To się wszystko tak nieszczęśliwie złożyło, że złapał przechył większy na drugą stronę. No i niestety nie mógł się już wyprostować. I cała załoga, tu jednak to nieszczęście, a jednocześnie i szczęście dla załogi, okazało się, że została uratowana przez statek Hugo Kołantaj, nasz polski statek. Tak więc nieszczęście, bo zatonęła stalowa wola, ale cała załoga bezpiecznie uratowała się.
1: Cała załoga. I co później z tą załogą? Czy trafili na statek wspólnie razem, czy jednak ta załoga się rozpadła?
0: Większość trafiła na statek Adamickiewicz. I no niejako tam później w publikacjach było napisane, że właśnie obejmujemy patronatem teraz ten statek, ale to już nie było to. To już nie była ta magia tej nazwy, czyli Stalowa Wola. W związku z tym prawdopodobnie się to rozpłynęło. Niemniej jednak większość załogi tak właśnie tam się znalazła.
2: Bo właśnie ta załoga MS Stalowa Wola znalazła się tutaj, jak powiedziałam, w mieście Stalowa Wola, spotkała się z pracownikami huty, no bo jak oni wozili rudę, no to tak napisali, taki list wysłali do hutników, że chcą zobaczyć, co dalej się dzieje z rudą, a tutaj przecież też jest część hutnicza w naszych zakładach. No i tak jakiś taki była taka sympatyczna wizyta, mnóstwo ludzi na stadionie, nawet zdjęcie znaleźliśmy takie z tej uroczystości. I kiedy to musiało być w 55 roku, w 56 w marcu Stalowa Wola zatonęła, ale załoga się uratowała i przyszedł nowy list tutaj do huty, że proszą o objęcie patronatem kolejnego statku przez hutę, dlatego że ta załoga właśnie na ten statek przeszła z tamtego, który zatonął, a nie chcieli tych kontaktów zrywać. Może jakoś tak dobrze wspominali tą wizytę, a może był taki zwyczaj, żeby zakład miał patronat nad statkiem.
1: A czy teraz z biegiem czasu ludzie pamiętają o tym, że był taki statek? Czy mało osób o tym wie, mówi? I wiem, że tutaj pani wspomniała, że Stalowa Wola to są ludzie napływowi, że mogą nie wiedzieć, ale jak to wygląda? Czy gdzieś w mieście słychać, że o, ktoś wspomina o tym statku, coś o tym wie?
2: No nie wiem, może po naszej kafejce historycznej już wiedzą, ale szczerze powiem, że ja sama nie wiedziałam. Dowiedziałam się, jak zaczęłam pracować w muzeum i kiedyś właśnie zgłosił się taki też pracownik jednego z lubelskich muzeów, pan Benon Bujnowski, i on właśnie przysłał tutaj do nas artykuł o statku Stalowa Wola. Oczywiście o tym statku jest i tam w Wikipedii, w różnych materiałach. No trzeba, jak się czyta taką literaturę dokumentalną, marynistyczną, no to można oczywiście się bardzo wiele dowiedzieć. Natomiast pamiętam, że wtedy, jak się ukazał w roczniku muzealnym ten artykuł, to była taka pierwsza jakby szersza publikacja tutaj w naszym mieście. No oczywiście też dla tych, którzy się zetknęli z rocznikiem. I to zainspirowało nas też do tego, żeby przypomnieć w czasie kafejki, pokazać też slajdy, zdjęcia tego statku, tego przystojnego kapitana, żeby troszeczkę też taką ciekawostkę przybliżyć ludziom. Bo oczywiście, no cóż, statek swoją drogą, Stalowa Wola swoją drogą, można powiedzieć, że Stalowa Wola miała przez jakiś czas dostęp do morza. Więc no nie jest to taki oczywisty związek, bo ten związek głównie zasadzał się na tej nazwie. Ale jednak warto to wiedzieć, bo no i ta więź między ludźmi też się wytworzyła, a przede wszystkim możemy być dumni z takiego statku, który tyle dobrego zdziałał i miał takie ciekawe przygody.
1: A z perspektywy marynarza, bo pan jest byłym marynarzem, czy wśród właśnie marynarzy o tym statku się dużo mówi? No patrząc na to, że tych przygód

0: Wood miał wiele i często wychodził bez szwanku.
1: Nie, niestety nie. Jest to bardzo mały znany epizod. I jak pływałem jako oficer, powiem, że koledzy nie znali w ogóle tej historii. To ja dopiero im opowiadałem, że...

0: Polonia teraz około miliona liczy, także naprawdę udało się to. Czy to statek ten nasz miał na to jakiś wpływ? Chyba nie, ale Polonia tam rzeczywiście istnieje. A jak to, no wiadomo, ludzie są ciekawi takich szczegółów, jak chociażby właśnie ktoś do mnie podszedł i zapytał mnie, czy to, że on tam pływał w tych konwojach, czy to prawda było w jakiś sposób niebezpieczne, czy nie, no to próbowałem im wyjaśniać, jak to wyglądało wyładunek, no też to jest bardziej takie już skomplikowane, to już wchodzimy w takie szczegóły techniczne, także no próbowałem to jakoś tym osobom, prawda, przybliżyć.
1: 12 było miejsc. 12 miejsc kabinowych. Tak, i tu są te właśnie, może tutaj przejdę.
0: 96 metrów długości, 14 metrów szerokości, 6,5 metrów miał zanurzenia. Nośności 4560. Czy to jest dużo? Na obecne czasy to tyle, to barki takie, co pływają, prawda, na Odrze, to mogą tyle mieć, tak? No to, ale wtedy to rzeczywiście to było dosyć sporo, tak więc no robiło to rzeczywiście wrażenie. Nie był to duży statek, ale nie był z tych najmniejszych takich, tak więc no takie ciekawostki, mówię, były. No prędkość też 9 węzłów, no ile to jest? No 1,8 km na godzinę to jest jeden węzeł, czyli w tym przypadku no około 17-16 km na godzinę taką miał prędkość, czyli rzeczywiście na tamte czasy to był powolny. Teraz nawet nie można by go było nazwać powolnym, no to już by przeszkadzał teraz, naprawdę jakby płynął, to by przeszkadzał.
2: No to tak teraz dla porównania średnia prędkość takiego statku o mniej więcej takich parametrach?
0: No tych parametrach, no takich małych to już teraz nie ma, no to już
2: troszkę większych, żeby tak zobaczyć, bo pan mówi, że tu już by było tak wolno, że aż wolno.
0: W okolicach 20 węzłów, czyli te 40 km na godzinę, chyba że mamy do czynienia z kontenerowcami, no to tu już mamy prawie 30 węzłów, tam należy na szybkości, żeby szybko dostarczyć te kontenery, szybko wyładować, szybko do następnego portu, i ta szybkość wymaga, żeby te właśnie statki miały naprawdę siłownie bardzo duże i tutaj nie wiem, czy tam była, ile miał... prawda, mocy, ale to też teraz ktoś by się uśmiał.
1: 1400 koni mechanicznych.
0: Prędko. 1400 koni. No teraz ktoś też się uśmiechnie, fajnie powie, co? Tylko 1400? No przy tych najnowszych samochodach, prawda, silniki są większe.
2: No to tak, a tu taki statek. No, ale w każdym razie piękną miał historię. Tutaj właśnie patrzę na kapitana, faktycznie przystojny. Przystojny kapitan, pierwszy i odważny, a tutaj jest...
1: Hanka Ordon.
2: Tak, no to pasowali do siebie. Ona piękna, on przystojny i piękny statek.
1: Tutaj na Batorym się poznali, to był rzeczywiście luksusowy, wspaniały plac.
2: Tak, i właśnie takie historie są przedstawiane na kafejkach historycznych, na które tutaj pewnie pani zaprosi.
1: Tak, mamy raz w miesiącu spotkanie dla wszystkich miłośników historii Stalowej Woli i okolic i opowiadamy, poruszamy różne takie ciekawe tematy, czy bardziej znane, czy mniej znane, żeby troszeczkę rozwinąć wiedzę historyczną, ponieważ w Stalowej Woli mieszkają ludzie na Płomowie. Od samego początku taka jest specyfika naszego miasta, że nawet jeżeli ktoś się tu urodził, to zwykle jego rodzice, a najdalej dziadkowie skądś przyjechali. W związku z tym nie ma takiego przekazu, jak ktoś mieszka z dziada, pradziada w jakiejś wiosce czy w mieście takim jak Kraków, prawda, i opowiada, wiesz, jak to babcia była młoda, co tu się działo. Nie. I tego przekazu rodzinnego nie ma, dlatego my uzupełniamy to wszystko właśnie dzięki temu, że mamy dużą grupę przewodników miejskich. Chodzimy na wycieczki, opowiadamy nie tylko o walorach, załóżmy, architektonicznych pewnych obiektów, ale o tym, co się tu działo, jakie to były niezwykłe historie w naszej Stalowej Woli, Rozwadowie, Charzewicach, no bo w tej chwili to jest wszystko w granicach jednego obszaru miejskiego. I widzimy, że to trafia na podatny grunt. Ludzie chętnie chodzą na wycieczki, przychodzą na kafejki, mamy letnie kino historyczne. Także jest taki przekaz i jest potrzebny. Ludzie chętnie tego słuchają. Kto coś sam pamięta, to dołoży, doda. Kto nie pamięta, to się cieszy, że się czegoś dowiedział.
2: Ja też zapraszam jeszcze

0: Unikalna. Zapraszamy serdecznie osoby w każdym wieku, bo ponieważ tak jest to centrum pomyślane, żeby każdy tu mógł przyjść i spędzić czas nie tylko ciekawie, ale też się czegoś nowego dowiedzieć. Naszą główną atrakcją jest wystawa Zalew Wiedzy. No tytuł już sugeruje, że oczywiście ma ten cel taki edukacyjny, ale to jest wystawa multimedialna, interaktywna, 34 stanowiska o bardzo szerokiej tematyce. To nas wyróżnia spośród innych tego typu placówek, ponieważ są placówki tematyczne, ukierunkowane na jakieś zagadnienia naukowe, natomiast u nas te stanowiska są od takich historycznych tematów po najnowsze, dotykając już eksploracji kosmosu. Oczywiście mamy też i różne takie po drodze informatyczne i dotyczące zielonej energii. Naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
1: O tym zaraz porozmawiamy bardziej szczegółowo, bo podejdziemy sobie na wystawę, żeby słuchaczom tak przez mikrofon opowiedzieć, co tutaj jest i zachęcić. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądały tutaj początki, sama budowa, a później początki działalności?
0: Miejsce, w którym się znajdujemy, przeszło ogromną metamorfozę. Słyszymy o tym chociażby od mieszkańców, którzy na przykład przyjeżdżają tutaj po kilku latach i przecierają oczy ze zdumienia, bo pamiętają ten teren tutaj na Podwolinie jako miejsce bagniste, gdzie dosłownie wspominali niektórzy, że po prostu paśli krowy. A w tej chwili jest tutaj piękny zalew, który ma 16 hektarów powierzchni. Linia brzegowa to jest około 100 metrów. Jest bardzo wiele atrakcji turystycznych. No i oczywiście jest Centrum Edukacji Multimedialnej, budynek, w którym się znajdujemy właśnie z tą atrakcyjną wystawą. Więc to jest taka naprawdę metamorfoza, która chyba niewiele ma podobnych, przynajmniej tutaj w najbliższych okolicach naszych. Budynek powstał stosunkowo niedawno przy pomocy funduszy norweskich. Tutaj w ogóle cała ta przemiana tego terenu zaczęła się od tego, że powstał zbiornik retencyjny. Potem zbiornik został rozbudowany, początkowo miał 6 hektarów, potem go powiększono do 16. Oczywiście też tutaj pomocne były fundusze unijne. I w 2023 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, placówki pomyślanej jako miejsce wsparcia edukacyjnego młodzieży i dzieci, zwłaszcza w tych najnowszych technologiach. Ale to jeszcze potem dopowiem, że to nie jest jedyny cel, w jakim to miejsce utworzono. Natomiast ten cel edukacyjny był rzeczywiście takim wiodącym. Budowa została ukończona właściwie z wystawą, ze wszystkim. Odbiór się odbył w ubiegłym roku, w lutym. I 29 czerwca podczas imprezy plenerowej LED Nisko wystawa została oficjalnie udostępniona zwiedzającym.
1: Dlaczego to miejsce konkretnie, czyli przy zalewie w tej części, że tak powiem, miasta?
0: Jako dodatkowa atrakcja. Jest tutaj miejsce na wypoczynek o różnym charakterze. Można przyjść po prostu pospacerować, bo są ścieżki rowerowe, są ścieżki piesze, są wyspy, mamy wieżę widokową 20-kilkumetrową, są miejsca dla wędkarzy, miejsca na jakiś taki odpoczynek, są wiaty, a oczywiście w sezonie letnim funkcjonuje plaża z ratownikiem, jest wypożyczalnia sprzętu, punkty gastronomiczne, więc to wszystko, czego spodziewamy się, że znajdziemy nad wodą, gdy przyjedziemy po prostu odpocząć, czy na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Natomiast nasza placówka jest taką dodatkową, a mamy nadzieję, że wkrótce może właśnie główną atrakcją tego miejsca. Chcemy tutaj świadczyć takie usługi, oprócz tych takich edukacyjno-naukowych, właśnie kulturalne, nieco o lżejszym kalibrze, o trochę innym może zabarwieniu, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawe.
1: Na pewno wiele osób przyjeżdża tutaj na tą wystawę do centrum obejrzeć, bo zobaczyło, że coś takiego jest, przyjeżdżają, oglądają, ale czy zdarzyły się przypadki, że ktoś tutaj przyjechał pospacerować w okolicy, zobaczył, że coś takiego jest i po prostu wszedł i się miło zaskoczył?
0: Wszedł i za nim mówił. Tak. Najczęściej to mamy takie właśnie reakcje. Tak, były takie przypadki nawet, że gościliśmy osoby, które jadąc gdzieś po prostu przez Polskę, wyświetliło im się na mapie takie miejsce i przyznawali, że z ciekawości po prostu zjechali, zobaczyli, a cóż tu za zalew, jakiś tak, i w takiej małej miejscowości. Przyjechali i, jak to młodzież mówi, szczęki opadały. Dlatego rzeczywiście tu jest na bardzo urokliwe miejsce. Zwiedzają, tak, oglądają, podoba się lokalizacja, podoba się teren. No, akwen wodny zawsze napawa takim jakimś spokojem, więc tego na pewno potrzebujemy. Szczególnie przez wakacje, kiedy pracowaliśmy przez 7 dni w tygodniu na okrągło, gościliśmy mnóstwo osób.

0: Rekordowy był oczywiście dzień otwarcia, więc bardzo wiele osób przyszło, żeby po prostu wejść i zobaczyć, bo może nie było wtedy takich warunków na zwiedzanie, bo za dużo było po prostu tych chętnych. Ale potem przez wakacje gościliśmy wiele osób, które przyjeżdżały tutaj na przykład do rodziny. To były także osoby, które przyjechały tu z zagranicy. I nawet raz od jednego z zwiedzających usłyszeliśmy, że aż miło płacić podatki, jeśli się wie, że to na takie cele są przeznaczane pieniądze. Podoba się, ludzie się cieszą, że to miejsce przeszło taką metamorfozę, że z tego bagiennego terenu takiego, no pewnie też jakiegoś urokliwego w swoim klimacie, ale jednak chyba bardziej uciążliwego niż jakiegoś dające jakąś satysfakcję, powstało miejsce, które przyciąga, które jest atrakcją Niska. Na co dzień mamy tu bardzo wielu przyjezdnych, nie tylko z Niska, przyjeżdża Stalowa Wola, przyjeżdża Leżańsk, więc to nawet poza powiat już wykracza w takim codziennym, zwykłym bytowaniu. W lecie plaże były oblężone, pogoda też dopisywała, bardzo dużo wędkarzy tutaj korzysta z tego akwenu, to też widać, także zapraszamy tutaj Państwa na zachody słońca, są naprawdę przepiękne.
1: Czy to miejsce głównie jest właśnie, tak jak na początku Pani wspomniała, dla młodzieży, dla dzieci, ale można przychodzić całymi rodzinami. Myślę, że dorośli też tutaj znajdą coś dla siebie.
0: Miejsce, czyli nasza wystawa, bo to jest ta główna atrakcja, jest tak pomyślane, żeby mógł korzystać z niej każdy, kto w zasadzie opanował sztukę czytania. Mamy 34 stanowiska, doskonale opisane, dwujęzyczne i zdarzały nam się już osoby, zwłaszcza na wakacjach, dzieci, młodzież, które wolały jednak po angielsku posłuchać. I wszystko jest tak zaplanowane, że można korzystać samodzielnie. Oczywiście my w razie czego wspomagamy, oprowadzamy, nawet jeśli ktoś sobie życzy, to przechodzimy z nim całą wystawę, tłumaczymy, jak należy ze stanowisk korzystać. Przyjmujemy i grupy zorganizowane, no tutaj prośba tylko o wcześniejszą rezerwację, bo wiadomo, że te kilkadziesiąt osób, no to jednak wymaga troszeczkę innej obsługi. Przyjmujemy też oczywiście osoby indywidualne. I naprawdę wiek, proszę Państwa, nawet jeśli przyjdą osoby dorosłe z dziećmi, które nie czytają, ale chcą chwilę poświęcić tym dzieciom i wytłumaczyć niektóre rzeczy, też się będą świetnie bawić.
1: Czyli dla ciekawskich, tak myślę, takie miejsce, a że ja jestem ciekawska, to teraz Panią poproszę, żebyśmy przeszły na część właśnie wystawową i słuchaczom poopowiadamy, co jest, tak żeby zachęcić. A później porozmawiamy też tak naprawdę, kiedy Państwo są czynni i tak dalej i może zrobimy też podsumowanie tego, co działo się przez ten pierwszy rok działalności. Także idziemy. I jesteśmy już na wystawie, jest naprawdę spora, ale zaczniemy od początku, także tutaj oddaję Pani głos.
0: Nasza wystawa jest podzielona tak umownie oczywiście na pewne strefy. Zwiedzać można w dowolnych kierunkach, nie ma jakiegoś narzuconego stylu zwiedzania, natomiast sugerujemy zawsze, żeby zacząć od tej części historycznej. Ona nie jest duża, bardzo interesująca, bardzo taka atrakcyjna i opowiada o takich podstawowych zakładach, które dla osób starszych pewnie wydają się oczywiste, ale dzieci, proszę mi wierzyć, że już naprawdę jest spora grupa dzieci, które nie wiedzą, do czego służy młyn, co się robi w cegielni, co to takiego jest tarta. Tak, więc u nas wszystko mogą się tutaj dowiedzieć, pobawić, bo te eksponaty są tak zaprojektowane, że się naciska, przyciska. One mają, są wyposażone też w lektorów, więc nam opowiada lektor właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Dodatkowo są opisy, które możemy sobie sami doczytać. Na tych stanowiskach historycznych mamy także atrakcyjne, unikalne, stare zdjęcia, które pokazują te konkretne zakłady pracy, które znajdowały się w Nisku, więc przy stanowisku młyna jest zdjęcie młyna z Niska. Przy stanowisku cegielnia jest zdjęcie cegielni z Niska. I to jest dodatkowa taka historyczna wiedza, którą no, warto mieć na pewno o swoim regionie.
1: Możemy tutaj podejść, bo widzę, jest tutaj chyba z drewna taka mała konstrukcja i to jest cegielnia, tak?
0: Tak, atrapa cegielni, taki schemat pokazujący, jak te poszczególne etapy pracy przy produkcji cegły od momentu wydobycia gliny do efektu końcowego, jak przebiegały, jak mniej więcej to się, w tej części cegielni się to odbywało. Cegielnia nie ma dachu, więc widać doskonale ten środek. Bardzo taki działający na wyobraźnię eksponat. Dodatkowo on z boku ma jeszcze taką, jakby to wytłumaczyć Państwu w radiu, koło fortuny, tak na to dzieci mówią, bo to rzeczywiście przypomina koło fortuny. Na nim jest pięć takich głównych etapów formowania gliny na cegłę. Gdy wybierzemy dany etap, to załącza nam się światełko na makiecie, więc to jest

0: wszystko ze sobą połączone, lektor się włącza, opowiada króciutko o tym etapie, więc naprawdę jest to bardzo ciekawie zrobione. Tu też oczywiście są, tak jak wspomniałam, te stare zdjęcia, można skorzystać właśnie z lektora w języku angielskim i dowiedzieć się właśnie, jak z tej cegły, jak skąd się biorą cegły, a ponadto mamy prawdziwe cegły na ścianach, wiele dzieci też dotyka, to jest cegła surowa, niczym nie zapuszczana, więc z tej gliny, którą no, powiedzmy, że są w stanie sobie wyobrazić, bo to przypomina przecież plastelinę, do efektu tego końcowego, to wszystko tutaj mogą sobie zobaczyć.
1: Dobrze, przejdziemy, tutaj mamy tak i cegielnię, puszcza sandomierska, tartak i nawet flisactwo, bardzo interesujące i nadal tak naprawdę flisactwo tutaj jest.
0: To może dopowiem, bo tak zwracamy dzieciom uwagę, akurat ten kącik poświęcony tym bardzo ciekawym zawodom, wikliniarstwu i flisactwu, może nie jest taki interaktywny akurat, ale jest wprowadzony na wystawę, ponieważ to jest też takie unikalne wydarzenie, że na terenie ziemi niżańskiej występują dwa naprawdę bardzo ciekawe zawody. Wikliniarstwo, czy plecionkarstwo, jak niektórzy nazywają, i flisactwo. O ile wikliniarstwo przetrwało i nadal jeszcze wiele osób wyplata, to flisactwo w tej chwili to już jest tylko jako atrakcja turystyczna, niemniej jest kultywowane, jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, więc o tym też dzieciom opowiadamy.
1: Zgadza się, jest nawet zdjęcie flisaków, którzy tworzą chyba te tratwy, tak?
0: Tak, to są oryginalne zdjęcia starych flisów, no z takich eksponatów tu w tym kąciku akurat do podotykania to mamy prawdziwą witlinę okorowaną i skorą, no i jako przykładowy taki wyrób koszyczek, no też to, proszę Państwa, dla wielu dzieci jest zaskoczeniem, że z wikliny, z tych patyczków właśnie takie rzeczy powstają, jak właśnie takie użytkowe, drobne, większe, czy nawet całkiem duże rzeczy, bo przecież i meble są robione z wikliny. Więc tutaj zachęcamy, żeby troszeczkę przy tym kąciku się skupiły i posłuchały o tym.
1: Tutaj już odwracam się, mamy silnik, do tego huta stalowa wola, czyli już stronę przemysłu, zgadza się?
0: Tak, huta stalowa wola jest na wystawie, dlatego że huta stalowa wola swoje początki miała w Mińsku. To, co dzisiaj znamy właśnie pod marką huty stalowa wola, powstało w Mińsku jako zakłady południowe spółka z o.o. w Mińsku. Więc tak naprawdę huta swoje korzenie ma w Mińsku. Stąd to stanowisko, no to był rzeczywiście centralny okręg przemysłowy, w ramach którego powstała huta. To był ogromny skok tutaj dla tego terenu i ogromna szansa dla tych ludzi, dla poprawy swojego bytu, bo tutaj no, ludziom się żyło po prostu biednie, co tu dużo mówić. A my na naszym stanowisku też opowiadamy trochę o historii i mamy z drugiej strony tego stanowiska taki własny kocioł huciany i tam możemy wyprodukować różne rzeczy, co dzieciom się bardzo podoba.
1: Ja myślę, że nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Silnik mi się kojarzy z mężczyznami, że mężczyźni to nie. Kobiety też są ciekawe.
0: Oczywiście, u nas nie ma różnicy, czy to przychodzi tutaj zwiedzać kobieta, czy mężczyzna, chłopak, czy dziewczyna. Każdy sobie z naszym silnikiem parowy, każdy sobie poradzi. Nasz silnik napędza lokomotywę. To jest stanowisko, które się odnosi do oczywiście do maszyny parowej, ale uruchomienie maszyny parowej w naszym parowozie przebiega oczywiście w kilku etapach. Trzeba się tutaj wykazać trochę sprytem, trochę posłuchać tego, co lektor podpowiada. Jak się wszystko wykona prawidłowo, to ruszamy w podróż z Rozwadowa do Mińska. I na tym stanowisku też oczywiście mamy odniesienie do historii. Jest zdjęcie dworca w Mińsku, który akurat w ubiegłym roku obchodził taki mały jubileusz, bo oficjalnie został otwarty 14 stycznia 1900 roku, więc minęło 120, no w ubiegłym roku 5, już teraz 126 lat.
1: Ja tutaj bym chętnie wyruszyła w tą podróż. Spróbujemy. Dobrze. Startujemy. I teraz pewnie lepiej.
2: Czy potrafisz uruchomić kilkunastotonowy parowóz? Najpierw musisz wytworzyć parę. Sprawdź na wodowskazie poziom wody w kotle. Jeśli jest jej za mało, dolej za pomocą zaworów umieszczonych z boku pociągu.
0: Tak, wystarczy kilka.
2: Jeszcze drugi zawór.
0: Drugi zawór.
2: Świetnie. Woda dolana, czas na paliwo.
1: Czas na paliwo.
2: Aby otworzyć drzwiczki paleniska, przekręć metalową rączkę pod ekranem.
0: Tak, świetnie.
2: Drzwiczki otwarte. Teraz dodaj paliwo. Najpierw drewno, potem węgiel.
1: Dobra, mamy,
0: wystarczy,
1: mamy drewno.
2: Teraz węgiel.
0: Daj zaskoczenie, bo wydaje się to takie może nierealne, ale dzieci sobie świetnie z tym radzą. No, jest to takie też zajmujące. Jedno z takich stanowisk, na którym chętnie spędzają czas.
1: To wygląda bardzo interesująco, nie ukrywam, także jak tutaj pani by mi coś pokazała,

0: mamy karty perforowane, możemy sobie wybrać jakby swój wzór, czyli wycisnąć w tej karcie, bo to jest po prostu taki prostokątny kartonik, który możemy sobie porobić patyczkiem dziurki. Możemy wybrać sobie swój wzór, a możemy też skorzystać z gotowych kart. Gdy mamy taką kartę już przygotowaną, wkładamy do czytnika. Tu wszystko jest opisane, są naklejki, które informują nas o tym, jak mamy to zrobić. Wsuwamy, tak jak karta do bankomatu, o, wsuwamy, palą nam się zielone kontrolki. I teraz wystarczy pokręcić korbką i na krośnie, tam gdzie normalnie by się tkanina pojawiała, my tkamy nasz wzór w sposób komputerowy.
1: Bardzo pięknie to wygląda i faktycznie coś nam tutaj się tworzy.
0: Tak, będzie się tkał, dopóki będziemy kręcić korbką. Jak przestaniemy, możemy karty zmieniać. Te karty też, jak ktoś chce, to oczywiście darowujemy. Bardzo fajne zakładki do książek z tego powstają.
1: Pięknie, dobrze. Tutaj to bardzo mi się podobało.
0: Mamy tak, jak się rodził ten przemysł, jakie były te zakłady początkowo, z czego ludzie korzystali i potem przechodzimy stopniowo na coraz bardziej zaawansowane urządzenia.
1: Takie coraz bardziej nowoczesne,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zaczynamy tutaj, tak, no, jeżeli sugerujemy kierunek zwiedzania, bo tak mówiłam, można zwiedzać w dowolny sposób, ale jeżeli tak komuś podpowiadamy, to potem sugerujemy, żeby podszedł sobie do elektrowni i zobaczył, czym jest prąd, bo mamy taką makietę, schemat działania współczesnej elektrowni węglowej. Wytwarzamy też tu znowu, kręcąc korbką, wytwarzamy prąd. Tu mamy oczywiście porządne kable, on płynie do kolejnych stanowisk i tutaj, jeżeli on podejdziemy, wystarczy zakręcić korbką. Musimy trochę tego węgla do kotła naszego wrzucić. To wszystko tutaj się bardzo ładnie podświetla na ekranie.
1: Tak, zgadza się.
0: I jest to tak schemat przygotowany, że naprawdę nie trzeba być inżynierem zaawansowanym technologicznie, żeby zrozumieć, jak elektrownia produkuje prąd. Mamy wskaźnik, gdy już osiągnie odpowiednią wartość, możemy zobaczyć, pędzi się już wiatraczek, tak. Możemy jeszcze też uruchomić silniczek.
1: To jest silnik, to jest wiatrak i taki zarówno wiatrak i jaki silnik chodzi. To pięknie, to tutaj myślę, że na pewno nie jedna osoba zainspirowała się, w jakim kierunku być może się uczyć.
0: Tak, i to jest taki też dodatkowy element, zwłaszcza dla starszych uczniów, jeżeli się wahają, czy im odpowiada jakiś kierunek techniczny, albo w którą stronę tej dziedziny techniki pójść. Studia inżynieryjne są przecież, no nie są prostymi studiami, ale dają ogromne możliwości potem znalezienia dobrej pracy. To tu może się pobawić, może posłuchać. Mamy też takie oferty dla grup szkolnych, gdzie nauczyciele mogą przychodzić do nas ze swoimi klasami na lekcje tematyczne. A jeżeli nauczyciel potrzebuje przed taką lekcją przyjść tutaj, oglądać sobie tą wystawę, przygotować się do tej lekcji, może jakąś koncepcję sobie pomyśleć, to oczywiście może, ma wtedy wstęp bezpłatnie, może spędzić tego czasu, ile potrzebuje, żeby się przygotować do takich zajęć, także zapraszamy serdecznie.
1: Jak najbardziej tak, można przyjść.
0: Tam mamy elektrownię tradycyjną, to tu mamy zieloną energię, mamy własny wiatrak, jak pani redaktor widzi. Tak, i ten wiatrak też tutaj uruchamiamy, dzieci się bawią w ustawianie tych łopatek w odpowiedni sposób, żeby uzyskać tyle energii, żeby zasilić cały dom, który tutaj mamy na makiecie obok, więc też jest przy tym dużo zabawy, tym bardziej, że przechodząc z elektrowni tradycyjnej tutaj pod wiatrak, to o ile tam trzeba było tą korbką dość szybko kręcić, żeby ten węgiel do kotła podrzucać, to tutaj jednak jest zupełnie inna logika działania. Tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę się skupić, więc początkowo te siłowe takie i szybkie działania okazuje się, że trzeba jednak trochę zmienić. No chwilkę to czasem schodzi, ale też jest wielka radość, gdy się okazuje, że są w stanie tak łopatki ustawić, że wszystkie urządzenia w tym domu takim przykładowym, łącznie z ładowaniem samochodu, są w stanie zasilić z tego wiatraka.
1: Bardzo miło to się ogląda z tego względu, że dzieci ciężko zainteresować, a tutaj to przez to, że to jest multimedialne, do tego można zobaczyć, coś dotknąć, to staje się interesujące niż jak o czymś po prostu czytamy.
0: Tak, to nie jest nauka na sucho. Tutaj wszystkiego doświadczamy sami, możemy eksplorować, możemy się bawić raz w jednym kątku wystawy, możemy przejść do innej, wrócić. No tak, tam nam wyobraźnia, intuicja podpowiada i można się bawić tym na różnych poziomach, bo wiadomo, że uczniowie, którzy do nas przychodzą na przykład z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Mińsku, tu są poważni zwiedzający, to jednak troszkę inaczej widzimy, że w skupieniu i tak w inny sposób odbierają tą wystawę i nawet nie bardzo potrzebują naszej pomocy, bo tak, sami sobie świetnie radzą i do czego innego te stanowiska są im potrzebne, a co innego z takimi maluchami, które no, trzeba króciutko, szybko przeprowadzić,

0: pokazać takie najfajniejsze dla nich rzeczy, ale naprawdę są bardzo wdzięczni też w tym odbiorze i potrafią się pobawić, mają bardzo fajne uwagi, bardzo są zainteresowani. I tu muszę też wspomnieć, że kolejną taką grupą bardzo wdzięczną, którą bardzo chętnie witamy u nas, to są seniorzy. Bo mieliśmy już kilka takich grup i naprawdę, o ile na początku niektóre grupy to wchodziły z taką dużą rezerwą, że oj, świat komputerów i tym podobnych rzeczy to raczej nie dla nich, tak potem mieli ogromną frajdę, ogromną radość i wychodzili stąd naprawdę bardzo zadowoleni i było nam bardzo miło, że mogliśmy im tak przedstawić tą wystawę, że im się tak podobało.
1: Czyli można powiedzieć, że dla seniorów na przykład ta część o przemyśle gdzieś tam bliżej im do tego, co tutaj właśnie mamy, jakąś inżynierię, jakieś automaty, roboty, internet, że właśnie jest odwrotnie. Dla dzieciaków ta część jest bliższa, a tamta, o której muszą więcej poczytać, czy w ogóle się tam zainteresować?
0: Nie, tutaj i tak i nie, bo powiem tak, że jeśli seniorzy u nas są, to przy tej części historycznej dla nich się pojawiają takie wątki często wspomnieniowe. Albo pracowałem w hucie, czy pracowałam w hucie, albo ktoś z rodziny pracował, albo ktoś z rodziny wyplatał koszyki, albo takie po
1: właśnie
0: prostu...
1: Właśnie dlatego mówię, że właśnie im bliższa jest
0: tak,
1: tamta
0: ale
1: część
0: potem
1: wystawy.
0: Wchodzą na tą część i okazuje się, że tymi nowymi urządzeniami też się można świetnie bawić, że to wcale nie jest takie straszne, że są w stanie te stanowiska obsłużyć samodzielnie i myślę, że to, gdy odkrywają, że wcale nie są tacy zapóźnieni, jakby im się mogło wydawać, to chyba to im daje też ogromną satysfakcję, bo to naprawdę, te bariery są chyba w nas często, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, tylko jak ktoś jest od razu jakby zakodowany na to, że nie, to nie dla mnie, to wtedy może mieć problemy, ale jak się przyjdzie z otwartą głową, to można naprawdę tutaj bardzo wiele rzeczy skorzystać, a z kolei dzieci, ta starsza część historyczna, może to nie jest ich świat do końca, bo żyją w erze komputerowej. Ale tak jak mówiłam na początku, dzieci nie wiedzą, skąd się bierze mąka, nie wiedzą, skąd się bierze cegła. O parowozie, o takich rzeczach jak wiklina też słuchają często z otwartymi buziami. To nie jest tak, że oni nie chcą o tym słuchać. Chcą, no nie mają z tym styczności na co dzień,
1: tak,
0: bo nie ma
1: o to mi chodziło, okoliczności. Nie mają styczności,
0: tak.
1: Więc dlatego może ich też ciągnąć do
0: dla
1: tej części.
0: Dla nich tam to jest bardziej może tak, odkrywcze niż ta część komputerowa, a dla starszych odwrotnie.
1: Tak, o to właśnie mi chodziło. Tak, więc przejdźmy do tej takiej już bardziej takiej aktualnej. Aktualnej chodzi mi, że tutaj już to, co o nas otacza współczesne, tak, to co jest współczesne. Tutaj zostawiam pani głos. Co tutaj w tej części znajdziemy?
0: No, o wszystkich urządzeniach pewnie nie zdążę opowiedzieć, bo jest ich 34 łącznie na wystawie, więc to chwilkę by zeszło. W ogóle zwiedzanie tak, no powiem, to godzina to jest takie minimum, żeby sobie przejść, popatrzeć na te stanowiska i z każdego skorzystać, ale postaram się tak ogólnie, więc wchodzimy w część taką już bardziej komputerową. Budowa procesora, procesy procesora, pamięć komputerowa, czy system dwójkowy, medycyna jutra, nowoczesne materiały, tak samo jak nowoczesne urządzenia, czyli skaner 3D, druk 3D, urządzenia CNC. Tutaj u nas wszystko można zobaczyć, jak to działa, jak funkcjonuje. Przy stanowiskach są różne guziczki, są lektorzy ponagrywani, są ekrany, które dodatkowo jeszcze tłumaczą, w jaki sposób dane urządzenie funkcjonuje. No, trzeba po prostu mieć tylko troszeczkę czasu i stanąć, żeby z tego skorzystać. Poprosić nas, obsługę, też chętnie oprowadzimy, opowiemy, a potem można już samodzielnie, jak już się wie, jak na danym stanowisku się bawić, można samodzielnie jeszcze przejść, skorzystać już w taki dowolny sposób.
1: Ja tutaj dopowiem, że na pewno się tu muszę wybrać, żeby tak w pełni zobaczyć wystawę, nawet nie zobaczyć, a podotykać tutaj multimedialnie, skorzystać z tego względu, że nie jestem w ogóle taką osobą techniczną, to tutaj by dla mnie było naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, właśnie zobaczyć, jak coś działa. Jesteśmy tutaj na wystawie pojazdy autonomiczne. Tak.
0: Przyprowadziłam panią redaktor tutaj, bo chciałabym zwrócić uwagę na kilka eksponatów, a tu jeśli chodzi jeszcze tylko tak dopowiem do tej naszych technicznych czy nietechnicznych uzdolnień. Centrum Edukacji Multimedialnej i nasz zalew wiedzy, nasza wystawa, to nie jest Muzeum Techniki. To nie jest muzeum, proszę Państwa, to jest miejsce, w którym się możemy właśnie tą techniką pobawić, możemy ją poznać.
1: I zainspirować się.
0: Tak, więc nawet ci, którzy techniką normalnie się nie interesują, to naprawdę niech przyjdą do nas bez obaw, bo to nie jest Muzeum Techniki, podkreślam. To jest zupełnie inne miejsce, które po prostu w sposób taki bardzo przystępny opowiada o tych wynalazkach, przybliża działanie, umożliwiając równocześnie

0: w jakimś tam zakresie skorzystanie też z nich i to jest ogromna frajda. I tu właśnie do tego tak tutaj ukierunkowałam panią redaktor, żebyśmy podeszli do tego stanowiska, gdzie są pojazdy autonomiczne, bo to jest coś, co nas pewnie lada moment dotknie, bo nawet w tej chwili chyba w przepisach się zmienia, czy już się nawet zmieniły przepisy odnośnie testowania pojazdów autonomicznych na drogach. Chodzi po prostu o samochody, które są sterowane za pomocą komputerów, bez udziału człowieka, bezpośrednio. Czyli człowiek nie prowadzi takiego auta i my na tym stanowisku właśnie mamy takie autko, które jeździ po naszym mini miasteczku samo. Mamy makietę z trzema skrzyżowaniami i pojazd, który się porusza dzięki temu, że programujemy mu trasę. Do tego służy monitor, specjalna aplikacja i jesteśmy takim kierownikiem ruchu. Aplikacja nam podpowiada, dokąd mamy wysłać auto. W tej chwili na przykład autko stoi przy szkole.
1: Może byśmy chcieli do sklepu podjechać?
0: Właśnie tu jest tylko taka mankament jeden, że musimy jechać tam, gdzie nam podpowiada aplikacja. Nie
1: rozumiemy
0: sami celu podróży. Aplikacja nas kieruje do parku.
1: Faktycznie jest park. Zobaczyłam. Jest park.
0: Trzeba właśnie ze skupieniem, dlatego czasami właśnie jak oprowadzamy, to może szybciej ktoś załapie niektóre stanowiska, bo po prostu na skróty opowiadamy, co należy zrobić. Ale wszystko jest opisane, także można naprawdę samemu się spokojnie tutaj poruszać. I wystarczy wtedy, że na pierwszym skrzyżowaniu tu musimy skręcić w lewo, więc
1: czyli musimy zaprogramować,
0: trasę, zatwierdzić. Jeśli dobrze wybierzemy trasę, to oczywiście się nam zaświeci na zielono, ale jeszcze musimy tutaj zapalić zielone światło.
1: A czyli to jest tak, że mamy cel i musimy zaprogramować auto, żeby dojechało do tego celu.
0: Dokładnie.
1: Świetny samochodzik jest tutaj.
0: Tak, to jest przebój wystawy dla każdej grupy wiekowej.
1: Podoba mi się, mogłabym takim jeździć.
0: Tak. No być może będziemy takim jeździć, dlatego że chyba ten transport publiczny to jest jeden z takich zagadnień, gdzie te samochody być może trafią najszybciej.
1: Zgadza się.
0: Ramię robotyczne, które sterujemy ruchem naszej ręki. Tu się trzeba też wykazać i cierpliwością, i dokładnością. Nasze ramię reaguje na naszą rękę, musimy ją trzymać nad czytnikiem. Jeśli podnosimy do góry, to ramię się podnosi. Jeśli opuszczamy, to się opuszcza. Zamykamy, podnosimy kostki. Tylko to jest dla cierpliwych, ono się musi nam zestroić. Pomalutku, spokojne ruchy i ona
1: tak
0: czytuje.
1: Tutaj podpowiem słuchaczom, tutaj właśnie się

0: Tak powiem, ekranikach.
1: Tak, to jest nasz humanoid, który możemy zagrać jeszcze w kamień, papier i nożyce. Gramy do 20 punktów. Oj, też już nie będę tutaj zaczynać, bo on zagłuszy nam chyba mikrofon, dość głośno jest tutaj ten lektor ustawiony. Gramy po prostu typowo, pokazując te gesty, które wcześniej z nim ustalamy. Więc jest też taka duża frajda, bo on oczywiście do nas mówi, komentuje, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy.
0: I też w dwóch językach.
1: Tak, wszystkie stanowiska są dwujęzyczne, wszystkie stanowiska. I zapraszam na antresolę.
0: Antresola, idziemy na antresolę. I pewnie zobaczę całą wystawę z góry.
1: Tak, z góry jest bardzo ładny tutaj widok na całą wystawę. I tutaj też już jest taki finał kosmiczny.
0: A czyli tu dalej jest wystawa, że tak powiem.
1: Dalej wystawa. Wita nas.
2: Znajdziesz się w odległej przyszłości, którą dziś możemy sobie tylko wyobrażać.
1: Wita nas robot, który jest gospodarzem na tej części wystawy i ma bardzo donośny głos. Tutaj mamy rzeczywiście takie kosmiczne klimaty, łącznie z tym, że na ścianach są wizualizacje graficzne miast przyszłości. Być może kiedyś te nasze miasta tak będą wyglądały. Dzieci są zachwycone, starsi różnie, natomiast dzieciom się wszystkim bardzo podoba. Wybierają nawet samochody, którymi chcieliby jeździć. Tutaj mamy Mars, Księżyc, takie bardzo takie ciekawe też stanowiska, które opowiadają o tych ciałach niebieskich.
0: Czyli tutaj warto stricte się słucha.
1: Jest słuchawka, tak. Można stanąć, posłuchać. Wyświetlają nam się obrazy. Robocik jeździ za nami.
0: Chyba nas obserwuje.
1: Tak, obserwuje nas i pilnuje. I on tu będzie nam też opowiadał o poszczególnych stanowiskach, bo on tak jest pomyślany jako taki towarzysz tutaj tej eksploracji kosmicznej osób zwiedzających. Ja już tak wyprzedzę. Na końcu mamy jeszcze tutaj... Teraz będzie zagłuszał portal. To jest też taki bardzo nowocześnie sterowany po prostu ekran.
0: Też którym, ręką.
1: Tak, sterowane wszystko jest ręką, u nas jest wszystko nowocześnie. Możemy zobaczyć, jak prawdopodobnie, być może będą wyglądały nasze miasta za lat 10, nie wiem ile. Mamy wizualizację miast, których samorządy są zaprzyjaźnione z samorządem niżańskim. A z miast polskich mamy właśnie Nisko.
0: Przepięknie.
1: Tak, Sandomierz, Tarnobrzeg i Stalową Wolę. Obrazy są zapętlone, więc wystarczy ręką tylko ruszyć i oglądamy sobie.
0: No, Stalowa Wola wygląda...
1: Futura.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Zresztą na wszystkich tych miastach, na tych wszystkich wizualizacjach to są bardzo takie futurystyczne wizje. Bardzo ciekawe. Czasem dzieci nas pytają, a co jest w tych kulach na przykład świecących? A szczerze powiem, nie wiemy. To są bardzo jakieś tajemnicze obiekty. Ale no to kto wie, być może tak się nasze środowisko zmieni, że w takich warunkach będziemy żyć. Latające taksówki, jakieś bardzo dziwne budowle, no takie miasta jak rzeczywiście z filmów science fiction.
0: Tak, zgadza się. Dobrze.
1: Tutaj ostatnia, znaczy dwie ostatnie właściwie atrakcje, bo mamy typową grę o kolonizacji Marsa dla osób, które lubią taką zabawę połączoną z planowaniem. To tutaj jest bardzo wygodne stanowisko, typowa gra od początków budowania bazy, przez zdobywanie tych wszystkich materiałów, budowanie poszczególnych elementów wyposażenia. No tak jak to w grach wygląda, więc tutaj dla osób, które lubią takie klimaty, są tacy, że siedzą tutaj bardzo długo i w zasadzie głównie to ich interesuje. A na koniec zaproszę panią redaktor do teleportacji.
0: O, proszę.
1: Tak, szkoda, że radio nie ma obrazu, bo by państwo zobaczyli. Ja tu postaram się panią redaktor teraz przenieść z miejsca na miejsce. To jest chyba jedyne, z tego co wiem, miejsce w Polsce, może nawet i w Europie. Tak jak te ślady, proszę stanąć. Pani redaktor wyrusza w podróż, w nieznane. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pani redaktor się przeniesie na drugą ściankę w tym pomieszczeniu. Jest to bardzo skomplikowana operacja oczywiście. Do tej pory widywaliśmy tylko takie w filmach. I jest, proszę państwa, udało się, proszę państwa, na słowo uwierzyć, tak. Mamy dwie panie redaktor w tym momencie.
0: Mogę zwiedzać wystawę. Szybciej mi to zajmie. Pani mówi, że godzina, więc moje dwie osoby to w pół
1: tak,
0: godziny.
1: Tak, jedna może zwiedzać, druga może się bawić wybranymi stanowiskami. Można się rozdwoić. I tu z tego okna jest widok na... na całą wystawę. Takie chyba najładniejsze ujęcie. Część historyczna jest tylko pod nami, pod antresolą, tej nie widać, natomiast całą resztę tak.
0: I tak jak Pani wspomniała, za każdym zakrętem coś ciekawego się kryje i stąd to najbardziej widać.
1: Tak, tu jest takie ujęcie na całość tych stanowisk. Tak, są tak pomyślane, żeby nie było takich ślepych miejsc, gdzie nie pójdziemy, w którą stronę nie skręcimy, trafimy na coś ciekawego. Historia.

0: regionu.
1: Kochany to niewielka, dzisiaj niemal zapomniana osada, której początki wiążą się z pograniczem zaborów i majątkiem rodu Lubomirskich. Choć przez lata była spokojnym przysiłkiem, wydarzenia II wojny światowej sprawiły, że na trwałe zapisała się w lokalnej historii. Więcej o tragedii, która dotknęła mieszkańców Kochan, opowiedział mi dr Krystian Propola z Polskiego Towarzystwa Historycznego.
2: No to na początek chciałabym, abyśmy cofnęli się w czasie i porozmawiali o tym, jak i kiedy powstała osada Kochany i jak wyglądało jej życie w dawnych wiekach. Czyli w skrócie, jak i kiedy powstała osada Kochany i w jaki sposób była związana z Rzeczycą Długą.
3: Myślę, że możemy ją utożsamiać mniej więcej z okolicami czasów nowożytnych. Z tego względu, że sama miejscowość była tak naprawdę osadą ściśle związaną z Rzeczycą Długą, ale też i pobliskimi Jestkowicami i Rozwadowem. Generalnie stanowiono, jak już wspomniałem, taki przysiółek, byśmy to dzisiaj powiedzieli, a dopiero z czasem stała się taką oddzielną miejscowością. Generalnie losy tej wioski należy kojarzyć w dużej mierze z rodem Lubomirskich, bo tam się mieścił akurat jeden z ich takich folwarków. No i co dodatkowo istotne, no to też pamiętajmy, że tamta ziemia, którą dzisiaj możemy kojarzyć z powiatem stalowowolskim, no to było pogranicze tak naprawdę zaborów. W tamtym czasie, w XIX wieku, zaborów z jednej strony austro-węgierskiego, a z drugiej strony rosyjskiego. I tak naprawdę na skraju tej osady biegła właśnie taka linia graniczna. No wiadomo, nie dosłownie nikt tam nie malował linii, prawda, jako takiej, ale no myślę, że to też może dać naszym słuchaczom pewny obraz tamtej sytuacji, tej miejscowości jako takiej miejscowości na skraju, trochę na uboczu, taki nazwijmy to ówczesny mikroświat.
2: To jak w takim razie te granice tych zaborów wpływały na codzienne funkcjonowanie mieszkańców tej wsi? Czy jeszcze wtedy przysiółka?
3: Na pewno nie miało to jakiegoś gigantycznego wpływu, bo takie zjawiska bardziej odbijają się jednak na większych osadach, na w szczególności na miastach, prawda? Ale w tym przypadku można powiedzieć, że to pogranicze wpływało na liczbę ludności, prawda? Jak mamy pogranicze też, no to może tutaj nasi słuchacze muszą to sobie wyobrazić. W tamtych czasach tereny pogranicza to nie tyle były, prawda, jakieś budki graniczne, szlabany i tak dalej, to bardziej były lasy. I takie właśnie były Kochany.
2: Czyli las był taką granicą administracyjną.
3: Tak, zdecydowanie tak. I w przypadku wsi Kochany, przysiółka w zasadzie, to też było widoczne w tamtym czasie. A skoro mamy, prawda, w pobliżu las, no to też wiemy, że ta gospodarka w dużej mierze składała się z lasu, z rzemiosła, choć też nie porównałbym tego na przykład z Ulanowem, prawda, gdzie mieliśmy już takie typowe zagłębie gospodarcze. A w tym przypadku, no to mówimy tutaj, prawda, o wiosce składającej się z około kilkudziesięciu osób i kilkunastu domach. Także no też tutaj nie nazwałbym tej osady jakąś, prawda, szczególną na tamte czasy. To była po prostu typowa osada pogranicza.
2: Co w takim razie wyznaczało rytm życia mieszkańców Kochan oprócz tej granicy?
3: Przede wszystkim lokalne, nazwijmy to dzisiaj byśmy powiedzieli, zakłady. W tamtym czasie lepszym określeniem by były manufaktury, bo we wsi istniało m.in. młyn wodny, a tak poza tym, no to w zasadzie z takich typowych obiektów, może nie typowych, ale takich rozpoznawalnych, nazwijmy to, jak na tamte czasy obiektów, no to tam we wsi znajdował się również browar, korzelnia, no i oczywiście tartak, no z racji tego, że skoro tereny zalesione, prawda, no to ta gospodarka drzewna musiała się tam rozwijać, nawet w jakimś tam szczątkowej formie.
2: Dobrze, no to tutaj mamy takie miejsca pracy mieszkańców Kochan, a co z takimi miejscami, w których mogli później odpocząć po pracy?
3: To znaczy tak, nie wiem, czy takie miejsca możemy kojarzyć stricte z odpoczynkiem, to tak oczywiście żartując, ale w osadzie istniała również karczma. Także jeśli miałbym wskazywać na jakąś formę takiej rozrywki, takiego spędzania wolnego czasu czy integracji, no to zdecydowanie ten obiekt można uznać za taki też dość charakterystyczny w Kochanych.
2: Z tego, co mi wiadomo, to nie jest jakby jedyny ciekawy obiekt na mapie Kochan, jeśli mogę tak to ująć.

0: bo podobno właśnie w miejscowości Kochany, w osadzie Kochany, znajdował się folwark lubomirskich. Jak właśnie wpływał on na życie tej osady i życie jej mieszkańców?
1: To znaczy tak, no, wydaje się, że tutaj trzeba się zagłębić bardziej w tamtejszy model gospodarczy, prawda? Czyli tak naprawdę folwark mógł być dla mieszkańców z jednej strony takim źródłem zatrudnienia w pewien sposób, a z drugiej strony był też miejscem, no, z którym musieli się po prostu też mieszkańcy liczyć, prawda? Bo jak lasy, no to też majątki pana, cykl polowań, prawda, także no tutaj powiedzmy, że no było to dość specyficzny model życia, oparty tak naprawdę też o pewną zależność i po prostu zasady, które wówczas panowały, prawda, pomiędzy panem a, no nie chcę już mówić chłopami, bo to już mówimy o końcu XIX wieku, bardziej między, może to jest lepsze określenie, ziemiaństwem, a innymi warstwami społecznymi.
0: A czy mógłbyś nam przybliżyć właśnie historię folwarku lubomirskich?
1: To znaczy, jest on związany tak naprawdę z majątkiem w Charzewicach, prawda, bo tam akurat mieściła się wtedy pewna jakaś, nazwijmy to, rodowa siedziba, przynajmniej jedna z rodowych siedzib lubomirskich. Natomiast jeśli już mamy się zagłębiać w Kochany, no to przede wszystkim musimy pamiętać, ja tutaj wspomniałem właśnie o tym takim specyficznym modelu gospodarczym, prawda, pomiędzy ziemiaństwem a biedniejszymi, czy po prostu nazwijmy to rolnikami tamtejszymi, bo to już tak mi należy określać.
0: Biedniejszymi warstwami społecznymi.
1: Tak, to jest dobre określenie. To tutaj w zasadzie tak, o ile o samych lubomirskich w Kochanach wiele powiedzieć się nie da, to była to po prostu część majątku, o tyle można wskazać, że z lubomirskimi pośrednio wiąże się miejscowa kapliczka, która się tam zachowała w takim dość starym już dębie. Dlaczego? Dlatego, że folwark, o którym wspomniałaś, łącznie z tym, powiedzmy, okolicznymi lasami, był zarządzany przez pewnego Gajowego. I gdy jego żona zmarła, postanowił on zbudować kapliczkę, aby uczcić pamięć tej żony. Także no można powiedzieć, że z tego jest taka pamiątka, rzeczywiście taki ślad po tym, że kiedyś to była część pewnego majątku, prawda? Te Kochany, te okolice, okoliczne lasy.
0: Jeśli dobrze myślę, to jesteśmy teraz w czasach międzywojnia, czyli w latach 30. XX wieku. A teraz chciałabym przejść do takiego głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Dlaczego w zasadzie rozmawiamy o osadzie Kochany, skoro, jak sam wspomniałeś, to była taka typowa osada i jakby nie wyróżniało jej nic szczególnego właśnie w tych czasach zaborów i kolejnych. Chciałabym przejść teraz do tego, jak wyglądały wydarzenia z 30 września 1942 roku, czyli no, wielkiej tragedii, która spotkała tamtą osadę.
1: Generalnie, o ile, jeśli byśmy patrzyli na topografię, układ samej i historię samej wsi, no to rzeczywiście ona sama w sobie nie jest jakoś szczególnie interesująca, ale już bohaterstwo tej ludności podczas II wojny światowej jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że nawet jeśli nasi słuchacze są słabi z historii, no to też na pewno oglądali jakieś filmy wojenne. A jak wiadomo, lasy to jest w trakcie II wojny światowej cały mikroświat, gdzie funkcjonują ze sobą, prawda, partyzanci, uciekinierzy. No generalnie całe tak naprawdę życie może się tam toczyć. I podobnie było również wraz z wybuchem II wojny światowej. Jak wiemy, po klęsce wrześniowej część Polaków zdecydowała się walczyć dalej i wstępowali do różnych oddziałów partyzanckich. W przypadku mieszkańców wsi Kochany to jest o tyle istotne, że tam partyzanci cieszyli się sporym szacunkiem i jednocześnie wsparciem lokalnej ludności. Dlaczego ja o tym mówię? Nie absolutnie dlatego mi chodzi tutaj o sugerowanie, że gdzieś tam w innych wsiach nienawidzono partyzantów i tak dalej. Nie. Mi chodzi o to, że Niemcy w czasie wojny stosowali coś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Czyli jeśli dowiedzieli się, że ktoś pomaga partyzantom, Żydom, no to z miejsca tak naprawdę karano całą wieś, całą wioskę. I tak było również w tym przypadku. Miejscowa ludność doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że to, co robią, jest karane i to w najgorszy możliwy sposób z punktu widzenia Niemców, a jednak z czystego

Jego patriotyzmu wspierali okolicznych partyzantów, udzielając im schronienia, zaopatrując w pożywienie. Także to można powiedzieć rzeczywiście taki chwalebny element naszej historii lokalnej. Natomiast dlaczego dla Niemców to było takie trudne? Bo oczywiście, już powiedziałem, partyzanci, wroga działalność, ale też pamiętajmy, że skoro te lasy były gigantyczne, no to naprawdę stanowiło to ogromne wyzwanie dla Niemców, żeby znaleźć grupy, które atakują z jednej strony niemieckie posterunki, linie komunikacyjne, generalnie utrudniało im życie na wszystkie możliwe sposoby. W związku z tym uznano, że najlepszym wyjściem będzie zastraszenie mieszkańców i uczynienie z nich takiego, nazwijmy to, okrutnego przykładu, dlaczego okoliczni mieszkańcy nie powinni wspierać ruchu patriotycznego, dlaczego nie powinni w ogóle podejmować jakiejkolwiek działalności dywersyjnej przeciwko Niemcom. I w przypadku wsi Kochany to wydarzyło się 30 września 1942 roku. I co się wówczas działo? Z jednej strony, przynajmniej tak z relacji wynika, że mieliśmy wtedy za oknem piękną pogodę, prawda, ranek, i nagle to nie kogut budzi ludzi, ale oddziały. Oddziały żandarmerii i Wehrmachtu, które otoczyły całą tą osadę z wszystkich możliwych stron. To była, jak można się domyślać, taka, nazwijmy to, karna pacyfikacja, prawda? Czyli najpierw otaczamy całą wieś i później idziemy w głąb, mordując tak naprawdę wszystko, co spotkamy. No taka była po prostu taktyka Niemców. Także zapisały się z tamtych dni obrazy tragiczne. Jeden z kronikarzy bodajże klasztoru w Rozwadowie zapisał, że nad Sanem unosił się w tamtym dniu jeden wielki ogień. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy nie tylko

jeden z kronikarzy bodajże klasztoru w Rozwadowie zapisał, że nad Sanem unosił się w tamtym dniu jeden wielki ogień. Dlaczego? No dlatego, że Niemcy nie tylko

0: Ofiarami były zarówno dzieci, starcy, kobiety. Tak naprawdę ocaleli jedynie ci, którzy albo nie wrócili jeszcze z pracy w polu w tamtym czasie, albo zdążyli uciec do lasu.
1: Czy wiemy w takim razie, ile osób zginęło? Jakie były ich późniejsze losy? Czy wiemy coś o ich pochówku, czy ekshumacjach?
0: Statystyki tutaj są dość precyzyjne. Powstały już po wojnie. Wyliczono, że w tamtym czasie miało zginąć 39 osób. W tym, co jest, no, wydaje mi się, najbardziej tragiczne, aż 20 dzieci. Także
1: połowa z nich.
0: Połowa z nich to stanowiły osoby młode, prawda? Dodatkowo spłonęło 17 zabudowań. Także to wydaje mi się, że śmiało można zapisać w kanon naszej lokalnej historii jako taka dość poważna trauma lokalna, prawda, która w jakiś sposób figuruje pod tą nazwą takiego okrucieństwa niemieckiego z czasów II wojny światowej. Także co zrobiono z ofiarami? No, przede wszystkim z jednej strony warto wspomnieć, że początkowo one zostały pochowane tak prowizorycznie, prawda, w takiej wspólnej mogile. Dopiero po wojnie, kiedy już rozpoczęto takie prace ekshumacyjne, no to te ciała w końcu zostały pochowane z taką, można powiedzieć, należytą czcią, bez takiej prowizorki, na okolicznych cmentarzach, bo w Woli Rzeczyckiej, w Jastkowicach, Rozwadowie i chyba też jeszcze w innych miejscowościach, jeśli mnie pamięć nie myli. Natomiast na miejscu tej pierwotnej mogiły, bo to jest też dość istotne, znajduje się chyba do chwili obecnej, jak mi pamięć nie myli, krzyż. A także oczywiście w Kochanach znajduje się też cmentarz, o czym warto pamiętać, wojenny, gdzie spoczęło, jak dobrze pamiętam, 10 takich zidentyfikowanych ofiar pacyfikacji, bo tu pamiętajmy, nie wszyscy zostali zidentyfikowani.
1: Jednak jak dobrze wiemy, mieszkańcy wsi Kochany jakby nie zapomnieli o tych poległych właśnie w pacyfikacji wsi i co roku prowadzona jest właśnie taka ceremonia ku czczeniu właśnie ich pamięci.
0: Tak, zgadza się. Zresztą, jak dobrze pamiętam, na cmentarzu znajduje się inskrypcja nagrobna, prawda, wspominająca tamte ofiary, między innymi właśnie rodziny Grabackich i Stęci Wilków, jak dobrze pamiętam.
1: Przechodząc dalej, jak też wiemy z historii, pacyfikacja wsi Kochany to nie jedyne trudne wydarzenie w życiu jej mieszkańców. Kolejne nadarzyło się w zasadzie niecały rok później, czyli 22 października 1943 roku w bitwie pod Kochanami.
0: Tak, doszło tam wtedy do starcia miejscowych oddziałów Gwardii Ludowej z armią niemiecką. O co chodziło? Chodziło po prostu o to, że stacjonujące tam oddziały Gwardii Ludowej czekały na zaopatrzenie ze strony ZSRS. W każdym razie też Sowieci zaopatrywali oddziały partyzanckie, które z nimi współpracowały. No i w pewnym momencie po prostu z racji tego, że Niemcy stosując rozpoznanie lotnicze odkryli, że rzeczywiście pewne oddziały grupują się w lasach, no to stwierdzili, że to jest pora, żeby rozpocząć obławę właśnie na tych okolicznych terenach. I tam właśnie doszło do zwarcia z tymi partyzantami. I co jest ważne, początkowo partyzanci odnieśli pewne sukcesy w starciach z Niemcami. Niemniej jednak z czasem musieli się po prostu przebijać przez kolon. Tak jak opowiadałem, tak było w przypadku pacyfikacji wsi, tak było też tutaj, że Niemcy starali się otoczyć oddział i później kolejno po prostu ci partyzanci musieli się przebijać. Także wiadomo, że zginęło wówczas w tej bitwie 5 partyzantów, a kilkunastu zostało rannych. I co jest ważne, pomnik tej bitwy również się w Kochanach znajduje.
1: A czy wiemy może, co stało się z dowódcą tych partyzantów? Chyba o pseudonimie Jastrząb, z tego co pamiętam.
0: Tak, Antoni Palń, pseudonim Jastrząb, on również brał aktywny udział w tej bitwie, no i on się znalazł w tym gronie rannych, natomiast nie przeżył niestety, kilka dni później zmarł i pochowano go, z tego co wiem, w Rzeczycy.
1: Jak wyglądały losy Kochan już po II wojnie światowej?
0: To znaczy, sam ten obraz, no, jest dość przykry, dlatego że mimo że Kochany nigdy jako tako nie były jakąś większą, prawda, osadą, co już zostało zasygnalizowane, to jednak te tragiczne wydarzenia sprawiły, że tak naprawdę cała miejscowość niemalże umarła, bo sporo młodych osób, które jeszcze mogło, powiedzmy, odtworzyć tę wieś, zdecydowało

0: na migrację do Stalowej Woli czy do innych części Polski, a w tym momencie no, Kochany są już taką dość małą osadą, prawda? Niosącą jedynie dużą ilość wspomnień bardziej.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: SK2. Magazyn lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic. Są ludzie, którzy mijają problemy z daleka i są też tacy, którzy gdy ktoś potrzebuje pomocy, robią krok do przodu. O takiej właśnie inicjatywie dzisiaj porozmawiamy. Fundacja Visionary, działająca na Podkarpaciu i nie tylko, buduje swoją misję na pomaganiu innym. Jej historia zaczęła się od akcji poszukiwawczych prowadzonych wspólnie ze służbami. Później pojawiły się wyjazdy humanitarne na Ukrainę. Dzisiaj to także szkolenia z pierwszej pomocy, kampanie społeczne i działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tej rozmowie nie zabraknie również krótkiego szkolenia z korzystania z defibrylatorów AED, bo czasem kilka prostych kroków może uratować czyjeś życie. O tym wszystkim rozmawiałam z prezesem fundacji Arturem Jabłońskim. Zanim przejdziemy sobie do działalności fundacji, chciałabym zacząć od tego, skąd w ogóle wziął się pomysł na jej powołanie i co było jakby jej pierwotną inspiracją.
3: Pierwotna inspiracja była nieco inna niż obecny profil działania, bo pierwotnym takim pomysłem na fundację były bardziej działania poszukiwawcze, typowo ze służbami, z policją. No to realizowaliśmy w sumie pewnie przez 4 lata pierwsze fundacji. Potem przy wojnie trochę zaangażowaliśmy się bardziej w wyjazdy właśnie na Ukrainę, czyli tam takie typowe medewaki plus transport darów na Ukrainę. Tutaj było też właśnie, były transporty rannych wojskowych bądź cywili z Ukrainy, z działań takich objętych już terenem typowo wojennym. No i później napotkaliśmy trochę taki dysonans u nas, bo stwierdziliśmy, że ciężko jest też z finansowaniem niektórych działań, tak właśnie poszukiwać. No, te działania były niepłatne i ciężko też było pozyskać sponsorów, a tym bardziej po COVID-zie, gdzie tych sponsorów bardzo dużo padło. No i zaczęliśmy myśleć, co możemy zrobić innego, żeby dalej było jednak w tym profilu ratowniczo-medycznym, ale żeby może troszkę bardziej być samowystarczalni, czyli właśnie, żeby prowadzić tą działalność statutową odpłatną, którą możemy wykonywać. Mamy umiejętności, mamy ku temu sprzęt, a pozyskane pieniążki możemy właśnie dalej wrócić w działalność taką społeczną, czyli właśnie tak jak u nas na Facebooku dużo widać, czyli po prostu robimy montaż AED, robimy transporty medyczne czy zabezpieczenia. Pozyskane pieniążki właśnie trafiają z powrotem do fundacji po to, żeby właśnie robić działania takie pro bono, czyli właśnie różne kampanie społeczne, edukacyjne, sprawdzanie pustostanów zimą z policją, bądź w lecie jakieś kampanie edukacyjne na mieście, sprawdzanie na przykład cukrów, ciśnienia, cholesterolu u mieszkańców miast na Podkarpaciu, bądź też właśnie, jeżeli dochodzi jest taka sytuacja, na przykład, że wiemy, że jest biedniejsza szkoła gdzieś na wiosce, to żeby te szkolenia też pojechać, móc zrobić z tych pozyskanych pieniążków skąd inąd właśnie. No tutaj właśnie przykład jest taki, że no właśnie w jednej szkole tam właśnie była taka sytuacja, że szkoła miała trafić do zamknięcia, no i po prostu byśmy wyszli z inicjatywą, że wiemy, że nie mają tych pieniążków, więc my po prostu przyjedziemy, przeszkolimy im te dzieci za darmo, żeby coś się w tej szkole działo. I też właśnie montowaliśmy AED po dużo lepszych cenach niż normalnie by to miało miejsce.
1: I ta szkoła wciąż funkcjonuje?
3: Tak, udało się im utrzymać. Wiem, że były rozmowy, wiem, że szkoła zostaje. No i też wspieramy takie inicjatywy, jeżeli wiemy, że jest taka potrzeba, że właśnie brakuje tych pieniążków. To właśnie mówiąc, pozyskane gdzieś tam widnym sumtem tych pieniążków w własnym zakresie, no staramy się właśnie pomagać w taki sposób gdzieś tam w innych miejscach.
1: Tutaj już pan w sumie powiedział troszkę o tym, czym się zajmujecie, a ja chciałabym jeszcze cofnąć się jakby do samych początków. Od jak dawna działa fundacja i czy to było tak, że skoro jakby pomysł na jej działalność trochę się zmienił, to czy mieliście dwie nazwy, czy jedną cały czas tę samą?
3: To znaczy tak, nazwy były dwie. Pierwsza to była nazwa Wsparcie 112, taka ukierunkowana stricte pod pierwszą pomoc. Później po wojnie zmieniliśmy tę nazwę na Visionary. I
1: po wojnie na Ukrainie.
3: Po wojnie na Ukrainie. Po tym takim okresie, kiedy my jeździliśmy i potem zaprzestaliśmy już działalność z powodu też zniszczenia dwóch pojazdów właśnie podczas tych działań. Także nastąpiła zmiana tej nazwy i szukaliśmy coś trochę uniwersalnego, które by też podpasowało z tą pod pierwszą pomoc, ale właśnie pod tematy też z depresją, wypaleniem zawodowym czy innymi tematami, z którymi tam też planowaliśmy i zajmujemy się. No i tak trafiło na to nazwę Visionary. Gdzieś tam bardziej tak poszliśmy w ten sposób, że zaczęliśmy tak to brać,

0: że nazwa wizjonariusz po prostu jest taka jakaś wizja, którą mamy do przodu, którą chcemy kontynuować i stąd ta nazwa gdzieś tak została wymyślona przez nas.
1: Dobrze, no to znamy już taką, można powiedzieć, genezę fundacji. Przejdźmy sobie właśnie teraz do jej misji. Jakie właśnie wartości przyświecają temu, co robicie?
0: No głównie tutaj propagowanie tej pierwszej pomocy, właśnie edukacja z tej pierwszej pomocy, bo jedno jest właśnie edukować, a drugie też przekazać tym ludziom, jak mają udzielić tej pierwszej pomocy, żeby nie bali się podejść do tej osoby poszkodowanej. Dystrybucja sprzętu, żeby ten sprzęt właśnie podczas, nawet jeżeli montujemy go i instytucje kupują go od nas odpłatnie, montujemy, szkolimy tych ludzi w tych instytucjach oraz mieszkańców z obsługi tego sprzętu i staramy się też zapewnić jak największą sieć, żeby ten sprzęt był dostępny i żeby ludzie byli przeszkoleni, żeby nie bali się właśnie reagować, jeżeli napotkają i będą musieli udzielić tej pierwszej pomocy. Wiadomo, no zdarza się, że przeważnie są to cywilne osoby, które napotykają na jakiekolwiek zdarzenia przed przyjazdem służb państwowych, tak jak pogotowia, czy tam policji, straży. No i żeby te osoby faktycznie reagowały, nie bały się udzielania tej pierwszej pomocy. No robiliśmy też eksperymenty społeczne właśnie w Krośnie, między innymi, gdzie z ukrycia właśnie kręciliśmy symulowane tam zdarzenia, jak dziewczyna miała padaczkę, chłopak zakrztusił się wodą. No i kręciliśmy z ukrycia te reakcje ludzi.
1: No i jakie one były? Czy ludzie byli chętni pomagać?
0: No tu właśnie 50 na 50, bo jedni faktycznie reagowali, nawet to wyciągnięcie telefonu, zadzwonili na 112, gdzie podbiegaliśmy, mówiliśmy, że to jest symulacja, żeby jednak nie dzwonili. To już było udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli nikt nie potrafi, czy boi się zrobić coś więcej. Ale były też takie sytuacje, że no ludzie stali, oglądali się, dochodzili kolejni ludzie i tuż potem taki efekt tłumu się robił. Takie, że no dobra, ja nie zadzwonię, bo jest ktoś inny, to może on zadzwoni i takie zwalanie odpowiedzialności w tym momencie. I też podchodziliśmy do takich ludzi później, po jakimś tam czasie, pytamy się, dlaczego nie reagują, skoro ta dziewczyna tam leży już od dłuższego czasu na chodniku, widzą, że nie rusza się. No a tam słyszeliśmy, że no oni się boją, nie wiedzą, co mają zrobić, boją się, że zaszkodzą takiej osobie. No i tutaj właśnie staramy się edukować, żeby ci ludzie nie bali się, żeby przełamać ich. Wiadomo, że sytuacje mogą nas spotkać w każdym miejscu różne. Możemy najechać na ten wypadek, możemy najść właśnie na to, że jakaś osoba może na tym przystanku leżeć, nie wiem, zemdleć gdzieś przy nas. I żeby te osoby właśnie dzięki temu, że montujemy taki sprzęt i edukujemy właśnie od najmłodszych lat, bo też prowadzimy edukację w przedszkolu, w szkołach, no żeby po prostu te dzieci też wiedziały, jak już tam udzielić tej pierwszej pomocy i żeby to gdzieś tam zakrzewić w tym młodym wieku.
1: Żeby to pomaganie było takim odruchem warunkowym, chyba tak to
0: tak,
1: się mówi.
0: Tak, tak. No tu właśnie też mówię, no jeździmy po szkołach, bo mieliśmy też taki projekt pod koniec roku z Narodowego Instytutu Wolności. Jeździliśmy, mamy takiego dużego misia ratownicza i właśnie szkoliliśmy kilka szkół, głównie tam w powiecie krośnieńskim. No i trafiliśmy też do jednej szkoły właśnie w Wiskrzyni, gdzie tam też szkoliliśmy całą szkołę od tych najmłodszych dzieci, od przedszkolaków praktycznie aż po 8 klasy. W 8 klasach byliśmy z godlami VR, bo możemy przenieść też właśnie ludzi w kontrolowanych warunkach do jakichś zdarzeń tam, czy wypadków, czy potrącenia na rowerze, udaru, bądź innych takich zdarzeń. No i właśnie 2 tygodnie po naszej wizycie, po przeszkoleniu całej szkoły właśnie był wypadek w Iskrzyni, gdzie tam chłopak koło domu sobie miał po prostu jakiś tam wypadek na takiej przydomowej skoczni, uderzył głową o lód. No i właśnie koledzy, którzy byli na tym szkoleniu razem z nim, bo okazało się, że ta cała grupa była u nas na szkoleniu, no potrafili udzielić tej pierwszej pomocy, zaopatrzyć tego kolegę poszkodowanego, wezwać prawidłowo tą pomoc. No i dzięki temu no, tego chłopaka udało się uratować, też służby potrafiły dojechać. No i to nas też motywuje do tego, że wiemy, że ta robota jest dobrze wykonana, że te osoby po tych szkoleniach wychodzą z jakąś wiedzą, którą im przekazaliśmy i są w stanie właśnie tej pomocy prawidłowo udzielić.
1: Tutaj pan wspomina o powiecie krośnieńskim, bo podejrzewam, że jakby fundacja stamtąd pochodzi, ale czy działacie również w innych regionach naszego województwa?
0: Tak, staramy się działać w sumie na całym Podkarpaciu. Jeździmy też po całym Podkarpaciu, też między innymi mamy podpisaną umowę z policją. Mamy umowę jedną...
1: Z komendą wojewódzką.
0: Z komendą, a czy nie z wojewódzką właśnie, tylko z powiatowymi. Jest to komenda w Lesku oraz w Jaśle, także tutaj ten profil właśnie jest różny, bo mówię, działamy w różnych miejscach, także no to nie jest, znaczy tak inaczej, zarejestrowani jesteśmy biuro właśnie mamy w powiecie krośnieńskim dokładnie w Podczynie, natomiast działamy w całym gdzieś tam na samym Podkarpaciu.
1: Czy jesteście chętnie zapraszani przez szkoły, przedszkola, czy jakieś takie instytucje publiczne?
0: Tak, jest właśnie bardzo dużo wyjazdów na szkolenia. Tutaj już nawet nie samo Podkarpacie, bo zapytania o szkolenia właśnie z misiem praktycznie z całej Polski spływają, gdzieś tam też nie
1: z
0: na to.
1: Z misiem ratownisiem.
0: Więc tutaj też się nie zamykamy tylko na właśnie Podkarpacie. Natomiast no, jest bardzo dużo zapytań, bardzo dużo właśnie gdzieś tam tych szkół odwiedzamy.
1: Jak wyglądają takie szkolenia i z dziećmi, i może z takimi no, starszymi dziećmi, czyli może młodzieżą?
0: Z młodszymi dziećmi jest to głównie taka edukacja przez zabawę. Ten misiek przełamuje barierę u tych dzieci też, bo można go pogłaskać, misiek przyjdzie, przytuli, można go zabandażować, sprawdzić mu ciśnienie. Te dzieci też są przebierane właśnie w lekarzy,

0: słuchać ratowników, mają prawdziwe stetoskopy. No i to jest takie trochę psychologiczne. Dzieci jednak widzą, że mają jakąś realną postać, która się tam odezwie, przytuli, więc bardziej chętniej podchodzą do takiej edukacji niż do takiego plastikowego, zwykłego fantoma. No i mamy też właśnie wiedzę od nauczycieli czy tam od rodziców. Taki feedback wraca do nas po jakimś tam dłuższym okresie, że te dzieci dalej wracają do, nawet nie tyle co do pierwszej pomocy, co do tej postaci, że powiedziała tak, zrobiła tak, więc tak trzeba robić. Mamy też swoje właśnie autorskie malowanki plus książeczki, które też były wykonane do tej postaci, do właśnie misia. Na malowankach właśnie jest ten misiek udzielający w różnych scenkach pierwszej pomocy. Są też właśnie wierszyki z pierwszą pomocą, gdzie potem na drugiej kartce można sobie namalować to, co właśnie jest w tym wierszyku. No bo tutaj w ogóle jest taka głębsza historia tego misia, że on jest też właśnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Także jest takim naszym brandem rozpoznawalnym, zastrzeżonym w urzędzie patentowym. No i po prostu my tutaj sobie jeździmy, mamy dodatkowo jeszcze inne takie rzeczy do tego misia, które też dajemy dzieciom w ramach tej szkoły.
1: A jeśli jedziecie do już takiej szkoły ponadpodstawowej, to wciąż jakby z misiem ratownikiem, czy już te zajęcia troszkę inaczej wyglądają?
0: Nie, te zajęcia już inaczej wyglądają. Tutaj już w zależności właśnie od wieku osób, do których jedziemy. No do starszych dzieci bądź młodzieży, tutaj już tak powyżej tego 8-10 roku, mamy już nieco inną ofertę. Mamy właśnie gogle VR z sztuczną inteligencją, gdzie mamy właśnie kilka scenek takich właśnie pokazowych. I to są właśnie wypadki, wypadek drogowy, wypadek rowerowy, właśnie jakiś udar, zranienia, urazy, które możemy spotkać gdzieś w domu bądź w jakimś takim naturalnym środowisku, gdzie mogą się przytrafić każdemu. No i tutaj jest taki, dochodzi już efekt stresu. No, ktoś ubiera te gogle, nagle przenosi się gdzieś tam do jakiegoś miasta, do lasu, do metra, no i musi działać. Ma osobę poszkodowaną. Tutaj właśnie jest ciekawiej, że możemy też zeskanować fantom faktycznie, który leży na sali szkoleniowej. No i ta osoba uciska fantom, czuje go faktycznie, że go uciska, a w tych goglach widzi osobę poszkodowaną, więc jest taki efekt trochę stresu, bo jednak czuje namacalnie, widzi, co się dzieje. No i musi udzielić tej

0: no i musi działać, ma osobę poszkodowaną. Tutaj właśnie jest ciekawiej, że możemy też zeskanować fantom faktycznie, który leży na sali szkoleniowej. No i ta osoba uciska fantom, czuje go faktycznie, że go uciska, a w tych oglach widzi osobę poszkodowaną, więc jest taki efekt trochę stresu, bo jednak czuje namacalnie, widzi, co się dzieje. No i musi udzielić tej właśnie, mamy taki feedback właśnie od tych osób, które przechodziły te szkolenia w ten sposób, że po prostu więcej zostaje w głowie, bo też...
1: Bo jest to jakieś takie przeżycie
0: jest
1: dla
0: to
1: nich,
0: jakieś
1: nie?
0: przeżycie, jest to też ten aspekt stresu, który gdzieś tam jednak utrwala te informacje u nas.
1: A czy dzieci i młodzież chętnie właśnie biorą udział w takich zajęciach? Czy widać u nich to takie zaangażowanie?
0: Raczej chętnie, chociaż mamy takie swoje obserwacje, bo trochę tych szkół już odwiedziliśmy w tym naszym okresie działalności, że dużo chętniej i bardziej zaangażowane dzieci są na wioskach. Z czego to wynika, ciężko powiedzieć. Nasze takie obserwacje są takie, że może, że właśnie w miastach więcej jest atrakcji w szkołach. I może jak przyjeżdżają różne inne rzeczy dodatkowo, to dla dzieci jest to kolejna atrakcja, która przyjeżdża. Chociaż nie mówię, że nie są zaangażowani, bo te też są, ale widać to ten poziom zaangażowania nieco inny niż jeżeli właśnie jest to jakaś taka mniejsza wioska, do której pojedziemy i zrobimy właśnie takie szkolenie.
1: Dobrze, no to tutaj mówiliśmy o takiej waszej flagowej maskotce, która towarzyszy wam w podróżach właśnie po szkołach. A kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, to znalazłam projekt przez was realizowany, który nazywa się Szpital Misia Ratownisia. Czy to jest to samo? Czy to jest jakieś konkretne miejsce?
0: To jest to samo praktycznie. Konkretnego miejsca jeszcze nie ma. Pracujemy nad tym właśnie, żeby zrobić taką salkę, gdzie po prostu będzie, tak jak w strażach państwowych na przykład jest salka Ognik, tak chcemy tutaj właśnie zrobić taką salkę Szpital Misia Ratownisia, gdzie będą mogły nam dzieci odwiedzać po prostu w tym miejscu i korzystać właśnie z tego. Zamysł był taki, w sumie jest zamysł taki, żeby to był trochę w taki sposób, że mogą przyjechać grupy zorganizowane, ale żeby to też było jako sala zabaw, czyli po prostu też mogą przyjść rodzice, napić się jakieś kawy, popracować na przykład w międzyczasie, a dziecko może skorzystać właśnie z tej oferty takiej edukacyjnej, może się pobawić z tym misiem, czy no, po prostu nauczyć się też pierwszej pomocy w ten sposób z ratownikami, którzy tam też by byli. Mamy takie plany, zobaczymy jak to pójdzie, bo mówię, to wszystko zależne jest też od funduszy, od projektów, które składamy. No w tym momencie mamy kilka takich projektów właśnie pod to też napisanych, które są w trakcie gdzieś tam oceniania. Mamy lokal upatrzony, rozmowy trwają, jest tam w trakcie remontu.
1: Dobrze, no to ten Szpital Misia Ratownisia, czyli to jest projekt taki skierowany do dzieci i do młodzieży. A czy macie takie projekty, które obecnie realizujecie, które są skierowane do takich starszych grup wiekowych?
0: Dla starszych grup wiekowych, no to jest Solidarnie z Seniorami. To jest już w ogóle taki przeskok w drugą stronę, czyli dzieci bezpośrednio na seniorów. Solidarnie z Seniorami polega na tym, i on też powstał tak naprawdę przy COVID-zie, gdzie była ta potrzeba, no była izolacja, była ta potrzeba, że ludzie nie mogli wyjść z domu, seniorzy się też bali, więc tutaj właśnie było tak, że jeździliśmy do tych seniorów z paczkami, z żywnością długoterminową, taką najpotrzebniejszą. Później się to przerodziło w to, że trochę ta historia tych paczek się zmieniła, stwierdziliśmy, że no COVID ustał, te paczki już nie są potrzebne, ale zostali ludzie, którzy faktycznie potrzebowali tej pomocy, bo widzieliśmy, jeździliśmy, weryfikowaliśmy te miejsca, no i stwierdziliśmy, po prostu, że tą akcję przerobimy po prostu tak, że będziemy przyjeżdżać dwa razy w roku, właśnie przy świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. I tak od w sumie właśnie tego czasu COVID-u staramy się właśnie dwa razy w roku do tych różnych ludzi dojeżdżać.
1: A w jaki sposób ich wybieracie?
0: Tutaj właśnie adresy dostajemy z gmin, z którymi współpracujemy, czyli właśnie są to adresy z MOPS-u. My też weryfikujemy, bo też staramy się, żeby to były jednak takie miejsca, które faktycznie tej pomocy potrzebują. Gdzie widzimy, że na przykład jest no, ten dom gdzieś tam się wali, bo byliśmy w różnych miejscach i dziennie to wychodziliśmy zrozgotani później po takim spotkaniu z takimi osobami. Więc staramy się to jeszcze weryfikować adresy, które tam mamy. Ale często było tak, że już później znajomy znajomego mówił, słuchaj, znamy taką panią, która mieszka pod lasem sama, ona tam sobie nie radzi, może ją odwiedzicie. I tak te adresy same gdzieś tam się pojawiały. Myśmy to weryfikowali, jechaliśmy, rozmawialiśmy i w ten sposób te paczki gdzieś tam dowoziliśmy. No towar też do tych paczek był zbierany różnie, bo to było też kilkutorowo. Bo tak, trochę kupujemy z własnego sumptu gdzieś tam zarobionego właśnie na montażu, szkoleniach, transportach. Z tych pieniążków przeznaczamy trochę różne sklepy, które gdzieś tam na Podkarpacie zgadzają się koszyki postawić dla nas z plakatem. Więc na przykład jest to wystawione 2-3 tygodnie, potem my robimy objazd po Podkarpaciu, zbieramy sobie ten towar i segregujemy. Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Żywności w Rzeszowie, więc też oni w miarę możliwości, jeżeli jest jakaś możliwość, to nas wspierają, bądź pod ich szyldem możemy po prostu też ten towar zbierać w sklepach.
1: Jak tak pan powiedział o tych paczkach, które dostarczacie do seniorów, to tak sobie pomyślałam, czy razem jakby z tą paczką żywności dla tych starszych osób dostarczacie im także taką, no w cudzysłowie, paczkę czasu?
0: Tutaj właśnie miałem to też mówić, że ta paczka z tym towarem nie zawsze jest priorytetem u tych osób. Bardziej tym osobom zależy na tym, żeby gdzieś tam siąść, napić się z nimi kawy, herbaty, porozmawiać. One bardziej potrzebują bliskości, właśnie porozmawiania, żeby ktoś tam był przy nich, nawet chwilę, niż

0: Ta paczka. Ta paczka to jest taka drugotorowa, bo dajemy tą paczkę. Na początku w ogóle, jak nas nie znali, to były pytania, czy muszę za to zapłacić. Mówimy, że nie, że to jest po prostu darmowo od fundacji i od naszych partnerów, sponsorów.
1: Ci seniorzy nie są wcześniej informowani o tym, że przyjedziecie do nich?
0: Nie, nie, to jest właśnie niespodzianka. Mniej więcej tak staramy się gdzieś tam tydzień przed świętami dojechać. No i w zależności, no jeżeli to są właśnie święta Bożego Narodzenia, to są ratownicy w czapkach Mikołaja z Mikołajem. Wielkanoc raczej nic jeszcze nie wymyśliliśmy takiego, żeby się jakoś tam przebrać, ale no...
1: Oni... Uszy zajączka na przykład?
0: Dobry pomysł, ale mówię, nic jeszcze nie wymyśliliśmy w tym kierunku. No ale zawsze to było tak zaskoczenia raczej, że po prostu przyjeżdżaliśmy, mieliśmy określone godziny, do których jeździmy, żeby też ci ludzie, no żeby nie było za wcześnie, nie było za późno, żeby ich też nie straszyć. Wiadomo, że jak podjedzie karetka, nagle wysypie się tam paru ratowników przebranych, no to...
1: No to jest strach, nie?
0: To jest strach, bo nikt nie wie, co się dzieje, ale raczej jesteśmy pozytywnie odbierani. Te paczki gdzieś tam ludzie biorą i często nas zapraszają właśnie na jakieś tam właśnie herbatę, kawę. Chcą porozmawiać, więc jeżeli mamy czas, mamy możliwość, to staramy się też tam gdzieś zatrzymać chwilę z tymi osobami i zamienić parę słów.
1: Z tego co wiem, to realizujecie również dwa inne projekty i teraz właśnie zapytam, czym one się od siebie różnią. Jeden z nich to Lepsze Jutro, a drugi Bezpieczne Miasto, tylko że z hashtagiem.
0: Lepsze Jutro to jest głównie skierowane pod takie działania z depresją, wypaleniem zawodowym, czyli tutaj bardziej edukujemy.
1: Taka pomoc psychologiczna
0: trochę. Trochę pomoc psychologiczna, mamy terapeutę do spraw uzależnień, u siebie. Współpracujemy też z innymi dwoma specjalistami w tej dziedzinie. Też właśnie pisaliśmy duży grant, który to niestety jesteśmy trochę zawiedzeni, bo nam niedużo punktów brakło i tam odpadł. Miały to być właśnie takie wsparcie dla szkół na całym Podkarpaciu. Mieliśmy robić taki plener objazdowy po szkołach, gdzie mieliśmy rozmawiać o hejcie, dezinformacji, właśnie o mobbingu, wyśmiewaniu właśnie w szkole dzieci.
1: Myślę, że to też taka tematyka, która nie jest też obca dorosłym osobom.
0: Też, no to właśnie było skierowane tak dwutorowo, bo głównie chodziło tam o dzieci, młodzież, ale pośrednio też, wiadomo, odbiorcami tego projektu byliby i rodzice tych dzieci, które mają ten problem i się borykają z tym problemem. Wiadomo, na rodziców też to spada i też mają przez to problemy, się u nich pojawiają. No i też są nauczyciele, którzy są właśnie między tym dzieckiem a tym rodzicem, łącznikiem i też doświadczają tego problemu. No i czujemy trochę rozgoryczenie, bo mówię, niedużo punktów nam brakło, żeby to przeszło. Miał to być projekt dwuletni właśnie na całe Podkarpacie. No ale nie poddajemy się, wiemy jakie były błędy, czy co tam zabrakło, a naprawdę bardzo mało brakło, więc szukamy kolejnej możliwości, żeby poprawić ten właśnie wniosek i złożyć i móc tutaj podziałać trochę tak bardziej, trochę ponadsystemowo.
1: A jeśli chodzi o Bezpieczne Miasto?
0: Bezpieczne Miasto to jest znowu trochę inny tam profil działania. To jest projekt, który jest ukierunkowany bardziej na kampanie społeczne, czyli kręcimy jakieś wideo z różnymi sytuacjami, które mogą się wydarzyć właśnie w mieście, czyli tak jak tutaj w listopadzie. Kręciliśmy z policją właśnie spot reklamowy taki o konieczności ubierania opasek odblaskowych przez niechronionych uczestników ruchu drogowego. No, był to bardzo mocny spot, który w ciągu 4 dni wygenerował na samych social mediach ponad 170 tysięcy zasięgu. Były też tam takie spoty inne, czyli właśnie był spot o nieużywaniu telefonu podczas jazdy samochodem, zapinaniu pasów podczas jazdy samochodem też, nieużywaniu też telefonów na przejściach dla pieszych, bo to się często też kończy różnymi zdarzeniami.
1: Za to jest chyba nawet mandat.
0: Są też mandaty właśnie, więc my tutaj staramy się razem z policjantami, z którymi współpracujemy, edukować w takim zakresie. Teraz też mamy pomysł na jedną kampanię, którą chcemy realizować, ale na razie nie chcę zdradzać rzeczy, bo też czekamy, czy uzyskamy na to jakieś wsparcie, żeby móc to trochę szerzej zrobić. Czy nie? Wtedy, jeżeli nie uzyskamy tego wsparcia, no to i tak planujemy to zrobić, tylko wtedy troszkę w mniejszej skali niż początkowo zakładamy.
1: Czyli na razie nie wyciąga pan asa z rękawa?
0: Nie, ale to jest bardzo, bardzo taki temat, mogę tylko tyle powiedzieć, że to jest taki właśnie temat bardzo na czasie, który każdy z nas widzi i też gdzieś to o to się ociera.
1: A skąd w ogóle takie pomysły na kampanie społeczne czy inne?
0: Tutaj różnie, bo trochę gdzieś tam właśnie sami obserwujemy, mamy jakieś tam zdarzenia, gdzieś jeździmy, na przykład na tej karetce, koledzy jeżdżą też gdzieś częściej, obserwują jakieś rzeczy, często też policja sama się zwraca z pomysłem.

0: może warto byłoby się tam pochylić, coś zrobić wspólnie w tym temacie. No i tutaj właśnie jeszcze ten projekt to nie tylko kampanie same wideo, ale też właśnie edukacja też dalej w przestrzeni publicznej, w szkołach później o tym problemie, o którym nakręciliśmy to wideo, bądź są też właśnie te eksperymenty społeczne, gdzie no, z ukrycia w różnych miejscach, bo to też było w różnych miejscach właśnie nie tylko Krosno, ale w różnych miejscach robiliśmy właśnie eksperymenty, gdzie no, sprawdzaliśmy...
1: Na przykład?
0: W Rzeszowie był taki jeden eksperyment, ale to było 4-5 lat temu. Było właśnie wypadek motocyklisty, motocyklista leżał przy drodze i sprawdzaliśmy, czy się ludzie zatrzymają, czy by to potrafili udzielić pierwszej pomocy.
1: A pamięta pan efekty tej kampanii?
0: Efekty były takie, że kilometr dalej stała też policja. Myśmy tam na radiu, bo byliśmy schowani, mówiliśmy, że przejechało takie auto, nie zatrzymało się w ogóle, nawet nie zwolniło. No i kilometr dalej policja zatrzymywała właśnie taki samochód.
1: Był mandacik?
0: Mandacik nie był, było pouczenie. Była taka informacja zwrotna, dlaczego na przykład ktoś się nie zatrzymał, że widział w ogóle zdarzenie, że tam ktoś leżał przy fosie na tym motocyklu. No i miał wybór, że no albo pouczenie, albo może się nauczyć pierwszej pomocy z ratownikami. Były fantomy rozłożone przy karetce, można było się tam nauczyć czegoś.
1: No podejrzewam, że chyba wybierali pierwszą pomoc.
0: Wybierali tę pierwszą pomoc, ale no tego odeszliśmy, bo tak raz, że to było trochę niebezpieczne, a potem doszliśmy do wniosku tego już po przemyśleniu razem tam z policją nawet, bo były takie osoby, które przejeżdżały, w ogóle nie reagowały, były takie osoby, które gdzieś tam zwolniły, potem inne znowu zwalniały też i baliśmy się później przy kontynuowaniu czegoś takiego, że może dojść też do jakiejś kolizji. Wiadomo, jedni jadą, zrobią zdjęcie, chcą zrobić zdjęcie, inni w ogóle przejadą, inni się tam zatrzymywali, popatrzyli, co się faktycznie stało. No i potem obraliśmy właśnie taki bardziej pomysł na takie eksperymenty, które będą trochę mniej tam angażowały aż tak społeczność, że może też do czegoś dojść przy okazji tego. Więc to były takie właśnie eksperymenty bardziej, że ktoś chodził, udawał jakieś tam symulacje, miał jakieś na przykład jakąś ranę zrobioną sztuczną. Sprawdzaliśmy, czy w ogóle ktoś zareaguje, że tam nie będzie ktoś zakrwawiony z ręką.
1: Czyli macie w swoim zespole jakąś makijażystkę, skoro tutaj jakaś taka charakteryzacja?
0: Tak, mamy i to właśnie nie dziewczyna, tylko chłopak właśnie, żeby było ciekawie.
1: Makijażystka, okej. Okay.
0: Samouk, także no ale to tak własnym sumtem gdzieś tam robimy, staramy się właśnie takie rzeczy robić. No były, mówię, to były różne kampanie, bo były właśnie z takimi pozoracjami, że gdzieś tam ktoś był zraniony, właśnie były jakieś typowe, tak jak właśnie ktoś zemdlał, zadławił się, padaczka, bądź też była taka sytuacja, że też sprawdzaliśmy, że szło dziecko mniejsze z jakimś tam miśkiem, sprawdzaliśmy, czy na przykład ktoś do tego dziecka podejdzie, zainteresuje się, dlaczego to dziecko siedzi samo, idzie samo, czy no to był taki efekt bardziej kwestii zaginięcia. Też sprawdzaliśmy. Był też taki efekt, sprawdzaliśmy też takie statystyki udzielania pomocy między mężczyznami a kobietami, że jeżeli ktoś zobaczy kobietę, która nie wiem, leży gdzieś na chodniku, o ile będzie ten procent większy w udzielaniu pomocy niż u faceta. I tutaj u faceta jeszcze to rozdzielaliśmy na dwie rzeczy, bo mieliśmy chłopaka, który był symulował takie jakby no, bardziej żula i takiego chłopaka, który był ubrany ładnie, jakoś tak elegancko, schludniej. I sprawdzaliśmy właśnie, jak to wygląda mniej więcej.
1: A to bardzo ciekawe i za każdym razem, kiedy pan to opowiada, to nasuwa się pytanie, no i jak wyszło? Jaki był wynik tego eksperymentu?
0: No tak jak zakładaliśmy, że dziewczyny jednak bardziej przyciągały tą uwagę, szczególnie mężczyzn, gdzieś tam ci mężczyźni się interesowali tym, co się wydarzyło, więc tu też jest dobrze, bo wiadomo. No,
1: a to dziecko pozostawione bez opieki?
0: Tutaj też były reakcje. Dużo osób podchodziło i tam pytało się, bo widzieli, że to dziecko się gdzieś tam kręci chwilę. Było tak, że gdzieś te osoby się zatrzymywały, przysiadały na ławce i obserwowały, czy tam nie ma gdzieś rodziców w okolicy, czy ktoś się zainteresuje tym dzieckiem.
1: Czyli i dopiero wtedy podchodziły. Kobiety jakby tak, tutaj, wzbudzają większe zainteresowanie.
0: Tak, tutaj najbardziej. Później na trzecim miejscu był mężczyzna, który był tak bardziej elegancko ubrany i było widać, że to nie jest właśnie ktoś pijany, gdzieś tam bezdomny. Natomiast no właśnie najgorzej wypadały te osoby bezdomne, takie, które były widać, że gdzieś niedomyte, brudne ubranie i tak dalej. I tutaj no my też jeździmy po tych pustostanach, sprawdzamy w zimie, kontrolujemy z różnymi służbami. No i widzimy, że tu jest problem, bo często ta osoba, mimo że mogło się tam w tym życiu różnie potoczyć, z jakiegoś powodu jest tą osobą bezdomną na przykład.
1: Ale jest również człowiekiem.
0: Ale jest też właśnie również człowiekiem,
1: pomocy.
0: A tutaj też nie możemy wykluczyć, że ta osoba, nie wiem, jest pijana i dlatego może tu leży, bo równie dobrze może mieć niski cukier i też może być od niej czuć alkohol, będzie wyczuwalny, a ta osoba może być faktycznie w stanie zagrożenia życia i może potrzebować tej pomocy od nas.
1: Jak wynika z pana obserwacji przez te kilka lat jakby tworzenia tych eksperymentów? Eksperymentów społecznych, czy więcej jest takich ludzi, którzy boją się pomagać, czy nie chcą pomagać, że są obojętne po prostu?
0: Tutaj bardziej z tego, co widzę, boją się pomagać. Nawet nie tyle, że nie chcą, co bardziej boją się właśnie, że coś zrobią źle, bo nawet na szkoleniach często wychodzą pytania, szczególnie u dorosłych, czy u tych starszych dzieci, że no ale ja nie wiem, co mam zrobić, połamię żebra, mogę zaszkodzić tej osobie. No i właśnie my staramy się tłumaczyć, że czasami nawet to zadzwonienie pod ten telefon, jeżeli już ktoś to totalnie się boi, paraliżuje go to ten stres, no to, że nawet to zadzwonienie pod to 112

0: wiecznie może tej pomocy udzielić, bo ta karetka przyjedzie w jakimś tam czasie i będzie w stanie udzielić tej pierwszej pomocy, niż jaką osobę zostawimy. No, kolejny aspekt to jest właśnie ten taki już typowo, gdzie dochodzi do tego RKO, no ktoś musi uciskać, nie wiem, no i właśnie pojawiają się jakieś tam wydzieliny przy tej osobie, no nie wiem, właśnie wymioty, czy jakaś ślinotok, bądź inne rzeczy, które no, są nieprzyjemne, wiadomo, że każdy z nas ma taki odruch, że no kurczę, nie fajnie, no ale no jednak tej pomocy trzeba udzielić. No i my tutaj też mówimy, bo dużo osób właśnie o tym mówi, to więc my też od razu wracamy w drugą stronę, że no są maseczki, gdzie możemy przez maseczkę te wdechy na przykład zrobić. Chociaż teraz no po COVID-zie teoretycznie nie mamy obowiązku i nie musimy tych wdechów wykonywać, jeżeli są osoby obce, których nie znamy i boimy się.
1: To po co właśnie powinniśmy sięgnąć, jeśli nie mamy maseczki przy sobie, no bo tak jak pan mówi, już teraz nie są wymagane, tak żeby po prostu pomóc drugiej osobie, a nie zaszkodzić przy tym sobie?
0: No najważniejsze to właśnie, żeby przynajmniej wyciągnąć telefon, zadzwonić faktycznie pod 112.
1: Czy to jest pierwszy krok,
0: który
1: powinniśmy zrobić?
0: To jest taki krok, chociaż przed tym to jeszcze powinniśmy sprawdzić, czy jest bezpiecznie, bo wiadomo, że jeżeli coś nam zagraża, nie wiem, no może nas zaatakować jakiś pies, może nam coś spaść, nie wiem, jakiś kabel z prądem, drzewo gdzieś jest nachylone.
1: Czyli to jest pierwszy krok, który
0: tak,
1: musimy zrobić?
0: Tak, więc pierwszy krok przed tym wszystkim, właśnie najważniejsze to, żeby sprawdzić, czy jest bezpiecznie, bo wiadomo, zdrowy ratownik to dobry ratownik.
1: Skuteczny ratownik.
0: Więc tutaj jest kwestia, żeby pierwsze sprawdzić, czy my jesteśmy bezpieczni, żeby tych poszkodowanych nie było więcej. Później kolejny krok, wiadomo, dowiedzieć się, co się stało, jeżeli jesteśmy w stanie i zadzwonić na to 112, żeby wezwać te służby, że one mogły już do nas jechać. No i wtedy no, zobaczyć, co się stało, bo jeżeli ta osoba oddycha, no, przynajmniej ją ułożyć w tej pozycji bocznej bezpiecznie, żeby ona mogła, miała też drogi oddechowe udrożnione i mogła sobie bezpiecznie poczekać na tą pomoc. Jeżeli mamy jakiś koc czy własne ubranie, to ją przykryć. Natomiast no, jeżeli nie oddycha, właśnie przystąpić do tej resuscytacji. Jeżeli właśnie jest gdzieś tam w okolicy AED, to możemy z tego AED właśnie też skorzystać. No i tutaj właśnie już no, nie musimy wykonywać tych wdechów, więc wystarczy, że będziemy tą osobę uciskać do tego przyjazdu, to będziemy mogli jej te szanse po prostu zwiększyć. Jeżeli jest w ogóle AED, to bardzo super, bo wtedy te szanse takiej osoby zwiększają się o te 50-70% nawet przeżycia. No jeżeli nie ma AED i nie przystąpimy do jakiegokolwiek działania, to takie szanse tej osoby spadają z minuty na minutę o około 10%.
1: A jeśli nie widzimy nigdzie w swoim pobliżu właśnie defibrylatora AED, to gdzie możemy na przykład go znaleźć? Czy jest jakaś strona internetowa, czy jakaś aplikacja, gdzie możemy wyszukać jakby taki sprzęt?
0: Jest taka mapka ogólnodostępna, jest to Open AED Map, gdzie możemy nie tylko z Polski, ale z całego świata znaleźć, gdzie takie AED jest, w jakiej odległości jest po prostu od nas, po naszej lokalizacji to sprawdza. I też no, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest AED ogólnodostępne, czy jest wewnątrz budynku, na zewnątrz budynku, czy możemy go wziąć łatwo dostępnie, czy to jest tylko dla osób pracujących w danym budynku.
1: Czyli są jakby różne rodzaje AED?
0: Tak, są różne rodzaje, bo w zależności właśnie, czy to jest ogólnodostępne na zewnątrz, że każdy może przy sobie wziąć. Są też wewnętrzne, które każdy może przy sobie wziąć, ale są też takie AED, które po prostu są no, własnością jakiejś tam firmy, no i ta firma ma to dla siebie, dla swoich pracowników. No, obstawiam, że na pewno jakby ktoś podbiegł i powiedział, że jest taka sytuacja i potrzebuje, na pewno by dali, bo wiadomo, no, to jest to sprzęt ratujący życie i w takiej zasadzie jest montowany, więc myślę, że z tym by też problemu nie było, ale taka mapka nas informuje właśnie pod jakiej formule i gdzie to AED możemy znaleźć.
1: Czy pana zdaniem tutaj na Podkarpaciu jest wystarczająca ilość takich sprzętów w miastach?
0: No jak sprawdzaliśmy jest dobrze, ale zawsze mogło być lepiej, bo sprawdzaliśmy, są takie dziury na mapie właśnie, gdzie tego AED brakuje właśnie. I
1: gdzie są te takie białe plamy na mapie?
0: Głównie te właśnie miasta większe, typu właśnie Rzeszów, nie wiem, Mielec, Przemyśl, Jasło, mają tego sprzętu dość dużo. Najgorzej właśnie jest z tymi wioskami gdzieś tam, bo tam przeważnie jeden sprzęt jest tylko w OSP. On teraz w większości gdzieś tam pojawia się na tym budynku, mimo wszystko ogólnodostępny, w kapsułach, gdzie po odkręceniu tej kapsuły włącza się jeszcze alarm i strażacy też są informowani. Ale no, większość tych AED jest jednak gdzieś tam w użytku takim wewnętrznym, czyli po prostu jest to na przykład AED zamontowane na samochodzie pożarniczym i on jest tylko dla użytku na przykład strażaków. No jeżeli na przykład ktoś tam zna jeszcze, możemy zadzwonić, no to fajnie, ale no właśnie my kładziemy taki nacisk, żeby te AED były bardziej ogólnodostępne, żeby właśnie były montowane w tych skrzynkach takich zewnętrznych, żeby każdy mógł sobie przyjść wziąć o każdej porze dnia, jeżeli potrzebuje. Wiadomo, jest to też pod monitoringiem, że no wiadomo, kto bierze, kiedy bierze, mają czasami w zależności od modelu, ale jest też montowany GPS w takim AED-ku, więc wiemy na przykład, gdzie to AED jest, jeżeli ktoś sobie pożyczy, więc możemy potem to zlokalizować. No, pojawiają się też smutne informacje, no nie tyle tutaj u nas, ale z Polski gdzieś tam czytamy, bo była nawet taka sytuacja tam w grudniu, że było potrzebne AED, okazało się, że ktoś ukradł baterie i elektrody z AED, no i AED zostało w skrzynce, ale no bez potrzebnych rzeczy, które wtedy już to AED jest praktycznie no, niczego niepotrzebne, bez baterii go nie odpalimy, bez elektrod też nie udzielimy tej pierwszej pomocy.
1: No więc... I czy wiemy, jak zakończyła się ta historia? Czy udało się temu człowiekowi pomóc bez tego sprzętu?
0: Tyle co z mediów. Wiem, że udało się. No, była ta resuscytacja prowadzona, ale bez tego AED. No, natomiast no, wiadomo, no, tak jak wspominałem, mimo nawet, że prowadzimy tą resuscytację, te szanse takiej osoby bez tego AED, który nam zrobi analizę, w razie potrzeby nam puści to wyładowanie, no, są nieco niższe niż jeżeli to AED byłby faktycznie użyte w tych pierwszych minutach.
1: A czy mógłby nam pan opowiedzieć właśnie, jak korzystać z takiego defibrylatora AED? Tak krok po kroku.
0: Tak, ja sobie tutaj może otworzę, będzie łatwiej.
1: Właśnie tutaj przede mną znajdują się takie dwa urządzenia. Jedno jest takie większe.
0: Ale mamy jeszcze treningowe tutaj przy sobie.
1: Okej, to tamtego nie widziałam. W każdym razie widzę teraz przed sobą dwa urządzenia. Jedno jest takie większe i myślę, że więcej osób widziało właśnie tego typu sprzęt na oczy. A drugi wygląda trochę jak aparat fotograficzny. Jest takiej wielkości.
0: Tak, bo to jest akurat taka nowość, która w sumie jest dopiero w preorderze. No też skierowana jest ogólnie do dostępnie dla wszystkich użytkowników. Natomiast bardziej pewnie będzie skierowana też do służb, bo właśnie przez tą mobilność, że jest wielkości telefonu, można sobie ją rzucić do plecaka czy do paska spodni taktycznych, przymontować i można go mieć przy sobie. Więc tutaj zobaczymy. Ale to jest właśnie też pokazuje tą technologię, jak ta technologia się rozwija, że możemy to zmieścić w mniejszym pudełku, można to mieć przy sobie i właśnie no, przy takiej sytuacji faktycznego zagrożenia życia możemy to mieć tak jak telefon. Po prostu wyciągamy i możemy tą pierwszą pomoc udzielić.
1: A w ogóle ile kosztuje taki sprzęt, takie AED? Bo wiem, że też fundacja zajmuje się jakby dostarczaniem i montażem właśnie takiego sprzętu w różnych miejscach.
0: No tutaj to jest też taka bariera magiczna, bo dużo osób zostało jeszcze tak parę lat wstecz, gdzie ten sprzęt był droższy, bo to był tak wtedy przedział między 10, 12, 15 tysięcy z AED.

0: skrzynki tej zewnętrznej czy wewnętrznej. Dodatkowo dochodzi skrzynka, na przykład, nie wiem, no, skrzynka, która jest na zewnątrz budynku, jest z alarmem, jest ogrzewana, chłodzona, bo też tam trzeba te warunki spełnić, żeby to AED się nie zagotowało tam na wakacjach czy w zimie, żeby po prostu też było podgrzewane. No to taka skrzynka tam około 2,5 do 3 tysięcy w zależności też od modelu. No skrzynki wewnętrzne.
1: Tryb dziecięcy.
0: Tak, tutaj właśnie po przesunięciu od razu nam mówi, że to jest tryb dziecięcy, że jesteśmy w trybie dziecięcym.
2: I czym właśnie różni się ten tryb dziecięcy od tego takiego, no,
0: tryb dziecięcy różni się głównie mocą wyładowania, bo tutaj mamy około 50 dżuli dla dziecka. Dla dorosłego jest to około 150, więc to jest tutaj razy dwa taka dawka mniej więcej tego wyładowania. No i dalej potem AED tam po przyklejeniu, tutaj właśnie nie mamy możliwości, my nie mamy fantoma, jeżeli przykleimy te AED właśnie do klatki piersiowej, wtedy dalej AED prosi o odsunięcie się, żeby odsunąć się, nie dotykać tego poszkodowanego, nie dotykać urządzenia i wtedy trwa analiza właśnie rytmu serca u tego poszkodowanego. Jeżeli AED właśnie wykryje, że ten rytm jest zaburzony, że faktycznie jest potrzeba tej defibrylacji, wtedy zaświeci nam się pomarańczowy przycisk oznaczony numerem też 3 z takim piorunikiem i wtedy to nam miga i wtedy po prostu musimy nacisnąć ten przycisk. Następuje wyładowanie, też się odsuwamy. I dalej właśnie ten model AED ma o tyle fajnie, że jeżeli już będzie potrzebna to wyładowanie nam nie pomoże, będzie potrzebna ta resuscytacja dalej, będziemy musieli uciskać tą osobę poszkodowaną, wtedy zaświeci nam się kolejny przycisk z taką literką I i nam się poświetlają takie dwa piktogramy. Albo po prostu, że mamy

Musimy nacisnąć ten przycisk, następuje wyładowanie, też się odsuwamy. I dalej właśnie ten model ARD ma o tyle fajnie, że jeżeli już będzie potrzebna to wyładowanie nam nie pomoże, będzie potrzebna ta resuscytacja dalej, będziemy musieli uciskać tą osobę poszkodowaną, wtedy zaświeci nam się kolejny przycisk z taką literką I nam się poświetlają takie dwa piktogramy. Albo po prostu, że mamy

0: się świeci, że musimy się odsunąć od tej osoby, bo właśnie trwa ta analiza, albo właśnie pokazuje, że będziemy w tym momencie uciskać i świeci się ten drugi ludzik, że musimy uciskać i wtedy AED też liczy razem z nami te 30 uciśnięć, więc nam o tyle łatwiej, że już nie musimy kontrolować wszystkiego, myśleć o tym, ile tych uciśnień już tam zrobiłam, tylko z automatu nam to właśnie liczy i nam podpowiada.
1: Czy korzystanie z takiego defibrylatora jest bezpieczne i dla osoby jakby go używającej, jak i osoba, na której jest on używany?
0: Były takie pytania właśnie nawet na ostatnim szkoleniu, też ludzie pytali się, czy to jest bezpieczne, czy nie można sobie jakoś zaszkodzić.
1: No bo mówimy tutaj jakby o wyładowaniu elektrycznym, tak pan
0: no
1: to mówi.
0: Tutaj no, jeżeli jest to wszystko zrobione tak, jak to AED nas kieruje, czyli po prostu osuniemy się od tej osoby poszkodowanej, nie jesteśmy w tym momencie, nie dotykamy, jeżeli to wyładowanie tam jest, nic tam się nie zdarzy. Jeżeli tutaj były też takie pytania, co zrobić, jeżeli jest mokro na przykład, jest ta osoba gdzieś tam, nie wiem, na deszczu, w kałuży.
1: No też mi przeszło przez myśl to pytanie.
0: Też właśnie było takie pytanie. No to też mówimy, że no wiadomo, no to już też tak na rozum, że musimy po prostu tą osobę wyciągnąć z tej kałuży. Najlepiej ją tam odizolować, jeżeli mamy na czymś. Jeżeli nie, to wystarczy, że po prostu nie będzie leżała w tej wodzie. Wytrzeć tą klatkę piersiową najlepiej, jak mamy czymś, czym tutaj właśnie też w zestawach mamy takie apteczki małe, więc tutaj też w takich apteczkach często są montowane takie właśnie apteczki, w których mamy cały zestaw, który jest tam niezbędny. Mamy właśnie rękawiczki, mamy nożyczki, które nam umożliwią właśnie rozcięcie tej odzieży u tej osoby poszkodowanej, jeżeli nie jesteśmy jej w stanie ściągnąć. Mamy rękawiczki, mamy właśnie ten ustnik, o którym wspominałem, że jeżeli ktoś czuje się na siłach i nie boi się, nie brzydzi gdzieś tam, może po prostu użyć ustnika i te wdechy ratownicze wykonać. Mamy też maszynkę do dolenia klatki piersiowej, bo często się zdarza, że właśnie u mężczyzn, jeżeli ta klatka jest obłosiona, to musimy jeszcze wcześniej tą klatkę ogolić po to, żeby te elektrody faktycznie chciały się trzymać i to wyładowanie było takie pełnoprawne.
1: I tutaj wszystkie te gadżety, które mi pan teraz pokazuje, to są jakby takie jednorazowego użytku?
0: Tak, no raczej jednorazowe, chociaż no, nożyczki możemy gdzieś tam jeszcze spożytkować
1: później. No to
0: wiadomo. Ale pozostałe rzeczy tak. No i mamy też chusteczki takie do dezynfekcji, które też tam gdzieś po tym ogoleniu możemy przetrzeć tą osobę. Czy no właśnie, no mówię, no możemy ją gdzieś tam czy wysuszyć, jak mamy, bo czasami się zdarzają, że są właśnie jakieś chusteczki jeszcze dodatkowo w takich zestawach, więc możemy albo tą chusteczką przetrzeć, też odkazić, żeby się te elektrody lepiej trzymały. No ale jeżeli mamy coś przy sobie, nawet swoją odzież gdzieś tam, jakąś, nie wiem, no bluzę czy coś, możemy tą osobę gdzieś tam wytrzeć, żeby ta osoba była sucha, nie była mokra i wtedy po prostu bezpiecznie możemy to wyładowanie wykonać i nic tam się nie powinno wydarzyć.
1: Czyli ta osoba, której chcemy udzielić pomocy, jakby nie, musi mieć czystą i suchą skórę, tak?
0: Najlepiej tak. Właśnie dlatego są te maszynki w zestawie, tak jak mówiłem, że właśnie, żeby pozbyć się właśnie tutaj tych obłosienia z klatki piersiowej, gdzieś tam właśnie przetrzeć później, żeby te elektrody się fajnie dobrze trzymały. No i no jeżeli ta osoba faktycznie jest to gdzieś tam podczas deszczu, czy jest w jakiejś kałuży, no najlepiej ją jakoś, czy jeżeli damy radę sami, to sami. Jeżeli nie, to poprosić kogoś o pomoc, jeżeli jest w okolicy, żeby ją przesunąć, też właśnie wytrzeć czymś w miarę możliwości. No i wtedy po prostu możemy już takiego AED używać i no jeżeli wykonamy tę procedurę, o której on nam mówi i w tym momencie, kiedy on nam mówi, żeby nie dotykać tej osoby poszkodowanej i odsunąć się, to jest to w pełni bezpieczne.
1: Dobrze, no to przechodząc już jakby do końca jakby tej naszej akcji ratunkowej, użyliśmy defibrylatora, zadzwoniliśmy po pomoc, po pogotowie i co wtedy robimy jakby w międzyczasie?
0: Znaczy tak, no tutaj są też dwie drogi, bo w zależności, jeżeli ta osoba dalej, te wyładowania nam nie pomogły, to cały czas do przyjazdu systemu, czyli tutaj właśnie karetki pogotowia, no musimy prowadzić tą resuscytację i tutaj no jeżeli ta osoba nie oddycha, a AED nam mówi, że cały czas nam mówi kontynuuj, to po prostu uciskamy cały czas. Jeżeli opadamy z sił, wiadomo, że jeżeli mamy kogoś w okolicy, my możemy prosić o pomoc, możemy się zmieniać tam w 2-3 osoby, bo jest to też no bardzo obciążające, więc jeżeli się tam uciskamy 5-10 minut jeszcze jest ok, jeżeli to już trwa nieco dłużej, a wiadomo, nieraz jest tak, że brakuje tej karetki, może być kilka zdarzeń, możemy być gdzieś nieco dalej właśnie i ta karetka potrzebuje więcej czasu, żeby do nas dotrzeć. Wtedy, no, jeżeli mamy kogoś do zmiany, bardzo fajnie, bo te uciski są bardziej takie efektywne niż u osoby zmęczonej, która już na chwilę gdzieś prowadzi tą resuscytację. Natomiast jeżeli właśnie po takim wyładowaniu ta osoba odzyska tą przytomność w jakikolwiek sposób, że jest z nami w kontakcie, podcaście, to jeżeli widzimy, że oddycha, no to możemy sobie mu ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej, okryć ją, udrożnić drogi oddechowe i po prostu sprawdzać co jakiś czas, czy ta osoba oddycha. Jeżeli by przestała oddychać, no to procedura jest dalej taka sama, że z powrotem kładziemy tą osobę na plecy. Wiadomo, w międzyczasie oczywiście nie odklejamy elektrod, tylko te elektrody są cały czas przyklejone do tej osoby poszkodowanej, bo AED, jeżeli by wykryło, że właśnie gdzieś dalej pojawił się jakiś problem z rytmem tego serca, no to ono będzie nam robiło

0: też analizę i też po prostu da nam znać, że coś tutaj dalej się dzieje.
1: Czyli jak urządzenie jakby wykryje, że ten rytm serca jest nie taki, jak powinien, to urządzenie może zadziałać samo, czy my musimy coś wtedy zrobić?
0: Znaczy samo nie zadziała, ono nas poinformuje o tym właśnie, że ewentualnie jest problem tutaj z rytmem dalej. Wtedy po prostu ono zrobi analizę w międzyczasie i po prostu zacznie nam migać dalej ta pomarańczowa dioda, że jest potrzebne kolejne wyładowanie. Tutaj też właśnie niektóre modele mają o tyle fajnie, że na przykład ten model przed nami ma też miejsce na kartę pamięci. Jeżeli ta karta pamięci jest wsadzona do takiego urządzenia, on też zapisuje cały ten proces i te rytmy zatokowe właśnie u poszkodowanego.
1: Czyli później lekarz może jakby z tego skorzystać?
0: Jeżeli jest taka możliwość, czasami możemy właśnie też przekazać taką kartę. W szpitalu mogą sobie ją gdzieś tam odczytać i zobaczyć właśnie też, jak to wyglądało. No, takie urządzenia, niektóre urządzenia też właśnie takie dane, które zapisują właśnie też nie tylko sam ten rytm, który tam był przy defibrylacji, ale też zapisuje to, co się działo koło tego urządzenia, czyli nasze polecenia, to co zrobiliśmy, żeby też było wiadomo, czy to było zrobione w tym czasie, kiedy to urządzenie właśnie faktycznie mówiło, że musimy coś wykonać. No jest to też dobre, bo raz, że chroni tego ratownika, jeżeli udzielał tej pomocy. Dwa, że no też jest łatwiej potem takiemu zespołowi medycznemu czy lekarzowi no, ocenić, w jakim na przykład tam zatrzymaniu krążenia ta osoba była.
1: No przechodząc jakby już do końca naszej akcji ratunkowej, pozostajemy z naszym pacjentem jakby do przyjazdu
0: tak,
1: karetki.
0: Tak, tak, tak. Tutaj właśnie mówię, no niezależnie, bo mówię, czy to będziemy dalej resuscytować do momentu przyjazdu, no to wtedy wiadomo, musimy być i musimy tę resuscytację prowadzić, jeżeli ta osoba nam nie wróci po tej defibrylacji. No jeżeli wróci, no to układamy w pozycji bocznej, nie odklejamy tych diod z tego pacjenta, sprawdzamy co jakiś czas, czy ta osoba oddycha. Wiadomo, że też podstawą właśnie jest to, żeby jak już położymy w tej pozycji bocznej, zwrócić uwagę na te drogi oddechowe, żeby one były udrażniane, żeby tej osobie się tam no, w miarę możliwości dobrze i lekko oddychało.
1: Dobrze, no to mówiliśmy sobie już o genezie powstania fundacji, o zmianach jakby w nazwie też fundacji. Opowiadaliśmy sobie o projektach, które realizujecie teraz i o tych takich już zakończonych projektach, czyli między innymi o tej akcji, którą prowadziliście, kiedy wybuchła wojna za naszą wschodnią granicą.
0: Tak, no tutaj właśnie jak wybuchła wojna, dość dużo pomocy od nas szło. Mieliśmy też magazyn, który właśnie wywoziliśmy no, na granicę państwa. Dużo też właśnie działaliśmy w Przemyślu na peronie, gdzie tam osoby, które przyjeżdżały pociągami, były przesadzane gdzieś dalej, jechały gdzieś w Polskę i w świat.
1: Czyli to był taki pierwszy jakby przystanek.
0: To był taki pierwszy przystanek i tam właśnie w tym Przemyślu mieliśmy trochę tych dyżurów, gdzie jeżeli były osoby, które wymagały pierwszej pomocy, gdzieś takiego zaopatrzenia, no to po prostu udzielaliśmy tej pierwszej pomocy na tym właśnie peronie. No ale też były osoby, które gdzieś tam na dłużej na tym peronie zostawały, na kilkanaście dni, tygodni nawet. No i te nasze dyżury też były w ten sposób, że to, że gdzieś tam do tych osób doglądaliśmy i to nie była tylko stricte pierwsza pomoc, chociaż też zdarzała się, bo to był taki okres, gdzie było zimno, mokro, były jakieś odmrożenia. No ale to była też taka pomoc trochę psychologiczna, bo dużo osób też chciało właśnie porozmawiać nawet. Mieliśmy miśki, bo tam jeszcze mieliśmy tą akcję Misie Ratownicie, gdzie też zbieraliśmy pluszaki

okres, gdzie było zimno, mokro, były jakieś odmrożenia. No ale to była też taka pomoc trochę psychologiczna, bo dużo osób jednak też chciało właśnie porozmawiać nawet. Mieliśmy miśki, bo tam jeszcze mieliśmy tą akcję Misie Ratownisie, gdzie też zbieraliśmy pluszaki.

0: grało się dużo matek z dziećmi w tym Przemyślu, gdzieś tam były lokowane w różnych też instytucjach, jakichś szkołach czy salach, to tam też byliśmy, udzielaliśmy tej pierwszej pomocy i też właśnie te miśki dawaliśmy tym dzieciom, żeby jednak jakoś tam przełamać tą barierę nawet, bo raz, że duży stres, ucieczka ze swojego państwa, miasta.
1: I bariera językowa.
0: I duży stres i nagle jeszcze osoba, która przychodzi ubrana właśnie we fluo i nie wiadomo, czego tak naprawdę od nas chce. No już tu mówię bardziej o takim dziecku, nie mówię tutaj o tej osobie dorosłej, tylko właśnie o tym dziecku, więc staraliśmy się pierwsze dać tego misia, nawet na tym misie właśnie też pytać się, żeby nam to dziecko pokazało, na przykład czy coś go boli. Mówiliśmy, że jeżeli coś się boli, pokaż nam na tym misiu, czy boli go łapka, głowa, rączka i w ten sposób właśnie te bariery można było przełamać.
1: Przechodząc do dalszej części naszej rozmowy, chciałabym też poruszyć temat współpracy właśnie fundacji z jakimiś innymi organizacjami. Czy macie właśnie takie organizacje, które właśnie wspierają waszą działalność albo właśnie promują was?
0: Tak, no tutaj współpracujemy z różnymi organizacjami. Są to też fundacje, uniwersytety ludowe. Jednym z takich organizacji właśnie jest Niżański Uniwersytet Ludowy w Wolinie, z którym my współpracujemy, wymieniamy się tam merytorycznie różnymi tematami, wiedzą.
1: Czyli tutaj już północ Podkarpacia, a okolice Niska.
0: Tak też. Współpracujemy też z Fundacją Grafy z Krosna, która też w ogóle inny świat niż my, bo oni zajmują się grami i tego typu rzeczami.
1: To jak łączycie te światy?
0: No staramy się, bo oni też na przykład organizują imprezy różne, które trzeba im zabezpieczyć, więc wtedy przychodzimy z zabezpieczeniami dla nich.
1: Okej, tutaj ratujecie życie, ale przy okazji też edukujecie.
0: Tak, ale też edukujemy. Bardzo fajnie to idzie połączyć, bo też oni organizują różne wydarzenia typu CrossCan i na przykład też tam się wystawiamy z naszymi rzeczami, czyli właśnie z goglami VR. Przy okazji robimy zabezpieczenia bądź inne rzeczy, więc tutaj współpracujemy. Ale poza takimi fundacjami

0: No, fundacja utrzymuje się z różnych modeli. Głównym modelem jest ta działalność statutowa odpłatna, gdzie po prostu sami sobie wypracowujemy jakieś tam jakieś pieniądze, które dostają na fundacji. Właśnie poprzez montaż AED, podczas szkoleń dla firm, bądź właśnie zabezpieczeń medycznych, imprez. No też druga taka noga to są sponsorzy, firmy i partnerzy, którzy nas sponsorują w zamian za reklamę. My mamy duży pakiet, który możemy dla nich zaoferować, od miejsca na stronie internetowej, Facebooku, na ubraniach i innych rzeczach, czy na samochodach. Poprzez też różne zbiórki prowadzone na przykład w internecie. No ale to jest też to, że no, chcemy być trochę niezależni od grantów i właśnie od różnych dotacji, bo z tym bywa różnie. Ze sponsorami też wiemy, że no, po tym COVID-zie było różnie, dużo się tych firm tam gdzieś nam wykruszyło, więc staramy się też sami na to zarabiać, żeby te pieniążki móc mieć, żeby była ta płynność zachowana, żeby fundacja mogła działać. No i też działamy w takim modelu, że dużo pieniążków staramy się odkładać na to, że jeżeli będzie kryzys, właśnie, nie wiem, przyjdzie jakaś wichura, powódź, jakaś sytuacja nagła u nas w kraju.
1: Czyli chcecie mieć taką poduszkę bezpieczeństwa.
0: Chcemy mieć poduszkę bezpieczeństwa, żeby nie było sytuacji, że mamy sprzęt, mamy ludzi, ale nie mamy za co zatankować karetki, nie możemy wyjechać, nie wiem, nie możemy czegoś dokupić nagle, nie wiem, jakiejś nawet palety z wodą, czy jakiejś żywności, tylko chcemy mieć jakąś taką poduszkę, gdzie wiemy, możemy sami te pieniążki wziąć z konta, pojechać, kupić coś, zatankować auto, no bo to sytuacja jeszcze właśnie z Ukrainą taka, że no, byli ludzie, był sprzęt, była ochota, natomiast skończyły nam się pieniążki i przez dwa tygodnie nie było za co zatankować do karetki i nagle szybka zbiórka na internecie, chodzenie, proszenie ludzi, instytucji, gmin, no słuchajcie, dajcie nam nawet 500 zł, żebyśmy mogli auto zatankować, żeby pojechać, bo są ludzie, są ratownicy, chcą działać, tylko nie mamy za co, nie? I nauczeni nawet tym doświadczeniem z Ukrainy wiemy, że musimy sobie to zaplecze finansowe gdzieś tam wypracować, nawet własnymi tam kanałami, żeby po prostu nie doprowadzić do takiej sytuacji, że ta płynność jest gdzieś tam zachwiana, a w sytuacji zagrożenia, gdzie powinniśmy działać i pomagać, nie jesteśmy w stanie tego wykonać.
1: A jak przeciętny mieszkaniec Podkarpacia może właśnie wspomóc działalność fundacji? Oferujecie jakiś wolontariat, czy można właśnie być u was wolontariuszem?
0: Wolontariat też oferujemy. Można przyjść, dowiedzieć się czegoś, pomóc nam często właśnie, szczególnie w okresie wakacyjnym, gdzie mamy dużo różnych festynów, pikników, nie tylko zabezpieczenia, ale są też festyny, pikniki, gdzie jedziemy po prostu wystawić się z naszą ofertą, z misiem, z goglami, pokazać, co mamy w ofercie fundacji. Wtedy niekoniecznie są to potrzebne osoby medyczne. Mogą to być osoby zwykłe, które chcą po prostu działać, mają jakąś chęć, chcą coś zrobić innego, dowiedzieć się czegoś, a przy okazji właśnie nauczyć się pierwszej pomocy. To takie osoby też są bardzo mile widziane, bo zawsze każda dodatkowa para rąk do pracy jest potrzebna.
1: Co chciałby pan, żeby nasi słuchacze wynieśli z naszej dzisiejszej rozmowy? Co powinni zapamiętać?
0: Myślę, że najważniejsze jest to, żeby nie bać się udzielać tej pierwszej pomocy. Wiadomo, że stres tutaj bardzo blokuje, dlatego my działamy też w ten sposób, że no, staramy się tych ludzi edukować. Właśnie edukacja, bo im większa wiedza u tych ludzi, tym potem mniejszy stres w działaniu. A najważniejsze jest to, i to pokazały też działania przy wojnie, że zanim ruszą służby państwowe, to właśnie cywilne ratownictwo jest pierwsze na miejscu zdarzenia. Czy to właśnie jest osoba prywatna, która gdzieś tam udzieli tej pierwszej pomocy, czy tak jak właśnie to było u nas, że no, byliśmy pierwszym zespołem medycznym, takim cywilnym, który pojechał na granicę na Ukrainę, no i po prostu opatrywał tych ludzi nawet czekających na wejściu, więc najważniejsze jest to, żeby nie bać się, jeżeli są takie szkolenia z pierwszej pomocy organizowane przez kogokolwiek, no nie tylko przez naszą fundację, bo są też inne firmy, które takie rzeczy robią, to żeby korzystać z takich usług w miarę możliwości, uczyć się, bo ta wiedza jednak jest potrzebna i może uratować życie.
2: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
3: Powstała w 2019 roku w budynku dawnego sądu, a sercem jej działalności jest twórczość młodopolskiego artysty urodzonego w Rozwadowie. Mowa o Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, która mieści się przy ulicy Rozwadowskiej 12 w Stalowej Woli i działa pod skrzydłami Muzeum Regionalnego. O działalności wystawienniczej tego miejsca rozmawiałam z dyrektorem muzeum, panią Anetą Garanty.
4: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przez te wszystkie lata bardzo prężnie pod dyrekcją pani Lucyny Mizery bardzo prężnie działało. Wspierany tutaj bardzo mocno oczywiście przez zespół i merytoryczny, edukatorów. Te sukcesy, duża ilość organizowanych wystaw, wydarzeń kulturalnych, wydawnictw, to wszystko sprawiało, że tego miejsca coraz mniej było w muzeum, także dla gromadzonych zabytków. I taka kolejna okazja do poszerzenia działalności muzeum i tego zasobu budynków nadarzyła

0: Zaczęła się w momencie, kiedy z Rozwadowa wyprowadził się sąd powiatowy, który dotychczas też zajmował zabytkowy budynek z początku XX wieku, no i on stał opustoszały. I też władze miasta zdecydowały, że można go przeznaczyć na działalność muzealną. I tutaj takim pomysłem, co mogłoby tam powstać i jak oddział mógłby działać, takim motywem przewodnim była postać Alfonsa Karpińskiego, malarza urodzonego właśnie w Rozwadowie. On tutaj przyjechał, w zasadzie przyjechali tutaj jego rodzice, jego ojciec był urzędnikiem sądowym. Osiedli w Rozwadowie właśnie ze względu na pracę ojca Alfonsa i dzieciństwo Alfons spędził, pierwsze w zasadzie 10 lat życia spędził w Rozwadowie. Później stał się bardzo znanym malarzem epoki Młodej Polski. Odnosił wiele sukcesów. Całe swoje życie w zasadzie poświęcił sztuce. Znany jest przede wszystkim jako doskonały malarz martwych natur. Słynne kwiaty we wszelkich rodzajach i postaciach, które każdy mieszczanin krakowski chciał mieć w swoim domu. To oczywiście wyszły spod jego pędzla, ale oprócz tego też malował fantastycznie kobiety. To kolejny taki jego ukochany i ulubiony temat, ale też sceny rodzajowe. Był bardzo wybitnym malarzem, wiele podróżował po Europie, był świetnie wykształcony i pomysł na stworzenie tego miejsca opierał się właśnie na twórczości Alfonsa Karpińskiego. W tej chwili muzeum jest największym posiadaczem prac Alfonsa i w galerii powstała stała wystawa, na której prezentujemy tą zgromadzoną kolekcję, ale też posiłkujemy się wypożyczeniami, depozytami z innych placówek muzealnych, czy też od prywatnych kolekcjonerów. I na strychu jest ta część poświęcona, stała, poświęcona twórczości artysty. Natomiast na pierwszym piętrze i na parterze organizujemy wystawy, które nawiązują do twórczości Alfonsa, do jego kolegów, artystów, którzy w tej samej epoce, w tym samym czasie tworzyli, ale też chcemy sobie wychować, powiem to tak, nowego odbiorcę, nowych uczestników oferty kulturalnej muzeum, czyli też skupiamy się na wystawach dedykowanych dla dzieci. Zawsze staramy się, żeby jedna, dwie wystawy w ciągu roku były przeznaczone dla najmłodszych. Są to wystawy chociażby o Reksiu, zorganizowana tutaj przez Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i naprawdę przyciąga to tłumy młodych odbiorców, bo przy okazji wiem, że oni przyjdą z rodzicami, rodzice też odwiedzą inne wystawy i ten mile spędzony czas w muzeum zostanie zapamiętany na dłużej i liczymy na to, że ci młodzi ludzie później do nas wrócą. I kolejnym takim ważnym działaniem wystawienniczym, jeśli chodzi o galerię, jest też promocja sztuki współczesnej i artystów, którzy wywodzą się z regionu Stalowej Woli. Chcemy promować naszych twórców, pokazywać ich dorobek. Mieliśmy kilka osób, które dopiero co skończyły uczelnię artystyczną, więc to jest taki dobry punkt w biografii, żeby właśnie wykazać się, że już mają tą wystawę w muzeum właśnie za sobą. Także to są takie założenia, jeśli chodzi o działalność galerii. No i oczywiście nieustannie gromadzenie prac tego artysty. Jest ich na rynku, można powiedzieć, że stosunkowo dużo, natomiast my skupiamy się na właśnie scenach rodzajowych, portretach, najmniej na kwiatach, bo też musimy wybrać to, co muzeum gromadzi, bo te środki nie są też, wiemy, nieograniczone. Musimy takich czasami trudnych wyborów dokonywać, ale staramy się to robić i też odkrywać biografię artysty, bo okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, tylko kilku badaczy w Polsce, można powiedzieć, że zajmuje się biografią artysty, więc co rusz odnajdujemy jakieś nowe wątki. No też w gromadzeniu tej twórczości nie pomaga fakt, że artysta ze swoją żoną Władysławą Chmielarczykówną nie miał potomstwa, więc też ta spuścizna jakby została rozdysponowana po innych członkach rodziny, więc my też takie poszukiwania czynimy, żeby do tej rodziny dotrzeć i jeszcze pozyskać jak najwięcej informacji o artyście, o pozostawionych przez niego dziełach.
1: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Stalowa wola.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.